Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

wyjść, a żadne z nich nie. Na głupie dziwnie, wszystko się błyszcze. Ej, nie wiem czy to ten naszyjnik, czy to ja. Nie widzę siebie, gdy przeglądam siebie w zach. Chcesz to

na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

SK Śląsk.

piecach modlę się przed Janem Pawłem. Widziałem spadającą gwiazdę w miejscu, gdzie się kitra rzeczy, gdy psy wpadają na klatkę. Uważaj co mówisz, głupki gadają jak paple. Mordo, pomyśl jak zarobić, nie jak zabrać ją na randkę. To dla tych od szóste, hej, i dla tych do szóstej. Stare koleżanki mnie błagają o podwózkę, ale nie ma dla nich miejsca, mimo tego, że są puste.

wszystko dla rodziny. Już niczym się nie martw, jak coś to coś wymyślimy. Widziałem góry, widziałem doliny. Nie boję się wichury i nie boję się lawiny. Już nie boję się gruźb, jeśli to nie klub, to omijam tłum. Wolę mieć garstkę przyjaciół, wiedząc, że żaden

0: Reklama.
1: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
2: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach. Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co jeśli już nie możesz?
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
6: Poleca Radio SK.
7: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Szukasz miejsca na event plenerowy lub zlot motoryzacyjny? Poznaj Wisło w Resort w Wiśle, gdzie specjalnie na takie okazje otwieramy nową przestrzeń. Aż 3200 metrów kwadratowych otwartego terenu, gotowego pod zloty i wystawy samochodów, plenerowe atrakcje oraz eventy dla dużych grup. Już od września, a po dniu pełnym wrażeń, komfortowe apartamenty, pyszna kuchnia i widok na malownicze górskie krajobrazy. Zorganizuj swój event na wisłow.pl. Wisło w Resort. Wisła, czarne 3E.
2: Wydawnictwo Harde przedstawia czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły, ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
3: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
4: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20. edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
14: No dzień dobry, w kalendarzu 14 dzień października, mamy środę, dziś mały opad deszczu w Katowicach czy Sosnowcu, temperatura wyniesie maksymalnie 14 stopni, jeśli chodzi o temperaturę, to bardzo podobnie będzie do końca tego tygodnia. Teraz na drogach nie ma dużych korków, większy ruch notujemy za to w okolicach większych zakładów pracy, między innymi w Sosnowcu przy halach. No to szerokości Wam życzę i dobrego dnia.
13: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: SK Śląsk News.
14: Tragiczne odkrycie w Częstochowie. Znaleziono ciało kobiety. Więcej na sk.pl. PKP rozpoczyna pilotaż, w ramach którego uproszczona zostanie komunikacja na stacjach. Pasażerowie będą kierowani do konkretnego peronu bez podawania numeru toru. Pierwszą stacją objętą testami będą Mysłowice, gdzie są 3 perony, a po zmianie będzie ich 5.
16: Dla większości pasażerów nie ma znaczenia tor jako element infrastruktury. Podróżni szukają odpowiedzi na pytanie, gdzie stanąć, żeby wsiąść do pociągu.
14: Mówiła Katarzyna Głowacka.
17: Jankes!
18: Kama!
19: Kama!
18: I Wiktor!
20: Wiktor!
21: W Radiu SK!
22: 6 rano, środa, ludzi szkoda.
23: Jakich ludzi?
22: No tych, co musieli wstać o tej porze.
23: No i tam zaraz musieli, może są tacy, co wstają, bo chcą, a do tego mają świetny humor.
22: To jakieś podejrzane.
23: No to sprawdźmy, proszę, dajcie znać, jaka jest to środa, jest okejka czy kciuk w dół?
22: 664 402
23: 302
22: albo
24: Messenger.
22: Ma się rymować, albo gadajcie do Messengera. O, i teraz jest okej. Okay, no.

0: J-Lo na antenie Eski. Pamiętaj, Kama, jakbyś miała się jakoś zestarzeć, to właśnie tak.
1: Dobrze, na bogato, rozumiem. Nie ma problemu, z przyjemnością. I też bym chciała mieć pośladki ubezpieczone na jakieś 2 miliony dolarów.
0: O, i wyraz pośladki, od razu dzień się lepiej zaczyna. Powstała kontrowersja na początku tego programu. Czy to możliwe, że w środę o tej porze ktoś już ma dobrą środę? Więc pytanie, czy dajecie już w środzie okejkę? Jak u was sytuacja? Okej, nie okej? Jesteście hejterami czy loversami tego dnia?
2: Dzień dobry. Cześć, z tej strony Wojtek. Wczoraj informowałem was, że jadąc na delegację nie wziąłem kluczy od sterówki.
3: Tak było.
2: No ale dzisiaj już tego błędu nie popełniłem. No i dzień jak najbardziej na plus.
1: A wiecie dlaczego nie popełnił? Bo postanowił nie jechać do pracy.
0: No to jak tam wasza środa? Jest okejka dla niej czy nie? Wiadomości na Messengerze.

0: Prima Balerina i Margaretka. Gdyby to jakiś facet śpiewał, to byłby Prima Baleron.
1: Też ładnie.
2: Poranne prasowanie.
0: Dawno nie jadłem baleronu.
3: A ja jeszcze chciałam chwilę temu powiedzieć, że Prima Balerina weszła do studia, ale po tym, że powiedziałeś baleron, to jednak nie będę tego mówić.
2: Może nie.
3: Z nami pani Jadzie, dzień dobry.
0: Jadzia jest jak najlepsza szyneczka, dzień dobry.
3: Dzisiaj pytamy się naszych fantastycznych słuchaczy, którzy są z nami już od 6 rano, czy środa jest okej, okay, czy...
2: Okej.
0: Jest
2: tak?
0: U ciebie okejka?
2: Tak jak mały piątek.
3: I od razu się jakoś tak na serduszku zrobiło lepiej.
0: Kiedyś był taki słuchacz, który dzwonił i krzyczał, że środa minie, weekend płynie.
2: No
0: i to prawda. No. Słuchaj, tymczasem Sandra Kubicka, to jest taka była modelka, teraz celebrytka, influencerka, znana z Pudelka. Zaprosiła na randkę swojego nowego faceta, bo tam jest duża dynamika związku, był wcześniejszy, teraz jest nowsiejszy i oni poszli na randkę do bawialni dla dzieci, dlatego, że ten nowy facet dostał razem w pakiecie z Sandrą również jej dziecko.
3: Dziecko, które należy do barona.
0: Do barona.
3: Tak, tego z Wojtopolu.
0: Nadążasz.
2: No.
0: I teraz to jest punkt wyjścia do pytania o twoje randki. Pamiętasz?
3: Czy ty chodziłaś na randki?
0: Pamiętasz to jeszcze?
2: Nie bardzo, ale chyba chodziła.
3: A taka najgorsza randka, na jakiej byłaś?
0: No. A w drugą stronę...
2: Jak mnie chłopak zaprosił na mecz Legii.
3: I domyślam się, że przegrała. A najlepsza?
2: A to ci nie powiem.
0: I być może najważniejsze pytanie naszego poradnego spotkania. Co byś zrobiła, gdybym to ja zaprosił cię na randkę?
3: Jakieś wymagania?
2: Powiedziałabym Oli.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
5: Coś dzwoni.
2: Środa
3: może
2: ginie.
3: Ola.
2: Tydzień zginie.
0: O, wszystko się zgadza.

0: delikatna. Moja babka kiedyś mówiła, to nie jest brzydki wyraz, wbrew pozorom, taka delikutaśna, czyli Billie Eilish na antenie Eski.
1: Pozdrowienia do twojej babci.
0: No to była niezła kobieta. 25 minut po godzinie 6. Czy niezła jest środa? Czy ona dostanie od was okejkę? Czy jest akceptacja dla tego dnia? O to pytamy.
2: Dzień dobry. Wszystko byłoby okej, gdyby nie ten deszcz. Pozdrawiam, miłego dzionka.
1: Nie no, spoko, generalnie jest to tekst, który możemy mówić przez najbliższe kilka miesięcy. Ale zdecydowanie okejkę będą udawali dzisiaj nauczyciele. Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, w moich czasach powszechnie znany jako Dzień Nauczyciela.
0: Co to jest za praktyka, że się dzisiaj nie idzie do szkoły? Twoje dzieci nie idą, moja córka też nie idzie. Kto to wymyślił?
3: Moja mama jest nauczycielką i jak zawsze chodziła, to przynosiła słodkie rzeczy później.
0: To się łapówka nazywa.
1: Dzisiaj też pewnie nie idzie. Ale wiesz co, myślę sobie, że to trochę znak czasów. Kiedyś Dzień Nauczyciela i nauczyciele świętowali, a dzisiaj świętują, nie widząc się z uczniami.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
4: W Radiu SK.

0: Reklama. Uwaga, chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
1: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
2: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
1: A tak bliżej, za 5 lat.
2: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
1: A ja?
2: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
3: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
4: Mamo, te wafelki mają żółtą naklejkę. Mogę?
5: Jasne, kochanie. To znaczy, że dzisiaj są w super cenie.
4: A dlaczego?
5: Bo niedługo kończy im się data ważności, ale wciąż są okej. Netto je przecenia, żeby nic się nie zmarnowało. Nie marnuje i zyskuje.
4: Aha! A tu jest najlepiej spożyć przed. Co to znaczy?
5: To znaczy, że do tego dnia jest najsmaczniejszy, ale jutro też będzie dobry. A jak jest napisane, należy spożyć do, to trzeba zjeść na czas, żeby brzuszek nie bolał.
4: Czyli my teraz ratujemy ten wafelek przed zmarnowaniem?
5: Dokładnie. A przez cały tydzień świętujemy Światowy Dzień Żywności.
4: To idziemy ratować jedzenie?
5: My to robimy codziennie. Poszukajmy jeszcze jakichś pysznych skarbów.
6: Netto. Nie marnuje i zyskuje.
7: Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
8: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani. Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani. Marfil. Od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
1: To będzie ostatnia reklama.
11: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
14: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
15: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
16: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
17: To jeden z najchłodniejszych poranków tej jesieni na południu województwa śląskiego. Temperatura tylko trochę przekroczyła 0 stopni. Teraz na drogach naszego regionu coraz większy ruch samochodowy, między innymi na autostradzie A4, na trasie S86, ale na szczęście brak ogromnych korków.
16: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
15: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
13: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
18: Zbliża się 6.30, to jest SK News. Jakub Krzyżak, narżownik z Wrocławia, zatrzymany. Do ataku doszło wczoraj wieczorem na skrzyżowaniu ulic Kościuszki i Więckowskiego. Do szpitala trafił około 40-letni mężczyzna z raną brzucha. Zatrzymany. Może usłyszeć zarzut usiłowania zabójstwa. Benzyna drożeje mimo programu CPN. Lekką ulgę poczują kierowcy tankujący diesla. Maksymalna cena litra benzyny 95 wzrosła dziś do 7 zł. 11 groszy, a za olej napędowy zapłacimy 7,98.
16: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
12: SK Sport News.
18: Iga Świątek gra z Magdaleną Fręch. To w drugiej rundzie turnieju w Wuhan. Na razie Świątek wygrywa. W pierwszym secie było 6-2. Teraz 3-0 także dla Raszynianki. A dziś czeka nas jeszcze deblowe spotkanie Maji Chwalińskiej i Nikoli Bartunkowej. Polka i Czeszka zmierzą się z Elis Mertens i Dianą Schneider. Rozpoczęła się druga kolejka Ligi Mistrzów. Aż 7 bramek oglądaliśmy w spotkaniu Interu z Klub Brugge. Goście wygrali 4-3. Bayern Monachium sensacyjnie zremisował z norweskim Wikingiem 3-3. Z kolei Barcelona 4-1 rozbiła Galatasaray. Sabah Bachu Tymoteusza Puchacza wygrało ze Slawią Praga 2-0.
19: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
20: Jankes, Kama i Wiktor.
21: Siemano, jest 6:30 rano. To jest SK. Dzień dobry. Środa, 14 dzień października.
22: No i właśnie, niektórzy twierdzą, że środa jest fantastyczna, niektórzy twierdzą, że środa trochę mniej im fantastycznie pachnie. W związku z tym pytanie do was. Dajemy okejkę, czy nie?
23: Siema, siema, SK. Oczywiście pozytywnie, pozytywnie, bo coraz bliżej do weekendu, do weekendziku.
21: O, z każdym krokiem. No to jak jest? Dobrze czy niedobrze? Jest okejka? Kciuk w górę czy w dół? Dla środy oczywiście.
22: Chciałbyś też dostać okejkę?
21: Dawaj.
22: Poczekaj.

0: Jakbym ci powiedział, że to jest o mnie kawałek, to byś uwierzyła?
1: Nie. Ale ja generalnie rzadko kiedy wierzę w to, co mówisz.
0: Bardzo dobrze, bo tak się składa, że ten kawałek zatytułowany jest Loser.
1: No, sprytnie. 37 minut po godzinie 6. Czy ty już miałeś okazję mieć w ustach kawałek Książula, dokładnie jego pizzy?
0: Nie, ale mam internet i czuję się tak, jakbym zjadł z całym internetem tę pizzę. Z tą babcią, która powiedziała, zaraz umrę.
1: No ja oczywiście przy okazji tej całej historii z Książulem, ludzie zaczęli grzebać w jego historii.
0: Tak.
1: I piszą tak, Książulo jeździ Porsche.

0: Czy po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
1: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
2: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotowski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotowski. Sosnowiec, Area Zagłębia Dąbrowskiego 19 oraz Katowice Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
3: Jakie to jest dobre.
4: O, co chrupiesz?
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
3: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
5: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
8: I po reklamie.

0: Niezłe żarty sobie robi Calvin Harris. Summer. Oho, kolejny summer zaplanowany za 10 miesięcy. Happy birthday
1: to you. Edzia, Edzia.
0: Yeah, yeah.
2: Budzi w urodziny.
0: Cześć, Edytka.
3: Cześć, cześć.
1: Witamy cię bardzo serdecznie, bardzo ważnego dnia, 14 października. Kochana, wszystkiego najlepszego z okazji twoich fantastycznych, okrągłych 40 urodzin!
3: Wow! Dzięki bardzo!
0: Słuchaj, przede wszystkim to gratulacje należą się twojej mamie, bo to... To nasz prywatny Freddie Mercury, czyli Kama. Słuchaj, to, ale że twoja mama, ja oczywiście nie chcę niczego umniejszać ludziom, którzy mają trochę więcej lat, no bo mama siłą rzeczy ma trochę więcej lat niż ty, skoro jesteś jej córką.
3: Troszkę.
0: Ale że ona ogarnęła wejście na sk.pl, wypełnienie formularza, przeklikanie, napisanie i wykombinowanie, że tą nową technologią się dołączy do radia, a my do ciebie zadzwonimy, to naprawdę jest dla
3: niej. Mama jest internetowa. Ostatnio nawet nauczyliśmy ją korzystać z Allegro, więc...
4: O, tylko na Tinder jeszcze.
0: Może akurat tego nie.
1: Słuchaj, ale mamy informację właśnie od twojej mamy, że jesteś wspaniałą córką. Na co dzień pracujesz podobno w gabinecie słuchowym. Więc czy ty mogłabyś zrobić badanie słuchu Wiktorowi? Bo ja mam poczucie, że ja do niego mówię, a on ciągle mnie nie słyszy.
3: Oj, oczywiście, zapraszam.
0: Ale jaki, da się to jakoś przez telefon zrobić? Jakiś taki prosty test?
3: Przez telefon trudno, musiałby się na osobistą wizytę umówić.
1: Czekaj, ja jestem osobiście obok niego. Wiktor!
0: No?
1: Idź zrobić mi kawę.
0: Co?
1: No, nie działa, no.
0: Edyta,
1: no.
0: Słuchaj, jednocześnie klikam sobie, patrzę, że pierwszy wolny termin, bo na NFZ chciałem. 2029, także jesteśmy umówieni.
3: Po znajomości trochę wcześniej.
1: Rok wcześniej. Edytko, kochana, jeszcze raz wszystkiego najlepszego z okazji twoich urodzin. Stówka urodzinowa dla ciebie od nas. Wręczamy
3: Dzięki
1: ci.
3: Dzięki bardzo.
1: I życzymy ci tego, żebyś była zawsze tak samo fajna, uśmiechnięta i dobrze słyszała.
0: Tak, wszystkiego
3: Dzięki.
0: Najlepszego.
3: A mogę kogoś pozdrowić?
0: Dawaj.
3: Na szybkiego?
0: No.
3: Oczywiście dziękuję mamie kochanej, mojemu rodzeństwu, sąsiadom, dziewczynom z pracy, Marta w Radomiu, słuchaj mnie.
0: Słuchaj.
3: I wszystkich znajomych, którzy byli na sobotniej imprezie.
4: No,
3: urodzinowej oczywiście.
1: Ale co więcej, wszyscy słuchają.

0: Za chwilę siódma, za chwilę kolejne newsy w SC. Tak podglądamy, co tam Kuba Krzyżak przygotował. I jest ranking poparcia czy też zniechęcenia dla alertów RCB.
1: No, bo jak się okazuje, są ci, którzy lubią i są ci, którzy nie lubią. I ku naszemu zaskoczeniu, zresztą sami się tego dowiecie, jest zupełnie na odwrót niż myślicie.
2: Jankes, Kama i Wiktor.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
2: W Radiu SK.
4: Radio SK. Reklama.
5: A kierownik wie, jakie jest ulubione ciastko hydraulików? Kolanko.
6: Chyba rurka.
5: A, no faktycznie.
6: No.
7: I kolanka, i rurki idealnie mieszczą się do dostawczaków Toyoty z jesiennej wyprzedaży. Na przykład do niezawodnej Toyoty Pro Ace Max, dostępnej tylko teraz od 94 900 zł netto, także w ofercie Toyota Leasing 101,99%. Odwiedź salon i skorzystaj z wyprzedaży.
8: Zapytaliśmy panią Celinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
9: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
8: Od poniedziałku do środy polskie ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a polskie śliwki podłużne kilogram jedynie 3,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
12: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
13: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś ptasie mleczko Wedel 340 gramów w promocji 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback.
14: Carrefour w sumie najlepszy jest.
15: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
16: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
17: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W Jysk znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
22: Bo teraz w Orzeł na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
23: I po reklamie.
24: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
10: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
25: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
26: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac, oferujący materace i łóżka, Bytom Park Handlowy S1 Center.
27: Kto ma taką możliwość, pewnie włączy grzanie kierownicy w samochodzie, bo na zewnątrz zimno, ale spokojnie, będzie ciepło. Po południu 12-13 stopni. Na drogach za to gorąco. Zaczyna się poranny szczyt komunikacyjny, między innymi na trasie S86 w Katowicach. Coraz więcej samochodów.
26: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
25: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
24: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
28: Jest siódma, czas na SK News. Jakub Krzyżak, 66-latek, podejrzany o planowanie zamachu, usłyszał 9 zarzutów. W mieszkaniu podejrzanego znaleziono kilkanaście improwizowanych materiałów wybuchowych, mówi Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie.
29: O charakterystyce podobnej do granatów podłamkowych.
28: Mężczyzna nie chciał współpracować ze śledczymi, nie przyznał się do zarzutów. Grozi mu do 15 lat więzienia. Nie było wcześniej sygnałów o agresji czy przemocy w rodzinie, a 55-latek, który zamordował swoją rodzinę, nie leczył się psychiatrycznie. To najnowsze informacje po tragedii w Kielcach, do jakich dotarli reporterzy Radia SK. Na linii Weronika Wawrzczyk, która zajmuje się tą sprawą.
0: Dramat miał rozegrać się w poniedziałkowy późny wieczór. Sąsiedzi około 22 mieli słyszeć niepokojące odgłosy z mieszkania rodziny. Z naszych nieoficjalnych ustaleń wynika, że ofiary miały poważne obrażenia głowy. Mężczyzna zabił siekierą żonę oraz dwóch synów, a potem popełnił samobójstwo.
1: Taki pogadał i to i w ogóle, no naprawdę tragedia to, co się dzieje.
0: Teraz sprawą zajmują się śledczy, informuje Daniel Prokopowicz z prokuratury okręgowej w Kielcach.
2: Celem tych czynności jest zabezpieczenie śladów oraz zabezpieczenie ewentualnych narzędzi zbrodni.
0: Przyczynę śmierci ofiar ustalą zlecone przez prokuratora sekcje.
28: Te zaplanowano na dziś. Najnowsze ustalenia w tej sprawie mamy też na sk.pl. Kubuś Puchatek ma już 100 lat. 14 października 1926 roku ukazała się pierwsza książka o Kubusiu Puchatku, misiu o bardzo małym rozumku. W Polsce dopiero w 1938 w tłumaczeniu Ireny Tuwim.
3: SK Śląsk News.
27: Nowe sprzęty w Szpitalu Wojewódzkim Świętej Barbary w Sosnowcu. Wykonywane są już pierwsze zabiegi z wykorzystaniem przezskórnych pomp cewnikowych.
4: Taka pompa ratuje życie, bądź pozwala na wykonanie zabiegów bardzo obciążających dla pacjenta i u pacjentów bardzo obciążonych.
27: Mówi kierownik oddziału kardiologii dr Piotr Pączek. Tauron zamówił źródło ciepła dla Jaworzna. Elastyczny układ o mocy ponad 126 MW ma łączyć technologie gazowe, power to heat, kogenerację i magazynowanie ciepła.
5: Jankes, Kama i Wiktor.
6: Dwie minuty po godzinie siódmej. Dzień dobry. I w zasadzie tu jest zawarte to pytanie, czy to jest dobry dzień, czy nie?
7: No właśnie, dajemy okejka tej środzie, czy niekoniecznie?
6: Czytam wiadomości, które dostajemy w formie tekstowej. Mhm. I to jest ostateczny dowód na to, że to jest dobra środa.
7: Dawaj.
6: Jadę na grzyby.
7: Czy tam podpisano Jankes?
6: Nic nie napisano.

0: Dawid Kwiatkowski był chyba na badaniach u lekarza ostatnio. Miał kolonoskopię i śpiewa, że dalej w środku tacy sami. Wszystko się zgadza.
1: Dziękujemy ci bardzo za tłumaczenie czasami, tej rzeczywistości.
0: Czasami trzeba po prostu bardzo uważnie słuchać, co artysta ma do przekazania i dzięki temu można się dowiedzieć wiele o jego życiu.
1: A ty wiesz, czego się dowiedziałam? Czegoś, co mnie totalnie zszokowało, bo mam wrażenie, że przyszłość z amerykańskich filmów jest już w naszej rzeczywistości.
0: Co się stało?
1: Okazuje się, że we Francji został zrobiony taki dziwny cyberatak na lodówki w 300 supermarketach. I w każdej ci hakerzy, którzy się włamali do tych lodówek, podnieśli temperatury, co spowodowało, że do kosza trzeba było wyrzucić bardzo dużo jedzenia. Naprawdę, podobno setki ton żywności.
0: Próbuję analizować to, co zrobili i mam jedno podstawowe pytanie.
1: Tak.
0: Po co lodówkom internet? Bo skoro hakerzy się dostali do tych lodówek z zewnątrz, to one musiały być podłączone do sieci. Więc po co lodówkę, która ma po prostu trzymać w chłodzie mleko i jajka? Po co jej internet?
1: To proste, bo te krasnoludki, które gaszą światło, kiedy zamykasz drzwi, też chcą sobie

0: 15 minut po siódmej. Idealna pora, żeby zagrać w siódme wygrywa.
1: No mówiłeś.
2: Siódme wygrywa w Radiu SK.
1: No to dzwońcie 664-402-302. Telefon przy uchu, bardzo prosimy. Dzisiaj do zdobycia zestaw naszych eskowych fantastycznych nagród, ale pamiętajcie, żeby trzymać telefon przy uchu, bo będziemy rozłączać.
0: No to w takim razie, kto już trzyma? Halo, dzień dobry. Kogo witam, kogo goszczę?
3: Dzień dobry, jest Ela z tej strony.
0: Jeszcze raz?
3: Ela z tej strony.
0: No i teraz to idealnie się słyszymy. Elka, startujemy, zaczynamy.
3: Dobrze.
2: Zabawa rozpoczęta.
0: Pierwsze.
1: W jakim polskim mieście koziołki lubią się stukać?
3: Poznaniu.
0: Dobrze. Podobno nie tylko koziołki. Co się robi z użyciem liczydła?
3: Liczy się.
1: Też dobrze.
0: To ci niespodzianka, no.
2: Trzecie.
1: Służy do przewożenia towarów po rzece oraz muzycznego wspominania papieża. Jedno słowo.
3: Marka.
2: Czwarte.
1: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Czego ty mogłabyś nauczać?
3: Matematyki.
1: Naprawdę? A, no tak, na liczydle się zna. Głupie pytanie, przepraszam.
0: To uwaga, jeszcze kontrola sytuacji.
2: Piąte.
0: 7 razy 8.
1: Ojej, najgorzej.
3: 32. Nie, 36.
1: To było pytanie dodatkowo od Wiktora.
0: Czekaj.
1: Pytanie z gwiazdką.
0: Wróćmy, czego mogłabyś nauczyć?
4: Osoba przy okazji by się podszkoliła, no.
0: Powiedzmy, że piąte też zaliczone.
2: Piąte.
1: Dobrze, jak się nazywają wąsy kota? Wibrysy czy irysy?
3: Wibrysy.
1: Dobrze. To jest dobra odpowiedź. Ostatnie pytanie.
0: Tak, siódme. Bo tamte 32 zaliczyliśmy. Słuchaj, udawaj, że otwierasz uroczystą kolację na odlocie ściśle tajnym. Za chwilę lecimy z słuchaczami. Jak brzmi twój pierwszy toast?
3: Za nas lot i fajną wycieczkę.
0: No, ja to rozumiem. To jest kulturalny, normalny toast. A potem dopiero ten 17 już będzie taki rozchełstany.
1: Ale tym oto sposobem doleciałaś do naszych eskowych nagród. Eskowa butelka, eskowe skarpetki, październikowe wydanie magazynu Eska Story z wywiadem z Andziaks. Zapraszamy bardzo serdecznie po odbiór nagród. Tak. Trzeci pokój na prawo, tak. Zaraz obok pokoju księgowych z liczydłem.
0: To jeszcze ostatnie pytanie.
1: Pytamy o ciebie!
0: 2 razy 16?
3: 32.
0: No i zgadza się teraz.

0: No rozkręca się ta środa, cały czas podpytujemy, czy dajecie jej okejkę, czy nie. Wiadomo, wydarzenia z kraju i ze świata są niektóre właśnie na okejkę, a niektóre na nie.
1: No właśnie, i w newsach będzie między innymi o tym, że dwie polskie tenisistki spotkały się w Chinach.
0: Tak, to był mecz w Wuhan, więc mam taką prośbę, żeby po meczu nie szły na zupę z nietoperza.

0: Reklama.
1: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
2: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
3: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
4: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
5: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
6: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
8: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
9: No ale że już?
8: No już.
9: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
8: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
9: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
8: No oczywiście.
10: Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Jakie to jest dobre.
11: O, co chrupiesz?
12: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
11: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
12: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
15: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
17: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
18: Uwaga, zmotoryzowani, spory korek teraz na S1 w Lędzinach, w remontowanym miejscu. Duży ruch samochodowy również na trasie S86 w Katowicach i na autostradzie A4 na wysokości Kato w kierunku Wrocławia. Na razie zimno, po południu 12-13 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
14: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Zbliża się 7.30, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Szkoły w całym kraju reagują na ostatnie dramatyczne wydarzenia z Mazowsza. W pobliżu placówek cały czas widoczne są patrole policyjne. W wielu miejscach strażacy spotkają się z dyrektorami szkół i przedszkoli, aby ustalić zasady reagowania na zagrożenie. Wyszła z domu i ślad po niej zaginął. Trwają poszukiwania 13-letniej Roxany z Warszawy. Dziewczyna od soboty nie nawiązała kontaktu z rodziną. Mundurowi opublikowali wizerunek zaginionej dziewczynki na swoich stronach i apelują o kontakt do osób, które mogą mieć na jej temat jakiekolwiek informacje.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
0: SK Sport News.
19: Iga Świątek wygrywa z Magdaleną Fręch w Wuhan. Tenisistki zmierzyły się ze sobą w drugiej rundzie turnieju. Iga wręcz rozgromiła Magdę 6-2, 6-1. O ćwierćfinał Świątek zagra ze zwyciężczynią spotkania Kruger-Tara Rudi. Ze zwycięstwem również Maja Chwalińska, która pokonała Czeszkę Marię Buzkową 1-6, 6-1, 6-1. Polskie piłkarki awansowały do finału baraży o Mundial. Biało-czerwone wygrały rewanżowe spotkanie z Belgią 3-2 i doprowadziły do dogrywki i rzutów karnych. Bohaterką została bramkarka Kinga Seweryn, która obroniła dwie jedenastki. O Mundial piłkarki zagrają z Irlandią, to na przełomie listopada i grudnia.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
20: Jankes.
21: Kama.
20: Kama i Wiktor.
21: Jankes, Kama i Wiktor.
20: Radio SK.
22: No i dzień dobry się z Państwem. Dzisiaj środa, no i Dzień Nauczyciela. Taka melancholia trochę mnie ogarnęła, bo przypomniałem sobie panią Gniazdowską od angielskiego z mojej szkoły, z liceum. Pamiętam, jak patrzyła na mnie takim wzrokiem i mówiła: What's the problem, chłopaku? You will get jedynka.
23: Potem twój angielski jest jaki jest.
22: No, not good, not good.

0: 7.37 na eskowych zegarach, to znaczy, że pierwszy dzwonek w szkołach już niedługo i nie ukrywam, mówię to poniekąd do mojego dziecka, które dopiero się budzi, hej!
1: O, to jak się obudziło, to może by śmieci wyniosło, poszło.
0: A ty wiesz, że zawsze zwalam to na dzieciaki? Nie lubię wyrzucać śmieci. Teraz mam nadzieję, że nie słyszę. Nie lubię wyrzucać śmieci, więc zawsze mówię, że muszą mieć jakieś obowiązki domowe.
1: Po to sobie dziecko zrobiłem, żeby śmieci wynosiło, dokładnie. Ale słuchajcie, już niedługo nasze śmieci przestaną być anonimowe.
0: Wytłumacz.
1: Chodzi o to, że wchodzą nowe technologie i sprawy mają rozwiązać inteligentne pojemniki wyposażone w chipy, elektroniczne identyfikatory i czujniki zapełnienia. Wszystko dlatego, że Polacy się ciągle nie mogą nauczyć tego, że segregacja to jest segregacja. Dużo ludzi, szczególnie mieszkając w bloku, miesza te śmieci i mówiąc krótko, ma to gdzieś.
2: Miesza.
1: Bo i tak nikt tego nie sprawdza.
3: Miesiane.
1: Więc teraz zaczną to sprawdzać. I uwaga, pierwszym dużym miastem, które przypomnę, połączy śmieci z właścicielem, będą zaczipowane te pojemniki, worki, wszystko będzie kontrolowane, ma być bielsko-biała i już wkrótce rusza z ogólnomiejskim eksperymentem.
0: Ojej, już wkrótce każdy bielszczanin idący z workiem do śmietnika będzie...
4: Nie wytrzymam! Permanentna inwigilacja! Nie wytrzymam!
5: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esse po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych.

0: Darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeco.pl/Amazon.
1: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
2: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że Shock oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
3: Jakie to jest dobre.
4: O, co chrupiesz?
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
4: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
3: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Katowicach i Zabrzu lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Katowicach i Zabrzu.
7: I po reklamie.

0: Pora śniadaniowa u nas się zaczęła. Ja tutaj herbatka.
1: Ja tutaj granola.
0: Kama ma dietę pojemnikową, jak ustaliliśmy. Zjada pojemniki, a to co w środku zostawia.
1: Jak ważne, że działa.
0: To co, to może przegryziemy nowego noselka.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych. Nosel wkręca w Radio SK.
3: Halo.
4: Czy do pani interesy się dotelefonowałam?
3: Oddziałowa
4: po tej stronie, ochlaj morda Marzena. Telefonuję, proszę pani, bo mam na ortopedii panią, że pani czeka na termin. To pani, tak?
3: Tak.
4: Będę miała dla pani termin, tylko że wskazaniem na termin to jest łóżko.
3: To znaczy, może mi pani to ściślej powiedzieć?
4: Tak. Jak pani się zdeklaruje, proszę pani, że pani chce mieć ten termin, to ja daję pani to łóżko i pani to łóżko będzie miała już, proszę pani, do swojego zabiegu. I jak pani już będzie miała termin, żeby przyjść na zabieg, to pani z tym łóżkiem przychodzi.
3: A jak to się w ogóle załatwia takie sprawy, ja nie wiem.
4: No już pani mówię. Pani na przykład mówi, że chce mieć pani ten termin na kolano za 2 lata, to ja mówię, w przyszłym miesiącu może pani przyjechać po łóżko i wydamy pani łóżko.
3: Aha, i że to łóżko trzeba zabrać ze sobą.
4: Bo wtedy to łóżko jest gwarancją, proszę pani, zabiegu. Wtedy pani przychodzi po prostu z tym łóżkiem, my już wiemy, że panią trzeba przyjąć, bo pani ma łóżko.
3: Jak to mam załatwić? Powiedz mi, proszę pani, jak to
4: ma
3: mam
4: pani jakiś samochód, może z hakiem holowniczym?
3: Nie.
4: A przyczepką?
3: Kurczę, jeszcze mieszkam na osiedlu, jeszcze na drugim piętrze.
4: Czy pani, wstawi pani do piwnicy, jak pani ma, albo do garażu i tyle.
3: A, do piwnicy, garażu nie
4: ma. Tylko trzeba konserwować, proszę pani, przez te 2 lata, żeby tam nie zardzewiało.
3: Takie już teraz są sprawy.
4: No wie pani, ale to jest gwarancja już, że pani zostanie przyjęta, bo pani ma łóżko.
3: Dobra.
4: To no, co?
3: To ja to jakoś spróbuję załatwić. Muszę, wie pani, najpierw sobie zadzwonić do znajomego, czy byłaby taka możliwość, żeby mi to przewieźć.
4: O, no widzi pani, to się dobrze składa. To co, proszę pani, szykować już, tak jakby za miesiąc?
3: Tak, za miesiąc, no.
4: Dobrze, ale wcześniej to posłucha pani Mateusza.
5: Babcia, zostałaś wkręcona w Radiu SK.
3: Wiesz co, ty jesteś niepoważny. Skąd takie pomysły?
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.

0: 14 dzień października. Jak ja chodziłam do szkoły, był to dzień nauczyciela, teraz to jest dzień edukacji narodowej.
1: Jak ja chodziłem do szkoły, to nie było wtedy wolnego, z tego co pamiętam, no. A teraz jest wolne. Co to się porobiły za czasy? Ale słuchajcie, mamy dla was zajęcia z informatyki.
0: Ściągacie apkę Radia SK.
1: Potem logujecie się, tak aby już była wasza na zawsze w telefonie.
0: I potem wrzucacie zdjęcia, z kim chcielibyście polecieć na odlot ściśle tajny, bo za momencik, po godzinie 8 zabieramy kolejne osoby na podkład. Nie wiadomo dokąd, ale wiadomo, że na jedną fantastyczną trzydniową imprezę.
1: Impreza w przyszłym tygodniu. Lecimy w piątek, wracamy w niedzielę i dobrze się bawimy. Tylko najpierw ta apka.
2: Wiesz kiedy, ale nie wiesz dokąd. Odlot ściśle tajny.
0: Dobra, ściągam apkę. Dobra.
3: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny.
5: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zabierz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
9: Uwięzione we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
13: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
15: To będzie ostatnia reklama.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu. Brama Jury, Zagłębiowska 4.
6: No cóż, korki i jeszcze raz korki. W tym momencie wyhamujecie na trasie S86 w Katowicach, na DK94 w Dąbrowie Górniczej i przede wszystkim w Piekarach Śląskich. Spory ruch samochodowy też na autostradzie A4. Po południu cieplej do 12 stopni.
5: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Zawierciu.
4: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
2: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
7: Jest ósma, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Maciej Berek za godzinę w Sejmie złoży ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Na uroczystości najprawdopodobniej nie będzie jednak prezydenta. Były minister następnie uda się do Trybunału Konstytucyjnego. Został on wybrany na stanowisko sędziego TK przez Sejm 4 września. Do sprawy będziemy jeszcze wracać, a poszczegóły zajrzyjcie już teraz na sk.pl. Przez całą noc wojskowe i cywilne służby pracowały na plaży w Karwi, niedaleko Władysławowa w Pomorskiem. Wczoraj przypadkowy przechodzień znalazł tam fragmenty, najprawdopodobniej drona. O szczegóły dopytywał dziś o poranku reporterski Mateusz Chłyston. Powiedz, co dokładnie znaleziono nad Bałtykiem.
8: Służby bardzo oszczędnie informują o szczegółach swoich ustaleń. Jak przekazała mi oficer prasowa puckiej policji, zgłoszenie, które wczoraj otrzymali policjanci, dotyczyło fragmentów drona. Nieoficjalnie ustaliłem, że może chodzić o sporą maszynę o ponad metrowej rozpiętości skrzydeł. Nie widać gołym okiem jej oznaczeń, bo jest częściowo przysypana piachem. Na miejscu teraz o poranku nadal pracują specjaliści, którzy neutralizują ewentualne zagrożenie biologiczne. Do tej pory udało im się wykluczyć zagrożenie eksplozją. Po tych czynnościach, jak usłyszałem, żandarmi przystąpią do kolejnych oględzin, które mają wyjaśnić pochodzenie zabezpieczonych resztek sprzętu.
7: O sprawie piszemy też na sk.pl. Dziś Dzień Nauczyciela. Spytaliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
9: Wy są dla nas mili.
10: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo też ofiary.
11: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
7: Z uczniami szkoły podstawowej nr 3 w Bełchatowie rozmawiał Rafał Różycki. Dla nauczycieli pozdrowienia też od Eski.
12: SK Śląsk News.
6: Jedna osoba nie żyje, dwie trafiły do szpitali. To tragiczne bilanse wczorajszego wypadku w Syryni w powiecie wodzisławskim. Więcej na sk.pl. Kto wymyśla prawo? Czy dzieci mają głos? Kim jest sędzia, prokurator, adwokat czy radca prawny? Tego naucza się dąbrowskie przedszkolaki podczas Małej Akademii Prawa.
13: Mała Akademia Prawa powstała z przekonania, że o sprawiedliwości, odpowiedzialności i szacunku należy rozmawiać od najmłodszych lat.
6: Mówi pomysłodawczyni Akademii posłanka Barbara Dolniak.
14: Jankes.
15: Kama.
14: I Wiktor.
15: W Radiu RTSK.
16: Pani profesor Kama i doktor Wiktor prowadzą dzisiaj badania terenowe na temat środy.
17: No, doktor Wiktor, dodam, że bardziej jako dentysta niż...
16: Ale jak trzeba, to mogę i wymazać tę środę. Pytanie tylko, czy dajecie okejkę dzisiejszemu porankowi? Jak jest u was?
18: SK, jestem na tak, bo dzisiaj kończę o 12, potem 6 godzin i będę w domku. I zaczynam weekend też do poniedziałku.
17: Ojej, takie weekendy to ja lubię.
16: A skoro Dzień Edukacji Narodowej, to zajęcia z muzyki.

0: 8 minut po godzinie 8. Gratuluję wyboru. Lepiej się nie dało kliknąć w stację radiową. SK gra z samego rana.
1: Ojej! I liczysz na premię?
0: Nie no, ja sam bym włączył, tylko znowu jest problem, że jestem w pracy, nie mogę słuchać radia. No.
1: Ojejku, no. Dobrze, to teraz będzie coś na drugą nóżkę, żeby nie było tak słodko i tak po prostu przecudownie i cukierkowo, bo zimowe zakupy spożywcze mocniej obciążą nasze portfele.
0: Ojojoj.
1: Spójrz na swój portfel, zobacz jaki jest teraz gruby i zobacz jaki będzie chudy za chwilę tak
0: Ledwo
1: naprawdę.
0: Ledwo go podnoszę ze stołu.
1: Bo więcej zapłacimy za chleb, ziemniaki, ale również za te wszystkie egzotyczne owoce i czekoladę. I według prognoz na ceny wpływają oczywiście słabsze tegoroczne zbiory, dostawy, rosnące ceny paliw, cała reszta. Jednym słowem, drożyzna będzie, oła!
0: Ale nie macie takiego wrażenia, że to wszystko już kiedyś było i tak naprawdę historia zatoczyła koło?
1: Znowu pomarańcze i czekolada, świąteczny rarytas.
0: Aha.
1: Kupimy ci rajstopki pod choinkę.

0: Kolejny dowód na to, że jesteśmy w dobrym miejscu, jest Zalia.
1: Radio SK. Odlot ściśle tajny w Radiu SK.
2: Ja na Instagramie cały czas codziennie robię odliczanie. Zostało już tylko 9 dni do odlotu i kompletujemy naszą ekipę. Poprzednie dwie edycje odlotu ściśle tajnego skończyły się tak fantastycznie, że robimy trzecią i tak nie możemy jest. Się doczekać. Jak dzieci czekające na Boże Narodzenie i na prezenty.
0: No ale zasada działania jest za każdym razem ta sama, czyli najpierw kompletujemy ekipę, wy wchodzicie najpierw do aplikacji Eski, tam zostawiacie swoje informacje o sobie, kilka fotek, no a potem jest ten moment, który teraz właśnie na antenie.
2: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
3: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
2: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
3: Tak jest.
0: To jest pokój zadumy, pokój ciszy i pokój, z którego można doskonale porozmawiać.
2: Ale z racji tego, że jesteś w toalecie, to ja nie jestem pewna, czy chcę się zapytać, co ty robisz w pracy.
3: Przerwa tam, gdzie król chodzi piechotą.
0: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
3: Też tak uważam.
2: No jakbyś miał się tak zareklamować i żebyśmy to właśnie ciebie wybrali na odlot ściśle tajny, to co byś powiedział o sobie?
0: Czy potrafisz się nieźle odpalić?
3: Potrafię, na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
2: Czy to jest ten moment, w którym powinniśmy zapytać się, czy jesteś w stanie dać głos?
0: jakaś mała imprezowa próbka, ale to jesteś tym, który śpiewa na imprezach po prostu?
3: Dużo mam do powiedzenia na pewno. Ze śpiewaniem to może później.
2: No, to spokojnie. Wiktor ma dokładnie to samo. Ostatnio odpalał miód malina na naszej imprezie.
0: Tak było, nie kłamie. Tak było,
2: dokładnie.
0: Słuchaj, gdyby tak się stało, że cię zabierzemy na naszą weekendową imprezę, że polecimy razem w nieznane, to będziesz...
2: To kogo byś zabrał?
0: No, miał do dyspozycji jeszcze jedno miejsce.
3: Mam taką kumpelę, z którą wypady zagraniczne są zawsze udane. Zawsze boli głowa jeszcze tydzień po.
2: Ojej. Rozumiem, że od gadania oczywiście, nie? No bo jak się mieli wzorem, to wiadomo i w ogóle. Słuchajcie, to ja mam propozycję. Zróbmy to i przekonajmy się na własnych uszach.
0: Jędrzej, pakuj się, bo lecisz z nami na odlot ściśle tajny.
3: Boże, jak się cieszę.
2: Czekam na moment, aż z kabiny obok, tej kabiny w toalecie oczywiście, ktoś zapuka i się zapyta, Jędrzej, wszystko okej?
0: No i to jest ten moment, żeby zapytać ciebie, czy ty wiesz, gdzie lecimy, czy masz jakieś koncepcje, jeżeli chodzi o miasta, bo my mamy kolejną podpowiedź od kapitana. Posłuchajmy tej najnowszej, a potem razem spróbujemy wykombinować jakieś miasto.
4: Mówi kapitan, miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
2: Wiktor, ty jesteś dobry w nauczycielki angielskiego.
0: No podobno nie ma takiego miasta jak Londyn, ale może jednak.
2: Londek zdrój.
0: Jędrzej, a twoja propozycja?
3: Kurczę, z tymi nauczycielkami angielskiego to różnie było, bo tu już tyle się zmieniało.
0: A może coś po tych wcześniejszych podpowiedziach, że królowie, że ściany, że historia, że patrzy się z góry?
3: Chyba wolę zostawić sobie niespodziankę, nie mam pomysłu.
2: I słusznie, pamiętajcie o tym, że nadal nie wiemy, dokąd lecimy, dowiemy się będąc na lotnisku w przyszły piątek, więc warto jak najszybciej zgłosić się i ściągać apkę Radia SK.
0: A wszystkie podpowiedzi, gdybyście chcieli pozgadywać, na naszym Instagramie.
1: Odlot ściśle tajny.

0: Chyba pierwszy raz po nowej podpowiedzi wiem dokładnie tyle samo, co przed nią. Nic mi dzisiejsza podpowiedź się nie zasugerowała, a brzmiała
1: czy
0: ona...
1: czy możemy właśnie ją przypomnieć?
2: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę. Angielskiego.
1: Pisałam. Słynna nauczycielka angielskiego.
0: Co może ta pani Gniazdowska moja, którą już dzisiaj wspominałem, która mówiła you will get jedynka, chłopcze.
1: I niestety nie. Wyskakują mi tylko i wyłącznie laski z TikToka.
0: A zostańcie z nami, bo już za chwilę newsy w Esce. Będziemy was uczyć WOS-u.

0: Reklama.
1: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni? Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
3: Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch, 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za Wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
7: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
10: I po reklamie.
11: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
12: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
15: Uwaga, zmotoryzowani w Chorzowie. Dzisiaj zamknęli ulicę Bolesława Chrobrego. To na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wolności do skrzyżowania z ulicą Mieleckiego. Tam wykonywany jest remont nawierzchni. Dziś w Katowicach Sosnowcu temperatura wyniesie maksymalnie 12 stopni.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
11: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
16: Zbliża się 8.30, to jest SK News, Jakub Krzyżak. Chcą zbudować bazę? Zobaczymy. Oni za nią zapłacą. Tak Donald Trump wypowiedział się na temat powstania stałej bazy wojskowej USA w Polsce. Rozstrzygnięcia w tej sprawie mogą zostać ogłoszone jeszcze w grudniu. Ministerstwo Rolnictwa sprawdza doniesienia w sprawie wiceszefa resortu Michała Kołodziejczaka. Przypomnijmy, Kanał Zero opublikował relacje dawnych współpracownic, które oskarżają posła o przemocowe zachowania oraz nakłanianie do zażywania kokainy. Polityk odpiera zarzuty, twierdzi, że to pomówienia. Manchester City zmierzy się dziś z PSG, to w ramach drugiej kolejki piłkarskiej Ligi Mistrzów. Ciekawie zapowiada się też mecz Romy z Realem Madryt, z kolei Porto zagra na wyjeździe z Realem Betis. Początek tych spotkań o 21:00.
17: Jamkes.
0: Wiktor
10: w Radiu SK.
17: Siemano, jest 8.30 rano. Dzień dobry, witamy. SK się kłania.
18: Niektórych boli kolano, dlatego ich nie ma. Mówimy oczywiście o Jankesie, za którego bardzo mocno trzymamy kciuki, ponieważ dzisiaj tam ktoś mu w tym kolanku będzie grzebał. No ale pytamy się, czy dzisiaj środa na okej, czy nie?
17: No właśnie, jeżeli macie jakiś stosunek co do tego dnia, to bardzo proszę go ujawnić w messengerach albo telefonach. Jest też Światowy Dzień Normalizacji. To nie u nas. U nas normalnie nie jest.

0: No powiedz coś, powiedz.
1: No powiedz.
2: Nie mogę, bo jem ciasto.
0: No, fajnie, że się podzieliłeś. Bardzo miło z twojej strony.
1: Ale nawet z psem się
0: dobry kolega, no.
2: Kocham atmosferę w pracy. Kocham was.
0: Polecamy się.
2: Kocham ciasto.
0: Polecamy się cały czas, oczywiście. No ale właśnie, polecamy się również na Eskowym Messengerku. Tutaj sprawdzamy, czy u was środa okej, czy nie okej.
3: Cześć Eska, u mnie środa, oczywiście, że na łapka w górę. Środa na tak, dlaczego? Jadę z córką odebrać stypendium wójta. Ale powiem wam, naprawdę skubana, no petarda, zasłużyła. Jest tak kreatywna, podejrzewam, że gdyby do was zaczęła mówić, to byście ją przyjęli do radia. Jest tak kreatywna, że jeszcze i u was by się załapała na jakieś stypendium Eski.
0: Jak moje dzieci odnoszą sukcesy, to zawsze mówię, po mamusi.
4: Reklama.
5: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
6: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
5: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
6: Magnifique!
5: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
6: No, Hisense Media Expert to ma sens.
7: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
9: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed Halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon. Zabrze Szkubacza 1. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie. Zabrze Szkubacza 1.
11: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
12: Doradczyni klienta.
11: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
13: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
16: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
17: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
15: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
17: Za darmo to uczciwa cena.
15: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w

0: Na pewno wszystkich to bardzo interesuje. Ciasto zjadłem, było smaczne.
1: Nadal się nie podzielił, nawet okruszki wziął, zrobił tak.
0: Ciekawe, co będzie do jedzenia na odlocie ściśle tajnym, bo przypominamy, że za każdym razem to również jest podróż kulinarna.
1: Byliśmy na Cyprze, były tam takie pyszne, takie w miodzie, takie trochę jakby tureckie różnego rodzaju rzeczy. Dobre to było i takie greckie.
0: Byliśmy w Hiszpanii, no więc tapasiki i patasta z bravas.
1: Weź przestań, bo się ślinia, w radiu to tak trochę nie bardzo.
0: No dobra, no więc gdzie wylądujemy, w jakiej kuchni tym razem? Podpowiadają nam również chłopaki z popołudnia, czyli Sońta i Korościel. Mają swoje podpowiedzi, które zazwyczaj w ogóle nam nie pomagają.
2: Słyszałem, że jedziecie do miasta, które słynie z tego, że miało słynną nauczycielkę angielskiego. Nie jestem pewny, ale miałem jakiś kolegę z Wałbrzycha. On mówił, że w Wałbrzychu mieli panią z angielskiego, która była słynna z tego, że co 2 tygodnie zmieniała narzeczonego. Także nie chcę was straszyć, ale mi się wydaje, że to może być Wałbrzych.
0: Tutaj wpisuję specjały kuchni wałbrzyskiej.
2: O.
1: Niech zgadnę. Cokolwiek zjemy, na koniec i tak węgiel.
3: Ruszaj z nami w nieznane. Odlot ściśle tajny.
0: Do dobrego jedzenia trzeba się dokopać.

0: I teraz wchodzisz ty z rapem, Kamila, na sam koniec mówisz, dawa, że dawa. To będzie fajna środa. Kochaj. Ej, hej, je. Yeah.
1: Ja rapowałam z Krychowiakiem. Już nic tego nie przebije.
0: Słuchajcie, dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej, Dzień Nauczyciela. Kto jeszcze nie miał okazji, niech albo, jak macie numer telefonu, wyślijcie SMS-a do pani nauczycielki, bo w szkole jej nie spotkacie.
1: Nie, napisz w tym dzienniku elektronicznym.
0: No dobra, to w takim razie prezenterzy wesoło wybiegli z radia, ale nie zapalili papierosów i nie wyciągnęli flaszek. Do usłyszenia.
2: Kama i Wiktor
3: w Radiu SK.
1: Ja przepraszam za kolegę, ale wrócimy jutro.
4: Reklama. Jeszcze tylko dzisiaj. Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Kiedy wjeżdża Uber Eats i Domino's Pizza? Wtedy, kiedy wjeżdża promocja 30% na całe menu. Teraz naprawdę możesz jeść pizzę na okrągło. Wejdź do aplikacji Uber Eats, znajdź Domino's Pizza, wybierz ulubione pizzki albo inne dania za minimum 80 zł i gotowe. Twoje zamówienie o 30% tańsze. Zaraz wjedzie. Promocja obowiązuje od 1 do 31 października. Obowiązują warunki promocji. Sprawdź szczegóły w aplikacji Uber Eats.
8: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochody.allegro.pl.
9: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
10: Poznań, płatność zakończona.
11: Kraków, ruszamy dalej.
12: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
13: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.
25: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
26: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
27: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
28: Uwaga, zmotoryzowani. Kolizja trzech pojazdów na ulicy Chorzowskiej w Katowicach, to na wysokości Silezji. Zablokowane są dwa pasy ruchu i jest spory korek, no praktycznie od wysokości osiedla Tysiąclecia. Dziś w Sosnowcu, Katowicach, Chorzowie temperatura wyniesie 12 stopni.
27: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej.
26: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
25: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: Jest 9:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Lada chwila Maciej Berek ma złożyć ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbierze je od niego marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, a nie prezydent Karol Nawrocki. Szczegóły zna reporterski Mateusz Chłystun. Powiedz, co będzie działo się w czasie uroczystości.
1: Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty ma wręczyć Maciejowi Berkowi uchwałę o wyborze, a sam wybrany przez parlament we wrześniu sędzia ma złożyć ślubowanie. Rządzący liczą na przełamanie impasu w sprawie obsady Trybunału, ale kancelaria prezydenta wciąż zgłasza wątpliwości dotyczące stażu zawodowego Macieja Berka i domaga się dokumentów potwierdzających jego kwalifikacje. Dodatkowego znaczenia sprawie nadaje stanowisko Komisji Weneckiej, która wskazała, że prezydent powinien odbierać ślubowanie od wybranych sędziów bez zbędnej zwłoki.
0: Więcej o tym piszemy też na sk.pl. Zakaz social mediów dla dzieci do 15 roku życia coraz bliżej. Jak przyznała w rozmowie z nami wiceminister edukacji Katarzyna Lubnauer, trwają prace nad odpowiednim dokumentem.
2: Jestem współodpowiedzialna wspólnie z panem.
3: A to się już przekuwa na jakiś projekt?
2: Dokładnie.
3: I będzie tak lada moment?
2: Prace już trwają.
0: Mówiła w rozmowie z Markiem Balawajdrem. Nad projektem wspólnie pracują Ministerstwa Edukacji i Cyfryzacji. Wielkimi krokami zbliża się czas na wymianę opon. W warsztatach wulkanizacyjnych już przybywa klientów. Kiedy najlepiej zmienić ogumienie? Opowiada Marcin Wejtko, współwłaściciel serwisu wymiany opon.
4: Gdy temperatura spada poniżej 7 stopni, warto już zmienić. To jest orientacyjny próg wskazywany przez producentów.
0: Lepiej z tym nie zwlekać, bo później będą kolejki albo co gorsza, zaskoczenie. Śnieg, a w aucie letnie gumy.
6: SK Śląsk News.
28: Śmiertelny wypadek pod Zawierciem. Kierowca osobówki uderzył w drzewo. 47-latek zginął na miejscu. Więcej na sk.pl. Kiedy ktoś potrzebuje pomocy, liczy się każda sekunda. Wtedy na miejscu pojawiają się oni, ratownicy medyczni. W Polsce jest ich ponad 20 tysięcy. A kto może zostać ratownikiem?
11: Musi być sprawny fizycznie. Czasem pobiegać. No, musi być odporna psychicznie, odporna na stres. To jest to praca w dużej dawce adrenaliny.
28: Mówił dyrektor WPR w Katowicach Klaudiusz Nadol.
22: Halo, ostatnia ławka, powiedzcie na głos, to się wszyscy razem pośmiejemy. Nie mogłam sobie odmówić, bo dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Z pozdrowieniami dla wszystkich tych, których dziś widzicie w szkole albo których widzieliście lata temu. 2 minuty po 9:00, Kasia Węsierska, dzień dobry, zapraszam.

0: We own it! Wiz Khalifa w Radiu SK. 18 minut po godzinie 9, to żeby było miło nie tylko nauczycielom z okazji ich święta, nie, przepraszam, wszystkim pracownikom sektora edukacji naukowej. Nie, no edukacji, po prostu. To mam 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy młodzi konstruktorzy ze srebrem w Korei. Nasza reprezentacja zdobyła srebrny medal za dokumentację techniczną podczas międzynarodowych zawodów First Global Challenge w Korei Południowej. Darmowa podróż po Europie czeka na 18-latków. Można zdobyć bezpłatny bilet na podróż po Europie, bo trwa nabór do programu Discover UA. Oprócz biletu zwycięzcy dostaną kartę zniżkową na noclegi i atrakcje. Ulubiona muzyka może zmniejszać ból, mówią badania. W takim badaniu obejmującym ponad 200 pacjentów, osoby słuchające wybranej przez siebie muzyki odczuwały mniejszy ból niż te, którym towarzyszyła cisza. Ból istnienia, być może muzyka też niejako wycisza, więc teraz gramy w Radiu SK. Radio
1: SK. Autopromocja. W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
2: Autopromocja. Reklama. Wygenerowano z AI.

0: Expert i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo MediaExpert taniej masz.
2: Aj!
3: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
4: We must fight together.
3: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK. Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
5: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
6: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
7: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
6: A tak bliżej, za 5 lat.
7: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
6: A ja?
7: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
8: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: A co to właściwie jest Vice Tacos?
12: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Padajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
13: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacOS.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
16: I po reklamie.

0: to jeszcze raz wszystkiego najlepszego, bo dzisiaj Dzień Edukacji Narodowej świętują nie tylko nauczyciele, ale wszyscy, którzy w szkołach pracują i dbają o edukację naszego społeczeństwa. 23 minuty do godziny 10. Ze szkoły wiele rzeczy umyka, ale nie umykają teksty nauczycieli, które słyszeliśmy przez lata. Cały czas się zastanawiam, czy was gdzieś, drodzy nauczyciele, uczą na studiach, czy tam jest taki przedmiot, co mówić w klasie, żeby oni zapamiętali to na całe życie i potem powtarzali między sobą i żeby wszyscy nauczyciele korzystali dokładnie z tych samych tekstów typu powiedzcie na głos, wszyscy się razem pośmiejemy. Które z tekstów nauczycieli zapadły wam najbardziej w pamięć i okazały się całkiem przydatne w życiu? Czekam na głosówki na eskowym messengerze. Można pozdrawiać też swoich nauczycieli sprzed lat, o których istnieniu albo chcielibyście zapomnieć, albo to oni o waszym istnieniu być może chcieliby zapomnieć.
1: Radio SK. Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
6: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
7: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
8: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusów

0: Czekaj, zgłoś się. Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
1: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materasy marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Doktor Materac. Teraz twój sen w stylu Italiano.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
4: I po reklamie.
5: SK. SK.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
1: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży, polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
4: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
5: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
6: Proszę Państwa, Hyundai rozpoczyna wyprzedaż. Mistrzowska oferta na Tucsona, Kona i Santa Fe. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Hyundai, oficjalnym partnerem UEFA Champions League.
7: Uwięziony we wnętrzu wieloryba. Dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę. Musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
8: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu Italiano.
11: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Wielkie otwarcie salonu Brio w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Brio w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
17: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
18: Uwaga, zmotoryzowani mieszkańcy Chorzowa. Dziś rozpoczął się remont nawierzchni ulicy Bolesława Chrobrego i są ogromne utrudnienia. Termin zakończenia prac to jest połowa grudnia tego roku. Dziś w Sosnowcu, Katowicach temperatura wyniesie maksymalnie 12 stopni.
17: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
15: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
19: Zbliża się 10:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Ślubowanie wobec prezydenta, ale bez prezydenta. Mowa o ślubowaniu Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Odbyło się ono w Sejmie przed marszałkiem Sejmu Włodzimierzem Czarzastym.
20: Złożenie ślubowania przez sędziego Trybunału Konstytucyjnego jest prawnym obowiązkiem. Warunkiem objęcia przez niego urzędu sędziowskiego jest złożenie ślubowania.
19: mówił Berek. To jest groteska, stwierdził prezydencki minister Zbigniew Bogucki. Państwo musi zrobić wszystko, aby umożliwić tym sędziom orzekanie, odpowiada z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sędzia Berek jedzie teraz do siedziby Trybunału w towarzystwie innych sędziów, którzy już wcześniej składali ślubowanie w Sejmie. Przemoc domowa, myśli samobójcze i samotność to tematy najczęściej poruszane przez dzieci. W tym roku podczas rozmów z konsultantami telefonu zaufania. Jak wynika ze statystyk, tematyka staje się coraz bardziej drastyczna.
14: W trakcie jednej rozmowy, często krótkiej, musimy zdobyć zaufanie, zbudować relacje i przekonać, że dorośli wcale nie są tacy źli.
19: Mówi Weronika Goldberg, konsultantka telefonu zaufania. Miesięcznie pod ten numer 800 12 12 12 dzwoni około 5000 dzieci. Jeżeli intensywnie szukają miejsca do zimowania i gromadzą zapasy energii przed hibernacją. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym schronieniem, dlatego zanim będziemy je utylizować, warto sprawdzić, czy nie ukrywa się w nich kolczasty lokator.
21: SK Śląsk. Sport.
22: Hokeiści GKS-u Tychy żegnają się z Ligą Mistrzów porażką, ale na pożegnanie nie zabrakło emocji. Wczoraj trójkolorowi przegrali z fińską Tapparą Tampere 6-3. Początek dawał nadzieję. Mistrzowie Polski prowadzili po pierwszej tercji 2-1. W drugiej Finowie przejęli jednak kontrolę i zdobyli aż 4 bramki. Tyszanie kończą europejską przygodę z jednym punktem w 6 spotkaniach. Pozostaje niedosyt, ale także cenne doświadczenie w starciach z europejską czołówką.
23: Prawdy życiowe od waszych nauczycieli. Dostałam takich dużo na SK-owy Messenger i chętnie puszczę to dalej w świat, bo one się chyba przez lata nie zmieniają, a z okazji Dnia Edukacji Narodowej warto je przypomnieć. Są już teraz w SK Kasia Węzierska. Dzień dobry i zapraszam.

0: Tak właśnie powinno być. Back to yours, Alnor w Radiu SK, 16 minut po godzinie 10. Wszystkiego najlepszego dla wszystkich pracowników edukacji narodowej. Wspominamy dzisiaj wasze najlepsze teksty, drodzy nauczyciele. Jak ktoś chce, może nagrać i może też pozdrowić tego jednego nauczyciela, któremu szczególnie jakoś się zapadł w pamięć. Jest Borys, który najwyraźniej skorzystał.
1: Ja zapamiętałem tekst nauczyciela: przeszkadzam ci. I do dzisiaj, kiedy mówię, a ktoś w tym samym momencie zaczyna gadać, używam tego tekstu.
0: Czy ja wam nie przeszkadzam? Tak to mniej więcej brzmiało w mojej klasie. Co ciekawe, nie tylko Borys, ty, dlatego że to się podprogowo gdzieś w umyśle zaczytuje i w pewnym momencie te teksty, o których mówiliśmy, że nigdy w życiu ich nie powtórzymy, czy to nauczycieli, czy rodziców, trafiają do naszego słownika i zaczynamy używać ich mimowolnie.
2: O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.

0: Alpejskie mleczko 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 17 października.
1: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną. Osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną. Osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
2: A weź młody skocz po jeszcze jedno wiadro do samochodu.
3: Już lecę. Jakaś ciężka ta masa.
2: Ciężka.
3: Niby 20 kg, a jak takie dwa wiadra złapałem, to z brykomana do auta też ciężko.
2: Jakby było 20 kg, to by nam zabrakło. A jest 25.
3: A ja się bałem, że nie mam kondycji.
2: Chyba kumacji. Fachowcy wiedzą, że tanio i od ręki to najlepiej w brykomanie, gdzie masa szpachlowa Knauf Roll and Spray Max kosztuje tylko 107 zł za 25 kg. Brykoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: A co to właściwie jest Vice Tacos?
7: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Badajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
6: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vice Tacos.pl.
8: I po reklamie.

0: zapomnieć się, no absolutnie. Jedno się mylę, jak zapomnieć w Radiu SK 25 minut do 11. Tak samo jak nie zapominamy tekstów naszych nauczycieli. A i przypominamy z okazji święta, wiadomo. Bartek?
1: Jakich słów myślałem, że będę nigdy nie używać? Chyba takich, co każdy. Nie pyskuj.
0: O, ile razy padło na lekcji. A potem? A potem człowiek dostał zapis do głowy i puszczał dalej w świat. Nawet jeśli nie ma dzieci. Do obcych dzieci też można, do psów też, potwierdzona informacja.
2: Autopromocja. A gdyby tak rzucić to wszystko i wylecieć w nieznane?
3: Odpalamy. Odlot ściśle tajny. Pobierz apkę Radia SK i zgłoś się za darmo.
4: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Filmowy październik w kinie Helios. Odkryj film Digger, zaskakującą czarną komedię w gwiazdorskiej obsadzie. Zobacz czas, który nie nadszedł i przenieś się do świata, w którym starość jest tematem tabu. Przeżyj wielką przygodę w animacji Baranek Shaun i Kudłata Bestia. Pamiętaj, wcześniej kupujesz, więcej zyskujesz. Kup bilet na helios.pl.
7: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
8: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
7: A tak bliżej, za 5 lat.
8: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
7: A ja?
8: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
9: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
10: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
11: Ile można szukać tej roboty?
12: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
11: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet już!

0: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
1: Festiwal Wędlin trwa w Biedronce. Spróbuj swoich ulubionych wędlin i korzystaj z wyjątkowych okazji. Tak, wybrane produkty wędliniarskie nadal czekają na Ciebie w festiwalowych cenach. W ten wtorek i środę z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie frankfurterki Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Sprawdź więcej okazji na festiwalu wędlin w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
2: Well Fitness rośnie w regionie. 3 nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
3: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego Twój rabat CastoPro. Castorama CastoPro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie CastoPro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materac. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu Italiano.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Wbrew tytułowi, czyli Patient Zero, nic wspólnego z medycyną to nie ma. Taylor Swift przed 11 w Radiu SK, po 11. Po 11 to może pójdziecie do pracy, ale ja też będę grać najlepsze hity w Esce.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Castorama. Teoria i praktyka.
3: W teorii po podłogi trzeba się najeździć.
2: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
5: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
6: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
5: Od poniedziałku do środy kiełbasy pakowane od 30% taniej. Nie dotyczy kiełbas krakowskich i żywieckich. A mleko łowickie 3,2% złoty 99 za litr przy zakupie 6. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To

0: Trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Tato, co znaczy negocjować?
2: Szukać porozumienia.
1: To ja negocjuję jeszcze jeden rozdział.
3: Czytanie procentuje słownictwem. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
4: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotowski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotowski. Sosnowiec, Area Zagłębia, Dąbrowskiego 19 oraz Katowice, Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
5: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
10: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
12: Przełomów w pogodzie nie widać, raczej spodziewajmy się niższych temperatur na Śląsku, w Zagłębiu, szczególnie w przyszłym tygodniu. W tym tygodniu 13-14 maksymalnie, no i chłodne poranki, ale o tym chyba nie muszę Wam przypominać. Na drogach regionu teraz względny spokój.
11: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr Materac.
10: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
9: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
13: Jest 11:00, czas na SK News. Jakub Krzyżak. Starcie z policjantami i blokada Trybunału Konstytucyjnego przez zwolenników PiS. Do przepychanek doszło podczas próby umożliwienia wjazdu Maciejowi Berkowi do siedziby Trybunału. Na miejscu jest reporter SK Mateusz Chłyston. Co teraz się tam dzieje?
14: Dzień dobry. Maciej Berek spędził w budynku około kwadransa. Zdecydowanie większe emocje towarzyszyły jego wjazdowi przed gmach przy Alei Szucha. Do przepychanek z policją doszło właśnie chwilę przedtem, podczas próby udrożnienia wjazdu do Trybunału Konstytucyjnego. Policyjny kordon nadal jednak szczelnie odgradza wjazd do tego budynku. Po obu jego stronach jest spora grupa protestujących, którzy nie akceptują wyboru Macieja Berka na sędziego. Żeby ich usunąć sprzed bramy, policja musiała wcześniej użyć siły. W trakcie tych przepychanek co najmniej jedna osoba straciła przytomność. Przed chwilą zabrała ją stąd karetka. Odtworzono także hymn Polski, a w czasie wjazdu kolumny aut z Maciejem Berkiem także rotę. Sprzed Trybunału Konstytucyjnego Mateusz Chłystun.
13: Niezłożenie ślubowania w określonym terminie byłoby jednoznaczne z rezygnacją z mandatu, mówił tuż po porannym ślubowaniu w Sejmie Maciej Berek.
15: Złożyłem ślubowanie w formie prawnie dopuszczalnej. Moje ślubowanie jest adresowane do prezydenta Rzeczypospolitej.
13: Więcej o tym piszemy na sk.pl. Do sprawy będziemy jeszcze wracać. Dziś 14 października, czyli Dzień Edukacji Narodowej, albo jak ktoś woli, Dzień Nauczyciela. Czego dzieci życzą swoim nauczycielom w dniu ich święta?
16: Żeby mieli cierpliwość do uczniów, żeby nie krzyczeli za dużo i pał nie wstawiali.
13: Niech się spełnią. Z uczniami z Bełchatowa rozmawiał Rafał Różycki.
17: SK Śląsk News.
12: W Polsce jest już 2,5 miliona potencjalnych dawców szpiku, ale wciąż poszukiwani są kolejni, mówi profesor Grzegorz Helbig, szef oddziału hematologii i transplantacji szpiku kliniki imienia Mieleckiego w Katowicach.
18: Świadomość społeczna jest coraz większa. Młodzi ludzie oddają swoje próbki krwi do bazy danych, z którymi możemy korzystać.
19: Zachorowałam, a dawcy nie miałam. Pan profesor zdecydował, że któryś z synów. Ja mu dałam życie, on mi dał życie.
12: W ciągu 35 lat w tym katowickim szpitalu wykonano już 6400 przeszczepień.
20: Dwie minuty.
8: minuty po 11. Kto miał spotkanie o 11, ten jest spóźniony i pewnie chwała mu za to, bo prawdopodobnie to jest spotkanie, które mogłoby być mailem. Robin Schulz, One Tickle Tiki, Zajbletka. Za chwilę Wesce. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

0: 300 zł z kieszeni. Za dwie minuty. Neptunika, Watch If w Radiu SK 15 minut po godzinie 11. 300 zł kosztowała wizyta prywatna u jednego z lekarzy. Taką historię opisał jeden z pacjentów w internecie właśnie, mówiąc, że 300 zł za dwie minuty to cena chyba nie do końca adekwatna, dlatego że czas trwania versus cena nie wychodzi w tej kalkulacji najlepiej. No ale patrząc na NFZ, to tutaj statystyki nieco inne. Co prawda wizyta za 0 zł, a czekanie, nie, czas trwania, przepraszam, tej wizyty. 2 lata, jakieś 10 minut. 2 lata oczekiwania, 10 minut kontaktu z lekarzem.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Żeby móc powiedzieć klasyczne,
3: będę grał w grę.
2: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
4: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
1: Autopromocja.
5: Reklama. Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
6: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86, Katowice, Home Concept, ulica Rozdzińskiego 191. Teraz twój sen w stylu Italiano!
7: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
8: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
9: A co to właściwie jest Vice Tacos?
10: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
8: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. VicetacoS.pl.
11: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
12: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
13: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
16: I po reklamie.

0: Right Round, Florida, Kesha w Radiu SK. 25 minut zostało jeszcze do godziny 12. Coraz więcej podpowiedzi i coraz mniej wiedzy, przynajmniej w mojej głowie. Ta akcja nazywa się Odlot ściśle tajny i polega na tym, że wsiadacie do samolotu razem z nami, ale nikt z nas nie wie, dokąd ten samolot leci. Dobra, no może się dowiemy na lotnisku, ale do tej pory wam nie powiemy, bo sami nie wiemy. Jeżeli chcecie z nami polecieć na weekend w nieznane, to pobierajcie aplikację Radio SK i tam się zgłaszajcie. A jeżeli chcecie się dowiedzieć, dokąd lecimy, to kapitan ma kolejną podpowiedź.
1: Mówi kapitan. Miasto, które odwiedzicie, miało słynną nauczycielkę angielskiego.
0: Dzisiaj jest Dzień Edukacji Narodowej. Przypadek? Nie sądzę. Jeżeli ktoś ma jakieś typy, to typujcie w głowie, pobierajcie aplikację i dołączajcie na przykład do naszego słuchacza Jędrzeja i jego koleżanki, którzy już usiądą z nami w samolocie. Ale kilka miejsc jeszcze jest, więc pobierajcie aplikację Radia SK i czekamy na wasze zgłoszenia.
2: Radio SK. Promocja.
3: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
4: Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
5: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
6: Autopromocja. Reklama. Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży, polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
7: 18,47,12.
8: Co liczysz?
7: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
8: To ja też chcę! 24,39.
9: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
14: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje, zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
15: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
16: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
17: Ile można szukać tej roboty?
18: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
17: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats.
19: I mogę zacząć od razu?
17: Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
18: Avalon-logistics.pl.
17: Nie czekaj, zgłoś się!
20: To będzie ostatnia reklama. Wielkie otwarcie salonu Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach.
19: tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Tak, to jest ta pani od Apathe. Rosé, New Trick w Radiu SK, 5 minut do godziny 12. Uff, nareszcie 12. Macie jakąś przerwę? Jak nie, to sobie zróbcie. Michu Sobkowski za chwilę przychodzi i gra najlepsze hity na czasie Westy.
1: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi. Reklama.
2: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas, Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86, Katowice, Home Concept, ulica Rozdzieńskiego 191. Teraz twój sen w stylu Italiano!
3: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Brio. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Brio. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Brio. Zapraszamy do salonu Brio w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
4: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
5: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
6: Psst, cześć, to Influencer, ten od Sen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Well Fitness rośnie w regionie. 3 nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
8: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
14: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
16: Ta informacja wprawiła w osłupienie niejednego kierowcę w Chorzowie. Dziś rozpoczął się remont ulicy Bolesława Chrobrego i on potrwa, uwaga, do połowy grudnia. Tymczasem dzisiaj w Katowicach, Sosnowcu możliwe jeszcze opady deszczu, szczególnie w godzinach popołudniowych.
15: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
14: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
13: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
12: Jest południe, Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek, wybrany przez Sejm, złożył ślubowanie przed marszałkiem Sejmu. Prezes Trybunału Bogdan Święczkowski pozostawił sprawę do rozpatrzenia prezydentowi. Przed siedzibą Trybunału doszło wcześniej do przepychanek z policją. Na miejscu cały czas jest nasz reporter Mateusz Chłystun. Mateuszu, o czym jeszcze mówił Bogdan Święczkowski?
17: Tłumaczył, że nie dopuścił Macieja Berka do pracy, a zgoda na jego wejście do gmachu była jednorazowa.
18: Do czasu uzyskania odpowiedzi od pana prezydenta, czy uznaje to ślubowanie za złożone w jego obecności. W dniu dzisiejszym wysyłam takie pismo do pana prezydenta.
17: Mówił podczas spotkania z dziennikarzami Bogdan Święczkowski. Zebrana tu grupa protestujących co jakiś czas podnosiła jeszcze antyrządowe okrzyki. Tymczasem tu przed Trybunałem tłum protestujących przerzedza się. W deszczu i podmuchach zimnego wiatru pozostała jeszcze grupa kilkudziesięciu osób. Z Alei Szucha w Warszawie Mateusz Chłystun.
12: Sytuacja w Trybunale Konstytucyjnym to też oczywiście najważniejszy dzisiejszy temat w Sejmie. Tam się teraz przenosimy. Przy wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa.
19: Bogdan Święczkowski, prezes Trybunału Konstytucyjnego, mówi, że nie dopuścił do orzekania Macieja Berka. Co teraz?
20: Czekajmy na następne kroki. Dzisiaj odebranie ślubowania złożonego wobec prezydenta tutaj w Sejmie przez sędziego Berka. Wierzę w ten plan i trzymam mocno za niego kciuki.
12: Powiedziała esce posłanka PSL-u Magdalena Sroka. Wygląda jak autobus, a działa jak mobilny szpital. Pierwszy taki ambulans pojazd w Polsce trafił do Łodzi. Mobilny szpital wesprze też placówki przeciążone liczbą pacjentów.
21: SK Śląsk News.
16: Rozmawiajmy z dziećmi na temat odpowiedzialności za słowa i zachowania, apeluje śląska policja. To po atakach w szkołach na Mazowszu.
22: Żeby młodzi ludzie wiedzieli, jakie zachowania skutkują realnymi konsekwencjami. Z pozoru niewinny żart może skończyć się rozprawą w sądzie.
16: Mówiła Sabina Chyra-Giereś ze śląskiej policji. Tauron zamówił źródło ciepła dla Jaworzna. Elastyczny układ mocy ponad 126 MW ma łączyć technologie gazowe, power to heat, kogenerację i magazynowanie ciepła.
23: Środowe popołudnie, szanowni państwo, to oznacza już tyle, że z górki, prawda? Jeśli chodzi o ten tydzień. No i z górki i zyskowymi hitami na czasie. Będzie Damiano Dawid i The First Time, będzie też Liwka, poza tobą nic. Zdarzy się też coś od Dawida Podsiadło. A na początek wszystkie marzenia. Łatwo Gang, Majko, Michu Sapkowski, witajcie, zapraszam.

0: Kaldera na antenie Radio SK i wokal od Sophie Ellis Baxter, oczywiście Can't Fight This Feeling. Gdyby w lokomotywach były biegi takie jak w samochodzie, to śmiało moglibyśmy powiedzieć, że PKP wrzuca kolejny wyższy już bieg, bo właśnie ogłosili, że od 13 grudnia, czyli za dwa miesiące, pociągi z Warszawy do Trójmiasta będą jeździły, słuchajcie, co pół godziny i to nie jest jedyna zmiana, ale tutaj chyba jest największa. Rekordowa liczba połączeń i szybsze podróże. Tego informacji prasowej nie znalazłem, ale jestem pewien, że na PKP można liczyć i że pociągi spóźniać się też będą szybciej. Oskar Cymz za chwilę, później Enrique Iglesias i Duele El Corazón Veste.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
3: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
6: Ile można szukać tej roboty?
7: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
6: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
7: Avalon-logistics.pl.
6: Nie czekaj, zgłoś się!
8: Oj!
9: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
10: We must fight together.
9: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
11: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
12: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
13: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
12: A tak bliżej, za 5 lat.
13: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
12: A ja?
13: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
14: Śląskie. Studiuj, zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: A co to właściwie jest Vice Tacos?
17: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
18: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vice Tacos.pl.
19: I po reklamie.

0: Toby Romeo, You Fly High na antenie Radio SK. Za chwilę obiecany Dawid Podsiadło, a później obiecuję, że na pewno do godziny 13 jeszcze Mrozu i Kasperczyki, czyli wszystko, czego chciałem. Nie wiem, co jest dzisiaj, słuchajcie, dla mnie bardziej blea. Czy to jest pogoda po powrocie z krótkich wakacji, czy jednak wydarzenia w polityce? Nowy sędzia Trybunału. Został wybrany? Nie został zaprzysiężony. Teraz zaprzysiąg się sam. Dziś go do Trybunału wpuścili, ale od jutra już go wpuszczać nie będą. Zdecydowanie wolę tą dziecięcą definicję zabawy w berka.
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Z PKO Bankiem Polskim kup sobie auto na automarket.pl.
3: Był sobie samochód bezwypadkowy, z małym przebiegiem i...
4: Piękna historia, ale czy prawdziwa?
2: O tym opowie zweryfikowana historia pojazdu. Na automarket.pl masz ją za darmo.
4: Za darmo to uczciwa cena.
2: Kup sobie auto na automarket.pl, a pożyczkę możesz wziąć w PKO Banku Polskim. RRSO 9,94%. PKO, twój bank polski. Właścicielem automarket.pl jest PKO Leasing S.A. PKO Bank Polski S.A. uczestniczy w sprzedaży. Komunikat nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu cywilnego. RRSO, rzeczywista roczna stopa oprocentowania dla przykładu reprezentatywnego. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły w tym taryfa prowizji i opłat bankowych są dostępne w placówkach banku i na pkob.pl.
5: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatok przynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ośrodkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.

0: Biedronka.pl. Biedronka.
1: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i nie jedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
2: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
3: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
8: I zrobiła nam super pokój.
9: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.

0: Jakie to jest dobre. Mrozu i Kacperczyk. Wszystko, czego chciałem. Jeśli wszystko, czego chcieliście, to hity na czasie po godzinie 13, to mam dla was dobre wieści, bo będzie i będzie ich dużo. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat na sam początek tej kolejnej godziny hitów. A wcześniej trochę o tym, co w pogodzie i trochę najważniejszych newsów z kraju, ze świata.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu.
4: Tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz! Bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Netto przedstawia.
6: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
7: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
6: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
7: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
6: To może zapraszamy?
7: Dobre!
5: Z okazji urodzin Netto filet z piersi kurczaka, sztuka mięsa Megapaka jedynie 14,99 za kilogram, aż o 42% taniej, a polskie jabłka luzem tylko 2,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
8: Za mnie!
9: Castorama.
10: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
9: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
10: Castorama. Razem najlepiej.
9: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Katowice, Rozdzieńskiego 91 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
12: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
13: Wielkie otwarcie salonu Brio w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Brio w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: A teraz w RTV Euro AGD.
16: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
17: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
20: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Katowicach przy Alei Rozdzieńskiego 191. Galeria wnętrz Home Concept.
22: Uwaga kierowcy, w Chorzowie rozpoczął się remont ulicy Bolesława Chrobrego. Na czas prowadzonych prac ulica jest zamknięta dla ruchu. Na odcinku od skrzyżowania z ulicą Wolności do skrzyżowania z ulicą Mieleńskiego objazdy między innymi przez Truchana czy Strzelców Bytomskich.
21: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
20: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
19: Sponsorem programu jest oponeo.pl.
0: zbliża się 13. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Spór o ślubowanie sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Maciej Barek złożył ślubowanie w Sejmie, bo prezydent nie wyznaczył terminu uroczystości. Karol Nawrocki podkreśla, że nie było go przy tym, bo spotkał się z prezydentem Czarnogóry.
8: Jeśli doszło do jakiegoś aktu niezgodnego z polską konstytucją i z polskim prawem, to odbywało się to poza mną, bo dzisiaj mam inne obowiązki.
0: Maciej Barek po ślubowaniu w Sejmie dostarczył dokumenty do kancelarii prezydenta. Prezes TK oświadczył, że Barek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Protest górali przeciwko obwodnicy Zakopanego. Około 50 właścicieli działek pojawiło się przed magistratem i sprzeciwiło się budowie północnej trasy.
18: To jest niesprawiedliwe. Biorą całą działkę, całą 1370 metrów.
23: Koło mojego domu 70 centymetrów mamy obwodnica.
24: Każdy zostanie ograbiony ze swojej własności w różnym stopniu.
0: Mieszkańcy złożyli pismo do władz miasta i domagają się wycofania planów, a obwodnica ma odciążyć zakorkowane centrum Zakopanego. Dziś Dzień Edukacji Narodowej, czyli Święto Nauczycieli. Sprawdziliśmy, za co uczniowie cenią ich najbardziej.
25: Że są cierpliwi.
26: Za to, że nas uczą i dają nam bardzo dużo ofiary.
27: Za to, że chce im się z nami siedzieć i że wytrzymują.
0: Powiedzieli SC uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bełchatowie.
28: SK Śląsk News.
22: Jeszcze nigdy nie było tak źle. Coraz mniej rodzin jest gotowych, by adoptować dziecko. Wpływ na to ma kilka czynników, między innymi kwestie finansowe i mieszkaniowe. Nie bez znaczenia jest też otwartość na przyjęcie do swojej rodziny dziecka, które często jest z trudną historią.
29: To, co trzeba wziąć pod uwagę, to trudności emocjonalne. Często te dzieci nie mają zaufania do dorosłych i to jest jakby bardzo duży problem.
22: Mówiła Joanna Dziurowicz ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach. SK ma dla Was bilety do kina Helios w Sosnowcu czy w Kato. Słuchajcie uważnie miasta na czasie, żeby je zgarnąć.
30: Jak tak sobie pokminię, to wpływ na moje życie nauczyciele niektórzy mieli naprawdę bardzo, bardzo duży. I co ważne i szczęśliwe, w moim przypadku raczej pozytywny. Wszystkim nauczycielom wszystkiego dobrego. Jacyś nauczyciele mieli wpływ na Was? Dajcie znać. Teraz Justin Bieber, Nicki Minaj. Michu, witajcie.

0: Naprawdę bardzo dobry numer na naszej antenie. Eben i Easy Bizu, All of My Love. I tak słuchając go w tym momencie, pomyślałem sobie, że to byłaby świetna ilustracja dźwiękowa do rolki z odlotu Ściśle Tajnego. Jak już oczywiście odlot się odbędzie, to byłaby świetna ilustracja muzyczna, naprawdę. Cały czas kompletujemy ekipę. Dzisiaj dołączył do niej w dosyć niecodziennych okolicznościach kolejny słuchaczewski.
1: Z nami Jędrzej, dzień dobry.
2: Dzień dobry, miło mi z was słyszeć.
1: Ten wielki pogłos to dlatego, że Jędrzej siedzi w toalecie u siebie w pracy.
2: Tak jest.
3: Słuchaj, napisałeś, że lubisz spotykać się ze znajomymi, ładuje cię to pozytywną energią, często skłania cię do poznawania nowych osób. No, brzmi to jak materiał na dobrego kandydata.
2: Też tak uważam. Na pewno buzia się nie zamyka i będzie mnie słychać.
0: Proszę nie łączyć tego, będzie mnie słychać z miejscem odbycia rozmowy telefonicznej. Bardzo o to proszę. Aplikacja radiańska, moi drodzy, to tam się zgłaszacie. Kolejne jeszcze miejsca mamy dla was w tym tygodniu i na początku przyszłego też. A sam odlot w kolejny weekend, ten między 23 a 25 października. I co o nim wiemy? Wiemy na pewno, że będzie fajnie i czy zyskową ekipą będzie miał miejsce. Dokąd? To przekonamy się na lotnisku. Zaria za chwilę, a później Alesso, Nate Smith i I Like It Beste.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w Esce po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
5: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
6: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pan, co oznacza zapis najlepiej spożyć przed?
10: Że po tym terminie trzeba wyrzucić produkt do kosza, bo nie nadaje się do jedzenia.
9: Błąd.
11: Najlepiej spożyć przed to informacja o dacie minimalnej trwałości produktu. Po jej upływie produkt może, choć nie musi, stracić swoje niektóre właściwości i tak wciąż jest dla nas bezpieczny. Tym oznaczeniem objęte są m.in. produkty suche, jak mąka, herbata czy kasze. Zanim więc produkt po dacie z oznaczeniem najlepiej spożyć przed wyrzucimy do kosza, warto sprawdzić go sensorycznie, na przykład wąchając.
9: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
12: Więcej na netto.pl.
13: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
14: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
15: We must fight again.
14: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
16: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
17: Wypróbuj nowość w Lidlu. Max and Mila's World. Wszystko dla psów i kotów. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie karmy Max and Mila's World. Drugi tańszy produkt 50% taniej. Szczegóły w aplikacji.
18: Lidl. To się opłaca.
19: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materaz odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materaz, Jaworzna Opiekelska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Teraz twój sen w stylu Italiano!
9: To będzie ostatnia reklama.
6: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big?
7: Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
15: I po reklamie.

Latynoamerykańskie brzmienia dla wszystkich. Tak, chłopaki mówili o tym numerze podczas wizyty u nas w studiu u Sointy i Korościela. Hancho, Malik Montana i Mami już teraz.

0: Linkin Park i In The End wciąż brzmi bardzo dobrze na antenie Radia SK. Teraz czas na codzienny już chyba taki zwyczaj nam się zrobił, taka tradycja z pozdrowieniami dla pracowników stacji benzynowych w całym kraju, bo ci, przynajmniej jeśli chodzi o benzynę 95, no to będą mieli trochę mniej roboty przynajmniej dzisiaj, bo jutro będzie tańsza i to tańsza o 10 groszy. Dzisiaj cena to 7,11 maksymalna, z tego co widzę nowe to obwieszczenie ministra energii, to benzyna 95 jutro za 7,01, a olej napędowy za 8,05. 98, no kto tankuje 98, ten na cenę to chyba nie patrzy. Juste, Jack Staley, John, Turn Lights Off za moment, później Benson Boone na antenie Radio SK.
1: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie.
2: Opowiedz nam swoją historię na sk.pl.
3: Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba.
2: Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18.
4: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
5: Autopromocja. Reklama.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 lat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
13: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów. Drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
14: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
15: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
16: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
17: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
18: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
19: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
18: A tak bliżej, za 5 lat.
19: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
18: A ja?
19: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
20: Śląskie. Studiuj.
21: Zostań, twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
22: Jak kupują Orły oszczędzania? Przebojowo!
23: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
24: Uwięzione we wnętrzu wieloryba, dysponując zapasem tlenu na zaledwie godzinę, musi zachować zimną krew, by przeżyć. Wstrzymaj oddech. Thriller Upadek Wieloryba. Tylko w kinach od 16 października.
25: Fachowcu, wykonawco, korzystasz z produktów Ceresit? Wpadaj do Castoramy po klej żelowy Ceresit CM16, grunt Ceresit CT17 i inne sprawdzone produkty. Tylko teraz za każde 300 zł wydane na produkty Ceresit dostaniesz aż 100 zł zwrotu na kupon i do tego twój rabat Castopro. Castorama Castopro. Wspieramy fachowców na 100%. Akcja trwa do 27 października w sklepach stacjonarnych Castorama, tylko w programie Castopro. Szczegóły w regulaminie na castorama.pl.
26: To będzie ostatnia reklama.
0: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
1: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl

0: Sylwia Grzeszczak i Mango na pamiątkę tego niesłusznie minionego lata 2026, tuż przed godziną 14 na antenie Radia SK. Za chwilę gramy dalej. Będzie Imagine Dragons, już za chwilę Westę.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy Oponeo.pl. Wejdź na Oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz laptop Lenovo z Windows 11 tylko za 2299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 2689 zł. Allegro Days do 18 października.
5: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.

0: Teraz w Leroy akcja na oświetlenie i dekoracje trwa. Stówkę na kupon w klubie dostajesz, gdy 400 na oświetlenie i dekoracje wydajesz. Kupując lampy, kinkiety, plafony, dywany, zasłony, poduszki, jesteś stówę do przodu. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Szok Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow, od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Szok Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
2: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
3: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
2: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
3: Magnifique!
2: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
3: No, Hisense Media Expert to ma sens.
4: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Znów liście spadają z drzew, jak ceny na Allegro. Już dziś łap okazję na nowy sezon i produkty topowych marek w niższych cenach. Odzież, produkty do domu i ogrodu, zabawki, akcesoria sportowe i więcej. Wszystko w jednym miejscu.
6: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: A co to właściwie jest Vice Tacos?
9: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
10: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
15: Jak na razie tylko korki na DK 86. Przytykają się pasy od strony Sosnowca w kierunku Będzina, także tam uważajcie. Przypominam też, że zjazd z A1 na DTS-kę w kierunku Katowic jest teraz nieczynny. Tam mogą występować utrudnienia, w ruchu jedźcie ostrożnie.
14: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
13: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
16: Minęła 14. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Ostry spór o Trybunał Konstytucyjny. Jarosław Kaczyński nazywa ślubowanie Macieja Berka w Sejmie zamachem stanu. Zdaniem prezesa PiS działania te mają charakter przestępczy.
17: Atak siłą na Trybunał Konstytucyjny to jest element czegoś, co można przynajmniej w tym szerszym tego słowa znaczeniu uznać za próbę doprowadzenia do zmiany ustroju siłą, a więc zamach stanu.
16: Mówił prezes PiS do swoich zwolenników zgromadzonych przed siedzibą Trybunału. Maciej Berek z dokumentami po ślubowaniu w Sejmie pojawił się w kancelarii prezydenta, później w Trybunale Konstytucyjnym. Tam spotkał się z prezesem TK Bogdanem Święczkowskim. Ten zapowiedział, że Berek nie będzie orzekał, dopóki prezydent nie uzna jego ślubowania. Benzyna tańsza, ale za to droższy diesel. Minister energii ogłosił nowe ceny maksymalne w ramach programu CPN. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Kubuś Puchatek kończy dziś 100 lat. Słynny miś o bardzo małym rozumku od dekad podbija serca dzieci i dorosłych. Mało kto wie, że inspiracją dla tej postaci była prawdziwa niedźwiedzica Winnie Pek, która mieszkała w londyńskim zoo.
18: SK Śląsk News.
15: Kilkanaście zbiorników zbiera deszczówkę przy szkole podstawowej numer 26 w Dąbrowie Górniczej. Woda wykorzystywana jest do podlewania zieleni na terenie szkoły oraz do spłukiwania w toaletach.
19: Rynny są tak podpięte, że ta woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę.
15: Mówiła dyrektor szkoły Sylwia Dębska. Rozpoczął się remont ulicy Bolesława Chrobrego w Chorzowie. Na czas prowadzonych prac ulica została zamknięta od skrzyżowania z ulicą Wolności do skrzyżowania z ulicą Mieleńskiego.
11: pięknie płyniesz. Dawid Podsiadło tak zaśpiewa dosłownie za kilkanaście minut na antenie Radia SK. Będzie też Margaret, będzie też między innymi Natasha Bedingfield i Ian Ritten. Obiecuję w tej godzinie. A na początek Imagine Dragons. Michu

0: RMFFM.sk.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to.

0: Wasted, Nolly, Major League DJs na antenie Radio SK. Za chwilę Somber, a później między innymi Margaret i Prima Ballerina. A to? No co to za taksówkarz? No prima sort, można powiedzieć. Stos. Słuchajcie, wychodzą nowe fakty w związku z podpaleniem stacji przekaźnikowej Starlinków sprzed kilku tygodni na Mazowszu. Pewnie słyszeliście, dwóch Turków zatrzymano w Niemczech, a pomógł w tym właśnie taksówkarz, bo prawdopodobnie podpalacze po akcji pojechali taksówką do Warszawy. Mieli mokre, brudne ubrania, mówili, że nocowali w lesie. Kierowca skleił, że coś podejrzanego się podziało i nagrał ich rozmowę. A te przetłumaczono i pojawiły się tam słowa o akcji, o bazie, o satelicie. No i to miało pomóc w ujęciu rzezi mieszku. No i jeśli to był przewóz na aplikację, to mam wrażenie, że nie będzie ani pięciu gwiazdek, ani na piwku.
1: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
2: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
3: Tylko w Radiu SK.
2: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
6: Autopromocja.
7: Reklama. Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Pracuj z Adeko dla Amazon od zaraz. Mamy dla Ciebie do 38,52 zł brutto na godzinę. Atrakcyjne premie i darmowy transport. Nie wymagamy doświadczenia. Wszystkiego Cię nauczymy. Skorzystaj z bonusu w kwocie do 2200 zł brutto. Nie czekaj i aplikuj online na www.adeko.pl/Amazon.
9: Well Fitness rośnie w regionie. Trzy nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
10: Ile można szukać tej roboty?
11: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
10: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
11: Avalon-logistics.pl.
10: Nie czekaj, zgłoś się! Ile można szukać tej roboty?
11: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
10: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
11: Avalon-logistics.pl.
10: Nie czekaj, zgłoś się!
12: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
13: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
16: I po reklamie.

0: No to po kolei, kilka chwil temu na antenie Radio SK Tiesto i Hard to be Around, czyli koncertowa zapowiedź tego, co będzie się działo w czerwcu przyszłego roku w Warszawie podczas Warsaw Music Festival, bo wiemy, że Tiesto się tam pojawi. A to Natasha Bedingfield i Unwritten, czyli z kolei koncertowe wspomnienie tego, co działo się ponad rok temu podczas Beatles Week Festival. To było naprawdę fantastyczne zobaczyć i usłyszeć ją na żywo, jak śpiewa ten numer, a razem z nią tysiące osób. Tak, to wspomnienie, to jedno z takich marzeń moich muzycznych spełnionych właśnie w zeszłym roku. Jeśli waszym marzeniem jest wybrać się gdzieś w jakieś mega miejsce z fajną ekipą, no to mocno polecamy odloty ściśle tajne. Wciąż kompletujemy ekipę. Wiemy na pewno, że ten odlot między 23 a 25 października, czyli kolejny weekend. Wiemy, że z zyskową ekipą. Wiemy, że z lotniska Chopina w Warszawie. A poza tym to nie wiemy za dużo. W sensie wiemy na pewno, że będą fajni ludzie, bo kompletujemy tę ekipę, a wasze zgłoszenia lądują w aplikacji Radia SK zupełnie za free. Za chwilę Andrea Bocelli, David Guetta i spółka, czyli DNA, później Kygo, Selena Gomez.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS-01 i STS-02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Castorama.
9: Teoria
8: i praktyka.
9: W teorii po podłogi trzeba się najeździć,
8: a w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele i podłogi drewniane. To nie wszystko. Zapisz się do klubu Castomax, zyskaj do 30% korzyści i zbieraj punkty na nagrody. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 21 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
11: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
10: Czyli frosty kupiłeś?
11: Prościej się nie da.
12: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
13: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
14: Już nie musisz jeździć po salonach, żeby znaleźć samochód. Na Allegro zaparkowało tysiące ofert nowych i używanych aut od autoryzowanych dealerów jak Lelek, Autogrup Polska i Bednarek. Wszystko w jednym miejscu na samochodyallegro.pl.
15: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvia z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Sosnowiec, Area Zagłębia, Dąbrowskiego 19 oraz Katowice, Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
16: Mamo, ten bohater jest dziwny.
17: Nie lubisz go?
16: Lubię i to jest najdziwniejsze.
18: Czytanie procentuje wrażliwością. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
19: To będzie ostatnia reklama.

0: Najpopularniejszy hit w Polsce, krótko mówiąc, numer jeden z gorącej 20 Radia SK i wcale mnie to nie dziwi. Sztos, naprawdę. MJ Deli i Deli Supreme w Radiu SK tuż przed godziną 15. Za chwilę po godzinie 15 Sońta i Krościel. Poprawka, Sońta, Krościel i Cyms, bo Oskar Cyms muzycznie pojawi się zaraz po 15 na antenie Radia SK. A my mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 12. Michu Sobkowski, dzięki, cześć.
1: Sponsorem programu był producent przekąsek Beskidzkie Bajgle, fundator loterii Chrupomania. www.chrupomania.pl.
2: Reklama. Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: Gdańsk, tankowanie na Orlenie.
5: Poznań, płatność zakończona.
6: Kraków, ruszamy dalej.
7: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen, z energią dla Twojego biznesu.
8: W 29. urodziny Carrefoura 1 plus 1 za grosz. Wszystkie serki wiejskie, twarogi i serki do smarowania marki Łaciaty 1 plus 1 za grosz z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 października. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Zapytaliśmy panią Cylinkę, gdzie kupić najlepsze świeże produkty w Polsce, potwierdzone złotym laurem klienta.
10: Oczywiście, że w Kauflandzie, bo Kaufland jest fresh, fresh.
9: Od czwartku pomarańcze tylko 3,99 za kilogram, a schab wieprzowy bez kości z Lady kilogram jedynie 9,99, 5 kilo na osobę. Kaufland.
11: Wyprzedź zimę i kolejki w serwisach. Szukasz opon zimowych lub całorocznych? Kup je taniej na Allegro. Wpisz rozmiar w wyszukiwarkę opon i kup idealny komplet z szybką dostawą. Nie czekaj na pierwszy śnieg. Przygotuj auto na zimę z Allegro.
12: Sebastian Della, Sonia Mietelica, Andrzej Grabowski, Ireneusz Czop i Maurycy Popiel w nowym serialu medycznym SOR. Tu każda sekunda ma znaczenie. Napięcie, adrenalina, wyścig z czasem i uczucie, które dostaje drugą szansę. Oglądaj nowy serial SOR we wtorek o 22.20 w TVP2 i TVP VOD.
13: Castorama!
14: W teorii, żeby zrobić kuchnię od A do Z, trzeba zgrać wielu fachowców.
13: A w praktyce wystarczy, że przyjedziesz do Castoramy. Tylko teraz przy zakupie kuchni z wyposażeniem za minimum 10 tysięcy złotych dostaniesz tu aż 20% zwrotu na kupon. To nawet 4 tysiące zwrotu. Chcesz więcej? Dołącz do klubu Castomax i zbieraj punkty na nagrody.
14: Castorama. Razem najlepiej.
13: Akcja trwa do 3 listopada. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
16: SK.pl. Najnowsze newsy i nowości muzyczne.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
19: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
20: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
21: I po reklamie.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
23: Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Jaworznie przy ulicy Piekarskiej 6.
25: Teraz coraz większe natężenie ruchu obserwujemy na trasie DK86 na wysokości Czułów Papiernia. Od strony Tychów w kierunku Katowic trzeba wyhamować. Delikatnie korkuje się również DK94 w Dąbrowie Górniczej. Uważajcie, bo ślisko, miejscami pada deszcz.
24: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac.
23: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
22: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit C7.
0: Zbliża się 15. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Premier komentuje spór o Trybunał Konstytucyjny. Donald Tusk zapewnia, że ślubowanie Macieja Berka w Sejmie odbyło się zgodnie z prawem.
1: Wybrano zgodnie z prawem, zgodnie z konstytucją i z dobrym obyczajem kolejnych sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: A prezydent Karol Nawrocki zaznaczył, że jeśli do ślubowania nie doszło przed prezydentem, to Maciej Berek nie jest sędzią Trybunału Konstytucyjnego. Jego wjazd do gmachu blokowali dziś rano zgromadzeni tam zwolennicy Prawa i Sprawiedliwości. Doszło do przepychanek z policją. Areszt za podpalenie stacji Starlink pod Grójcem. Niemiecki sąd zdecydował o tymczasowym areszcie dla dwóch obywateli Turcji. Polskie służby chcą sprowadzić ich do kraju. Pod koniec września mieli podpalić stację zapewniającą łączność satelitarną, między innymi dla walczącej z Rosją Ukrainy. Jeże intensywnie szukają miejsca na zimę. Sterty liści, gałęzie i zarośla mogą stać się ich zimowym domem. Dlatego przed porządkami w ogrodzie sprawdźmy, czy nie mieszka tam kolczasty lokator. Uważajmy też na jeże na drogach, szczególnie po zmroku.
2: SK Śląsk News.
25: Katowickie Centrum Onkologii ma na koncie blisko 600 operacji w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej. Od roku obok zabiegów ginekologicznych z użyciem robota Da Vinci lekarze operują także pacjentów z rakiem jelita grubego i endometriozą. Mówi dyrektor szpitala dr Włodzimierz Migacz.
3: Robimy 4 dziurki, zamiast rozkładać pacjenta od spojenia łonowa do łuków żebrowych. Pacjent, który po 3 dniach wstał i jechał do domu, czy pacjentka po endometriozie głęboko naciekającej, drugiego dnia idzie do domu. No to jest coś niesamowitego.
25: System filtruje naturalne drżenie dłoni lekarza, co minimalizuje ryzyko uszkodzenia naczyń krwionośnych.
2: Sońta i Koroście.
6: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
21: Sońty znowu nie ma, proszę państwa, ale nie ma co płakać. Jest Ola Kot. Dzień dobry, Olu.
26: Bo jak Sońty nie ma, to jest kot.
21: I jest kot i jest bardzo dobrze. Ty byłaś ostatnio, widziałem w internecie, z jakimiś owcami się przepychałaś w górach, tak?
26: Byłam na tym wielkim redyku.
21: Aha, i to się nazywa rudyk?
26: Redyk.
21: A czemu?
26: No redyk tak się nazywa,
21: takie
26: kiedy
21: zjawisko.
26: Owce z hal schodzą.
21: Ja nie rozumiem, bo jestem taki barant, że...
26: Aj.
21: No dobrze, z Olą Kot będziemy tu przynajmniej do 18, jak nam się będzie podobało, to jeszcze dłużej.

0: Too Sweet i Hozier w Est. Dzisiaj jest 14 października, to znaczy, że dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Jak wspominasz swoich nauczycieli, Ola? Byli mili dla ciebie, czy masz do tej pory jakieś siniaki na przykład po nich?
1: Mam siniaki od pani z matematyki.
0: Naprawdę?
1: Ale może dlatego, że ja po prostu nigdy nie byłam umysłem ścisłym, aha, więc te przedmioty były dla mnie po prostu bardzo trudne.
0: Rozumiem.
1: Ale ty grałeś w szachy, więc rozumiem, że z matmy miałeś piątkę.
0: Miałem z matmy piątkę rzeczywiście, ale później już było coraz gorzej. Natomiast chciałem zapytać, z czego ty byłaś najlepsza?
1: Ja zawsze z WF-u.
0: I chciałbym to sprawdzić. Wiem, że w radiu nie widać, ale myślę, że po odgłosach słuchacze będą mogli ocenić, czy ty nie oszukujesz. Czy ty mogłabyś teraz,
1: tak,
0: przy mikrofonie zrobić pięć przysiadów? Ja ci będę liczył, dobra?
1: Dobra, wstaję, mam długi kabel, mogę to zrobić bez problemu. Proszę bardzo.
0: Dobra, ona wstaje rzeczywiście. Raz, dobry.
1: I pięty przy podłodze.
0: Pięty przy podłodze, nie odrywa pięt. Dwa, trzy, cztery i pięć. Ej. Zrobiła. Słuchaj, a będziesz miała zakwasy, czy robisz te przysiady w miarę regularnie?
1: Może nie robię regularnie, ale jest tak, coś takiego jak pamięć mięśniowa, więc, aha, wydaje mi się, że po tych pięciu przysiadach nic mi nie będzie.
0: Okej, okay, ale to działa na mięśnie ud czy pośladków bardziej i na czym ci ewentualnie bardziej zależy?
1: Nie no, generalnie zależy na ogólnym ruchu fizycznym, okay, prawda?
0: Pięknie wybrnęłaś, pięknie wybrnęłaś. Proszę sobie zrobić parę przysiadów, to się człowiek lepiej poczuje w pracy.

0: Airplanes w Esce. 15 minut po godzinie 15, co znaczy, że teraz zapowiadamy konkurs Państwa Miasta. Ty wiesz, Ola, na czym polega ten konkurs?
1: Ja go obserwowałam od lat.
0: Aha, okej.
1: Okay. Ale czyli najważniejszy jest tutaj u nas w Esce.
0: Oczywiście, tak jest. Słuchaj, dzisiaj będą odpowiedzi na literkę S i chciałbym cię przetestować. Czy ty wiesz, o co chodzi? Zwierzę na literkę S.
1: Słoń.
0: Słoń, może być, fajne, no.
1: Ale wyszukane, prawda?
0: Bardzo.
1: Dobra,
0: bardzo.
1: Surykatka.
0: Surykatka, szczupak może być
1: szczupak
0: też. Nie?
1: Szczupak też, może bardzo być, ważne,
0: tak,
1: pewnie.
0: Tak, tak. Każdy, kto chce zagrać w Państwa Miasta i wygrać eskowe gadżety, to powinien wysłać nam swój numer telefonu na eskowym messengerze. My będziemy dzwonić w tej sprawie. Ola będzie wybierać te numery po znajomościach pewnie, a może nie, zobaczymy. I będziemy dzwonić i grać. Zachęcamy eskowy messenger.
2: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do marca nie płacisz. RSO 0%.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
7: Chcecie wiedzieć, jak szybko pozbywać się kataru? Najlepiej z ksylożelem. Gdy inne leki na katar mogą spływać po podaniu, ksylożel, jedyny w formie żelu, nie wycieka z nosa, nie spływa do gardła i odtyka nos na długo, nawet do 10 godzin. Ksylożel. Moc działania bez wyciekania. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Ksylożel. Żel do nosa zawiera 1 mg ksylometazoliny chlorowodorku w 1 gramie. Wskazany w leczeniu pomocniczym. Ostrego zapalenia błony śluzowej nosa, zaostrzającego się zapalenia zatoczynosowych, alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa oraz ostrego zapalenia ucho-środkowego. Podmiot odpowiedzialny. Zakłady farmaceutyczne Polpharma.
8: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
9: We must fight together.
8: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
10: Spotkajmy się na dniu otwartym Resi Capital. Już 18 października w biurze sprzedaży mieszkań przy ulicy Jankiego i Przemysłowej w Katowicach. Poznaj nasze inwestycje. Zobacz budowę od środka i porozmawiaj z doradcą kredytowym. Czekają na Ciebie specjalne rabaty na mieszkania oraz atrakcyjne prezenty, w tym odkurzacz Dyson. Dodatkowo jesienna farma dyniowa z animacjami i fotobusem. Odbierz klucze do wymarzonego M jeszcze w tym roku. Zarezerwuj spotkanie na www.dniotwarte.com.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały. W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materac, Jaworzna Opiekelska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Teraz twój sen w stylu Italiano!
12: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche. Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: A teraz w RTV Euro AGD.
15: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood. Teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
16: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: She Doesn't Mind w Esce. Gramy w Państwa Miasta.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.
0: O tak, proszę Państwa, dzisiaj gramy z samymi paniami, ponieważ Ola jest, będzie zadawała pytania. Tak, Olu, jesteś gotowa?
2: Tak, ja potwierdzam, wszystko się zgadza. Dzisiaj mamy po prostu damski skład.
0: I
2: ty
0: bardzo
2: jesteś
0: się cieszę.
2: Naszym rodzynkiem.
0: No tak, też takim połowicznym, powiedzmy. No już nie wgłębiajmy się w moją płeć, bo to też jest dyskusyjne mocno. Rywalizuje dzisiaj pani Karolina. Cześć, Karolina.
3: Cześć.
0: Witamy cię serdecznie i rywalizuje z Iwoną. Cześć, Iwona.
4: Cześć.
0: Miłe panie, ja najpierw muszę przedstawić zasady. Dzisiaj
2: oczywiście
0: odpowiedzi na literę S, jak Sońta, którego nie ma trzeci dzień z rzędu. Na odpowiedź są 3 sekundy. Odpowiedzi nie mogą się powtarzać. Za dobrą jest punkt, za brak punkt dla przeciwniczki. Wygrywa osoba, która pierwsza zdobędzie 3 punkty. Odpowiadacie alfabetycznie, czyli najpierw Iwona, a później Karolina, a pytania będzie zadawała Ola. Czy wszystko jest jasne?
4: Jasne.
0: Dobrze, no to Olu,
2: super.
0: To
2: dziewczyny, jesteście zwarte i gotowe, czyli teraz pytanie dla Iwony.
0: Dla Iwony.
2: Iwona, można to znaleźć w kieszeni?
4: Skrzydło.
0: Skrzydło czego?
4: Samolotu, zabawki. No.
2: Super, ja wielokrotnie miałam w kieszeni skrzydło.
0: Samolotu, zabawki.
2: Tak,
0: ja wiedziałem,
2: no nie mów, że ty nie miałeś.
0: Ja wiedziałem, że ty będziesz tak wyrozumiała na słuchaczek. Dobra, ale to jest dzisiaj twoja gra. Okej, okay, punkt dla Iwony, 1-0 dla Iwony. Przechodzimy do Karoliny.
2: Karolina, uwaga. Można to znaleźć w mikrofalówce.
4: Sałatka.
0: Sałatka się podgrzewa?
2: Bardzo pyszna, przepyszna jest sałatka. Spróbuj.
0: Jarzynowa podgrzewana.
2: Spróbuj.
0: Błagam cię, no dobra, dobra. 1-1, moim zdaniem tu dochodzi do skandalu, ale gramy dalej. Drugie pytania, dla Iwony z powrotem.
2: Iwona, jesteś gotowa?
4: Tak.
2: No to kolejne pytanie, coś zielonego.
4: Sałata.
0: Tu okej, okay, tu nie mam pytań. Okay.
2: Tutaj nie chcesz z nami dyskutować.
0: Nie, nie chcę dyskutować, nie fajnie poszło. 2-1 dla Iwony.
2: Karolina, pytanie dla ciebie. Coś czarnego.
4: Smoła.
0: Dobrze, znowu dobrze,
2: o,
0: ale
2: rewelacja.
0: Poszło. I dziewczyny, wiecie co, ja tu się muszę teraz na chwilę wtrącić, bo jest 2-2 i teraz jest kategoria dogrywkowa, musimy rozstrzygnąć, która wygra. Ola przeczyta kategorię i jak któraś z was wie, to broń Boże, nie krzyczy odpowiedzi, tylko krzyczy swoje imię. Jak już krzyknie swoje imię, to wtedy dopiero odpowiada. Ma na to 3 sekundy, okej? Okay? Ola, masz dogrywkową kategorię?
2: Mam. Okay, dziewczyny, okay. Czy wy jesteście gotowe i czy rozumiecie zasady?
4: Tak.
2: Dobrze, okay. To uwaga, kategoria to piłkarz.
4: Karolina.
0: Karolina. W związku z tym Iwona wygrywa. Karolina się zgłosiła, nie odpowiedziała. Iwona wygrywa, to mógł być Smolarek, Saganowski, Szewczenko czy ktokolwiek. Iwona wygrywa i wybiera sobie nagrodę. Albo torbę, albo butelkę. Możesz podpowiedzieć, co jest fajniejsze, Olu?
2: Nie wiem, a co byś Iwona po prostu wolała?
4: Ja torbę bym chciała.
2: Torbę. Dobra. Masz dużo tego mandżuru, trzeba gdzieś tą sałatę nosić, prawda?
0: No to dla Karoliny mamy butelkę oraz dobre słowo. Trzymajcie się, dziewczyny. Wszystkiego dobrego, miłego dnia.
2: Na razie.
4: Wzajemnie. Do usłyszenia.
1: Państwa Miasta w Radiu SK.

0: Linkin Park w Radiu SK i bardzo fajnie, że Linkin Park, ale teraz będziemy mówić o Backstreet Boys. Proszę sobie wyobrazić, że ten zespół jeszcze jest, on działa. Mało tego, Ola Kot była na koncercie Backstreet Boys. Jak ty tam trafiłeś? Jak to się stało?
1: A, zadzwonił do mnie taki znajomy razem z moją przyjaciółką, zaproponowali, czy byśmy tam sobie nie pojechali do Düsseldorfu na koncert Backstreet Boys.
0: No. A, tak. Dobrze, a powiedz, czy oni dalej grają w piątkę, tak jak grali w latach 90.
1: Grają w piątkę i co ciekawe, oni śpiewają na żywo, coś, co nie jest dzisiaj popularne.
0: I oni śpiewają te same piosenki, I want it that way i tak dalej?
1: Everybody.
0: I śpiewali to?
1: Yeah.
0: I poczułaś się znowu, jak miała 15 lat, 10. A w którym ty się podkochiwałaś? Bo jak lubiłaś Backstreet Boys, to na bank się podkochiwałaś w Nicku Carterze na
1: właśnie
0: przykład.
1: Właśnie w Nicku trochę mniej, a bardziej w Brianie.
0: Tak, który to był?
1: On taki najniższy był, taki blondynek, taki...
0: I dalej ci się podoba, jak go zobaczyłaś?
1: Właśnie
0: dalej...
1: nie. Jak go teraz po latach zobaczyłam, to już trochę mi się przestał podobać. Chyba najlepiej się ten Nick Carter trzyma, mam takie wrażenie.
0: Czyli właściwie cieszysz się, że wtedy ten Brian nie
1: że nie zadzwonił do mnie. No, podobno próbował, ale nie nadzwonił się finalnie.
0: Alan Walker i Faded, to za moment w Esce.
2: W życiu zdarzają się nam takie historie, że ciarki po plecach. Na początku jest strasznie, a później strasznie śmiesznie. Opowiedz nam swoją historię na SK.pl. Zgarnij wypasione słuchawki i zaproszenia do kina na Upadek Wieloryba. Włącz imprezkę z Dreszczykiem już dziś po 18. Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek Wieloryba.
3: Autopromocja. Reklama. Panie Pascalu,
4: tak?
3: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
4: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
3: A to pędzę, lecę, pa!
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Brio. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Brio. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Brio. Zapraszamy do salonu Brio w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
10: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Proszę Państwa, okno transferowe w Hyundai właśnie się otworzyło. Hyundai Tucson, Kona i Santa Fe. Gwiazdy drużyny wjeżdżają na wyprzedaż. Warunki transferu? Mistrzowskie. Upusty do 36 tysięcy złotych z pakietem ubezpieczeń na rok w cenie. Kto śledzi rynek, ten wie. Takie okno transferowe nie trwa wiecznie. Sprawdź mistrzowską ofertę Hyundai, oficjalnego partnera UEFA Champions League.
15: zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
16: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
15: A tak bliżej, za 5 lat.
16: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
15: A ja?
16: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
17: Śląskie. Studiuj. Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spot finansowany przez Unię Europejską.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Masz ochotę na modową inspirację? A może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie

0: Back to Yours w Esce. Za moment będzie prognoza pogody. Jesteś przygotowana, Ola?
1: Jestem zwarta i gotowa, żeby powiedzieć, jaka będzie pogoda.
0: No to za moment, później newsy w Esce.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być. Z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży, polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
4: Ile można szukać tej roboty?
5: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
4: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
5: Avalon-logistics.pl.
4: Nie czekaj, zgłoś się!
6: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
7: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotowski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotowski. Sosnowiec, Area Zagłębia, Dąbrowskiego 19 oraz Katowice, Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
8: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.
9: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
10: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
9: Wiejskie życie ma smak!
10: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.
11: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
12: Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną. Osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną. Osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
13: To będzie ostatnia reklama. Wielkie otwarcie salonu Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Brio w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
17: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie, ulica Pogorska 8.
18: Uwaga kierowcy, mam dla Was ważną informację prosto z DTS-ki. Tam mamy korek od Rudy Śląskiej, od Chebzia w stronę Zabrza, mocno się przytyka. Powód, zwężenie do jednego pasa ruchu, zatem najlepiej po prostu wybierajcie jakieś objazdy, inaczej postój. Na DTS-ce macie gwarantowane.
17: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
16: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
15: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: Minęła 16. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Maciej Berek złożył ślubowanie na sędziego Trybunału Konstytucyjnego w Sejmie w obecności notariusza. Prezydent przez kilka tygodni nie wyznaczył terminu uroczystości. Politycy PiS mówią o zamachu stanu, a marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty zapowiada normalne funkcjonowanie Trybunału. W Sejmie te wydarzenia śledził nasz reporter Michał Rawa.
19: Maciej Berek z Sejmu udał się do kancelarii prezydenta, gdzie złożył pismo z notarialnym poświadczeniem ślubowania. Marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty podkreślił, że prezydent nie miał prawa odmówić ślubowania.
20: Miał miesiąc, żeby wypełniać swoje obowiązki.
19: A Karol Nawrocki odpowiedział, że Maciej Berek nadal nie jest sędzią Trybunału. Z kolei prezes PiSu Jarosław Kaczyński przed budynkiem Trybunału stwierdził, że jest to zamach stanu.
14: Koszalin szykuje się do bicia rekordu. Setki osób będą jednocześnie ćwiczyć resuscytację na fantomach, mówi Małgorzata Kulik, nauczycielka z drugiego liceum ogólnokształcącego w Koszalinie.
21: To jest największa lekcja w Polsce przywracania czynności serca, tak zwanego RKO przy użyciu fantomów.
14: A to wydarzenie w piątek o 11.30. Nowi lokatorzy w zoo Borysew w Łódzkiem. Do ogrodu przyjechały trzy gerezy angolańskie. To dopiero drugie zoo w Polsce, w którym można zobaczyć ten gatunek. Małpki już podbiły serca zwiedzających.
22: Ciekawa, no ładna.
23: Te akurat mi się najbardziej podobają z tych wszystkich. Mają inny jakby kolor, wyróżniają się jakby ze środowiska.
14: Małpki nie mają jeszcze imion, a zoo wkrótce ogłosi konkurs na ich wybór.
24: SK Śląsk. Sport.
18: Natalia Czarnuch, cześć. Czas na wiadomości sportowe. Przed nami derby ziemi górnośląskiej. Piątek na Superauto Stadionie Śląskim mecz Ruchu Chorzów z Odrą Opole.
25: Jest to pierwsze spotkanie w Chorzowie po ponadmiesięcznej przerwie. Teraz przed nami dwa. W piątek Odra, za tydzień w niedzielę Pogoń Grodzisk Mazowiecki. Drużyna trenera Formalika zasygnalizowała dobrą formę. Wydaje się, że zdążyliśmy się stęsknić za wizytą na trybunach, więc tym bardziej warto pojawić się w kotle czarownic w piątkowy wieczór.
18: Mówił Maciej Grygierczyk, rzecznik prasowy Ruchu. Mecz rozpocznie się o 20:30.
26: Sońta i Koroście.
27: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
28: No właśnie, Sońty nie ma, ale to jest chyba dobra informacja dla wszystkich Polaków, bo jest Ola Kot. Witamy cię serdecznie,
29: jestem.
28: Olu, raz jeszcze.
29: Podkreślam, nie ma Sońty, jestem ja, ale powiedz, czy ty sobie śmieszkowałeś, czy to naprawdę nie znasz piosenki Idzie dys, idzie dys, idzie sikawica.
28: Nie znam piosenki naprawdę idzie dys, idzie sikawica. Skąd to jest? A weź za mną,
29: czekaj. Idzie dys, idzie sikawica, uleje usiece, uleje usiece, uleje usiece, Janickowelica.
0: Mam nadzieję, naprawdę? Że będziemy grali to codziennie w SC od dzisiaj.
29: Na razie.
28: Na razie jednak Zalia.

0: Miley Cyrus w Radiu SK. Dzisiaj jest 14 dzień października, dzisiaj jest Dzień Nauczyciela. Wszystkim nauczycielom składamy najlepsze życzenia. Dzisiaj dzieci mają wolne, moje dzieci nie poszły dzisiaj do szkoły.
1: Wszystkie dzieci dzisiaj chyba świętowały w domu, mogły się wyspać.
0: Tak, no ale akurat dzieci jak mają wolne, to wtedy nie śpią, wstają o 6.
1: Wtedy akurat mają taki dzień, że akurat tak bardzo wcześnie wstają. A ty do szkoły wstawałeś z uśmiechem na twarzy?
0: Bardzo szerokim uśmiechem na twarzy. Wyglądało to niekorzystnie, bo ja miałem problem z górną jedynką, wiesz? No ale i tak się uśmiechałem, nie przejmowałem.
1: A nauczyciele cię kochali?
0: Nie wszyscy. Myślę, że pani z polskiego niespecjalnie i ja jej też niespecjalnie, bo ja się trochę niedobrze zachowywałem. Miałem z nią poważny konflikt, bo miało być przedstawienie na koniec roku szkolnego. Mm-hmm. Ja miałem grać małego księcia, wiesz?
1: Czyli rozumiem, że rola główna.
0: Rola główna. Miałem grać małego księcia i już się nauczyłem tej kwestii o tych lisach, różach i tak dalej.
1: Tam sporo jest do mówienia.
0: Tak, tak. A ja lubię mówić akurat. No i ona powiedziała ostatecznie, że ja nie mogę być małym księciem, bo ja się źle zachowuję. Ale to nie przystoi małemu księciowi, żeby się źle zachowywał. Było mi tak przykro, bo chciałem grać tego małego księcia. Już później nigdy nie zagrałem małego księcia, a cały czas to marzenie gdzieś mam z tyłu głowy.
1: No to wie? Może jakoś tutaj eskowo byśmy to zrealizowali, co?
0: Możemy o
1: a
0: tym
1: Sońta
0: pomyśleć.
1: A Sońta by wtedy kim był w tej inscenizacji?
0: Sońta byłby kulą ziemską.

0: What If w Radiu SK. Będziemy teraz gadać o grach komputerowych. Olu, czy ty grałaś w jakąś grę? Czy grasz w grę?
1: No ja jestem z tego pokolenia, że ja I Love Simsy.
0: Simsy tak, grałaś, tak.
1: Cassandra Ćwir i prowadzenie tam rodziny i całej kariery, coś pięknego. Aha. Ale grałam też trochę w Need for Speeda.
0: A, czyli miałaś taką żyłkę w kierowcy wyścigowego.
1: Miałam. I nawet w Counter-Strike'a trochę gdzieś tam pograłam z moimi kuzynami, bo miałam starszych kuzynów, więc mnie wprowadzili w ten świat.
0: Teraz mamy właśnie komunikat dla ludzi, którzy lubią pograć, bo jest coś takiego jak PGA Poznań Games Arena. To jest za 10 dni w Poznaniu. Mamy zaproszenia na tę imprezę i mamy też do wygrania komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych.
1: Wow.
0: Gramy o ten komputer od poniedziałku, wyobraź sobie. I pierwszą odsłonę walki wygrał słuchacz Michał. Wczorajszą wygrał słuchacz Michał i dzisiaj do słuchacza Michała też będziemy dzwonili. Może dzisiaj znowu wygra, ale jeszcze nie wiemy, z kim będzie grał. I to jest właśnie pytanie do was, kochani. Czy chcecie zagrać z Michałem o ten komputer? Jeżeli chcecie, to wejdźcie na sk.pl i napiszcie, dlaczego mamy zagrać akurat z wami, tak?
1: Czyli czekamy na zgłoszenia.
0: Zgłoszenia na sk.pl, tak jest.
2: Radio SK. Reklama.
3: Tej jesieni wybierz więcej i zapłać mniej. Wybierz Outlet. Designer Outlet Sosnowiec. Tysiące możliwości i ponad 100 marek. Adidas, Kazar, Nike, Ochnik, The North Face i wiele więcej. A ceny? Zawsze od 30 do 70% niższe, bo najlepszy wybór tej jesieni. Modne zakupy w outletowych cenach. Designer Outlet. Sosnowiec, Orląt Lwowskich 138. Do zobaczenia.
4: Panie Pascalu,
5: tak?
4: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
5: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko dwa dni przeceń na urodziny w Media Expert.
4: A to pędzę, lecę, pa!
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki, Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2499 zł. Teraz za jedyne 2299 zł. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownie zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
12: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
13: We must fight again.
12: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK. Uwaga, chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października. Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
15: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
16: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Olkusz, gotowi na coś naprawdę big?
19: Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
20: I po reklamie.

0: I'm good. Mam nadzieję, że wszyscy są good, bo teraz będziemy grali o poważne rzeczy.
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, dystrybutor i producent sprzętu komputerowego.
0: A te poważne rzeczy, kochani, to jest komputer Level Up warty 11 tysięcy złotych, na którym można zagrać we wszystko. Można zagrać w symulację życia nawet, wiesz, Olu?
2: Oj, wiem, no to jest niezły sprzęt. Będę grał w grę, nabiera nowego znaczenia.
0: Oczywiście, że tak. I o ten komputer gramy od poniedziałku do piątku. W poniedziałek wygrał Michał, we wtorek Michał znowu grał i znowu wygrał i dzisiaj znowu Michał będzie grał. Cześć, Michał!
3: Siema, pozdrawiam wszystkich słuchaczy.
0: My też cię pozdrawiamy, słuchacze już cię znają, bo ty już grasz od poniedziałku. Czy czujesz już takie ciśnienie, że ty teraz już musisz, że ty jesteś jak, wiesz, Adam Małysz na skoczni, że ty już nie masz wyjścia, że musisz?
3: Dokładnie, wyjdź mi z głowy.
2: Dobrze, czyli jest stres już od rana. Wstajesz rano i sobie myślisz, o kurde, dzisiaj będą znowu dzwonić zeski.
3: Nie, ja nie idę spać. Cały czas się uczy.
0: Dzisiaj twoim rywalem będzie Krystian. Czy Krystian, jesteś gotowy pozbawić Michała tego komputera, przynajmniej wirtualnie na razie?
4: Będziemy się starać.
0: Okej, zasady są następujące, że Ola będzie czytała pytania. Kto zna odpowiedź, ten krzyczy swoje imię i odpowiada. Dobrze to punkt, źle to punkt dla przeciwnika. Tych pytań jest 3. I kto będzie miał więcej punktów po tych 3 pytaniach, ten przechodzi do jutrzejszej rozgrywki, a kto przegra, dostaje fajne nagrody pocieszenia. Czy wszystko jest jasne?
3: Tak.
0: Olu, czy odpalamy pierwsze pytanie?
2: Tak, panowie, jesteście gotowi. Mogę odpalać pierwsze pytanie?
3: Tak.
2: Dobrze, no to pierwsze pytanie brzmi: ile razy Bartosz Zmarzlik zdobył indywidualne Mistrzostwo Świata na żużlu?
0: Nie wszyscy naraz.
2: Biją się o to, kto będzie odpowiadał na to pytanie.
0: No nic, nie ma chętnego, przechodzimy do drugiego pytania.
2: Ale ja jak zobaczyłam to pytanie, to od razu powiedziałam, że to jest bardzo trudne pytanie.
0: 6 razy zdobył Bartosz Zmarzlik Mistrzostwo Świata na żużlu, ale gdybym nie był pewny, też bym nie mówił. Drugie pytanie, Olu.
2: Uwaga, pytanie numer 2. Jak nazywa się stolica Słowacji?
0: Halo, panowie, jesteście tam? No nic, nie ma chętnego. Bratysława się nazywa stolica Słowacji. Panowie, jesteście
2: tam?
0: Ale panowie,
2: czy wy żyjecie tam w ogóle po tej drugiej stronie?
3: Jesteśmy.
0: Ale taką mają strategię, że jak nie są pewni, no to jest trzecie pytanie i wiecie co? Jeżeli teraz nikt się nie zgłosi, będą dogrywkowe, a jeżeli ktoś się zgłosi i odpowie dobrze, no to wygrywam, no bo po 3 pytaniach ktoś tam będzie miał więcej punktów.
2: Czy na pewno mnie słyszycie? Mogę zadawać to pytanie?
3: Tak, słyszymy.
2: Dobrze, proszę cię nie śmiać, proszę się skupić.
0: Ze mną nie było problemu, ty chyba ich trochę przestraszasz, wiesz?
2: Ja straszę, no przepraszam, że jestem ostatnia, jeśli chodzi o straszenie ludzi.
0: Ja wiem właśnie, rzeczywiście. Dobrze. No dobra, dawaj to pytanie, Ola.
2: Pytanie numer 3. Jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us?
0: Chłopaki, jaki przysmak Mario wywołał pandemię w serii gier The Last of Us? Nie ma odpowiedzi. Znowu, ten przysmak
2: ale,
0: to jest...
2: Ale taktycznie zadałeś to pytanie jeszcze raz. jakby nie było słychać za pierwszym.
0: Panowie, ten przysmak to grzyb. Wiecie?
2: No przecież Mario i grzyby, jasna sprawa.
0: Słuchaj, wiesz co, może umówmy się tak, że może ja zadam pytanie.
2: Dobrze, to ja się teraz odłączam z tej zabawy, słuchajcie, ja się odłączam.
0: Dobra, uwaga, panowie. Pytanie brzmi następująco. Ile województw jest w Polsce?
3: Michał, Krystian.
0: Michał był pierwszy.
3: 16.
0: 16, to jest dobra odpowiedź. Michał wygrywa. Widzisz, Ola, jak się zadaje pytania?
2: No właśnie, nie wiem, ja dobrze, że tylko jestem dzisiaj raz na gościnnych występach. Ja już tu nie przychodzę.
0: Chłopaki, dlaczego nie chcieliście odpowiadać na pytania Oli?
3: Ja już z przyzwyczajenia czekałem na pana.
0: Dobra, jak to teraz sytuacja wygląda? Michał, ty przechodzisz do jutrzejszej rozgrywki. Czwartek, po raz czwarty będziesz z nami grał. Właściwie to ja już cię zaraz zrobię chrzestnym mojego dziecka, tak długo się znamy. Krystian, a dla ciebie mam następujące informacje. Wręczam ci podwójne zaproszenie na PGA Poznań Games Arena. Wręczam ci 300 zł kieszonkowego i jeszcze głośnik przenośny Hama. Może być?
3: Super, dzięki.
2: Fajne nagrody.
0: Oczywiście.
3: Fajne.
0: Oczywiście.
2: Tak, ale jednak jak pan redaktor Korościel przeczyta pytania, to każdy nagle zna odpowiedź.
3: To jest, może być.
0: Dobra, słuchajcie, jutro już Olki nie będzie. Znaczy, nie, że ona coś źle zrobiła, po prostu i tak miało jej nie
2: dobra,
0: być.
2: Dobra, spoko, nie przyjdę, jest okej, nie przyjdę.
0: Trzymajcie się, chłopaki, wszystkiego dobrego, pozdrawiamy.
2: Pa!
3: Dzięki.
0: Pa!
1: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl

0: Matt Con i Baggin w Radiu SK. Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela, 14 dzień października, w związku z czym nasza przesympatyczna profesor Aleksandra przygotowała zadanie dla naszych przesympatycznych słuchaczy.
1: No bo dobrze się ze szkoły wspomina takie różne przypały, takie różne jakieś fajne sytuacje, więc może dajcie nam znać na naszym eskowym messengerze, co takiego fajnego za czasów szkolnych odstawiliście, z czego w sumie z perspektywy lat możecie być na przykład dumni.
0: Nagrywajcie głosówki. Odwaga. W tej sprawie. Profesor Ola może nawet jakąś nagrodę będzie miała, jak głosówki będą interesujące.
1: Znajdę, w grzebie.
0: Tak,
1: dajcie
0: jest.
1: Fajne historie.
2: Promocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
5: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane.
4: Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
6: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Autopromocja.
7: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż

0: Ulica Zagłębiowska 4, Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu italiano.
1: Kolejna burza na grupie rodziców o trudne zachowania dzieci? 500 000 uczniów z neuroatypowością może odbierać bodźce inaczej. Zanim ocenisz, spróbuj zrozumieć. Porozmawiaj z Fundacją Avalon. Zadzwoń 530-001-130. Inny rytm to nie błąd. To nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
2: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
3: Wielkie otwarcie salonu Briu w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Briu w Centrum Handlowym Forum w Gliwicach. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
6: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
7: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
8: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
9: I po reklamie.
10: SK.
11: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: To jest, proszę państwa, ulubiona piosenka geologów. Morena. Nie wiem, czy wiesz, Olu, że morena to jest taka gleba, wiesz?
1: Gleba. Morena. Chociaż kiedyś taka inna piosenka była. Morena, I give you my heart, czy coś takiego.
0: To była Macarena.
1: Nie.
0: Tak?
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
3: Reklama. Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
5: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
4: Od czwartku w Kauflandzie parówki pakowane, kup dwa opakowania, trzecie najtańsze gratis. Nie dotyczy parówek naturalnie Tarczyński. A napój jogurtowy Actimel 5,39 za opakowanie przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Brio. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Brio. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. -30% na biżuterię i -15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Brio. Zapraszamy do salonu Brio w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego. Nerds.

0: Musical Metro. 35 lat historii. 20 lutego. Katowice, Spodek. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Katowicach. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 20 lutego. Katowice, Spodek.
1: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Mamo, chyba już wiem, co będzie na następnej stronie.
5: Już to czytałyśmy?
6: Już to wymyśliłam.
7: Czytanie procentuje wyobraźnią. PKO Bank Polski, partner kampanii Cała Polska czyta dzieciom, zachęca do czytania dziecku 20 minut dziennie. Codziennie.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7. Sponsorem programu jest Trust Investment, deweloper budujący w Katowicach.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej. Park handlowy S1 Dąbrowia.
11: Specy od Meteo zapowiadają do końca dnia przelotne opady deszczu w miastach Śląska i Zagłębia. Teraz na termometrach w Katowicach czy w Chorzowie około 11 na plusie. Jutro będzie ciut cieplej i szansa na przejaśnienia. W czwartkowe popołudnie termometry w regionie wskażą maks 14 stopni.
10: Na program zaprasza sponsor, właściciel salonu Dr. Materac w Dąbrowie Górniczej.
9: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
12: Zbliża się 17. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prezydent Karol Nawrocki w Trybunale Konstytucyjnym spotkał się z prezesem Bogdanem Święczkowskim. Wizyta odbyła się w dniu politycznych napięć wokół ślubowania Macieja Berka. Przed siedzibą TK doszło do przepychanek z policją. A przypomnijmy, prezydent nie uznaje ślubowania Berka w Sejmie, a rząd przekonuje, że odbyło się ono zgodnie z prawem. Paliwo drożeje mimo pakietu CPN. Jak tłumaczą eksperci, program ogranicza ceny, ale nie zatrzymuje ich wzrostu. Kierowcy płacą więcej, bo drożeje ropa na światowych rynkach.
13: Wydaje się, że jesteśmy w szczycie takiego trudnego okresu. Ze względu na to, że mamy szczyt zapotrzebowania przede wszystkim na paliwo dieslowskie, no bo jeszcze trwają prace rolne, bo zaczyna się sezon grzewczy.
12: Mówi Dawid Czopek, ekspert do spraw rynku paliw. Jutro litr benzyny 95 będzie kosztował maksymalnie 7 zł i 1 grosz, a za litr oleju napędowego zapłacimy nie więcej niż 8 zł i 5 groszy. Ekologiczna szkoła w Dąbrowie Górniczej w podstawówce numer 26 do spłukiwania toalet wykorzystuje się deszczówkę.
14: Rynny są tak podpięte, że woda, która spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Cywiadębska dyrektor szkoły. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłuczek.
12: A szkoła ma też panele fotowoltaiczne i magazyn energii. Do sprzątania z kolei nie używa się detergentów, wystarczy sama woda.
15: SK Śląsk News.
11: W szkole podstawowej numer 26 w Dąbrowie Górniczej w toaletach do spłukiwania zamiast wody z wodociągów wykorzystywana jest deszczówka. Na terenie placówki pod ziemią ukrytych jest kilkanaście zbiorników na wodę deszczową.
16: 180 metrów sześciennych są zbiorniki w stanie przyjąć. Będzie to znaczący oszczędność tej wody takiej bieżącej, pitnej.
11: Mówił konserwator szkolny Grzegorz Prusek. A jutro w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia w Czeladzi odbędzie się różowa czeladź Razem dla Zdrowia Kobiet. Przygotowano wiele ciekawych warsztatów.
15: Sońta i Gorościel, czyli SK w Radiu SK.
8: A tak naprawdę to jest Kot i Korościel, czyli KK w radiu SK.
17: Przypomniałeś mi o tym, o nazwie naszego duetu KK. Ja
8: mam nadzieję, że kiedyś jakiś lektor to nagra, bo to naprawdę uważam, że nazwa jest tak dobra, że godna nagrania.
17: Znam jednego lektora, poproszę go.
8: A właśnie, nawet masz blisko. Clean Bandit, Demi Lovato, teraz w SK.

Dział pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Avicii i Levels w Radiu SK. Jest 11 minut po 17, dzisiaj jest 14 października, czyli Dzień Nauczyciela i Ola miała prośbę do naszych słuchaczy. Możesz powtórzyć tę prośbę, Olu?
1: Prośba była taka, żebyście dali znać, jakie przypały zaliczyliście w szkole, ale takie pozytywne, z których jesteście gdzieś tam dumni.
0: Tak, słuchamy.
2: Byłam w pierwszej gimnazjum, to moja mama kupiła pierwszy taki nasz aparat cyfrowy, taki malutki. I z koleżankami zrobiłyśmy sobie sesję na kibelkach.
0: No masz, ale coś mi mówi, Olu, jak patrzę w twoje oczy, że ty też miałaś podobne doświadczenie.
1: Nie, no ja pamiętam te takie zdjęcia właśnie w toaletach, aha, różne sesje zdjęciowe. Ja jestem tylko ciekawa, czy nasza słuchaczka była w ubraniu.
0: Ale widzisz, to ja powinien być ciekawy, a nie ty. Ja jednak potrafię się kulturalnie zachować. No wiesz, to myślę, że nie uzyskamy odpowiedzi na to pytanie, ale możemy nagrodzić naszą słuchaczkę, prawda?
1: Ale zdecydowanie, bo to tak się miło wspomina.
0: Oczywiście.
1: A jeszcze lepiej by było, jakby nam te zdjęcia wysłała, jakby gdzieś
0: znalazła. A jednak, no tak, dobra, okej, okay, tak. Na sk.pl proszę nadsyłać te zdjęcia dla Oli, z dopiskiem dla Oli, a słuchaczce Kamili wysyłamy eskowe gadżety.

0: Temper City w Radiu SK. To jest audycja KK, czyli Kot i Korościel. I korzystając z tego, że Ola Kot jest tutaj w studiu, ja się dowiaduję wiele o tak zwanym redyku. Dobrze mówię?
1: Dokładnie tak.
0: Redyk
1: to jest nowe
0: słowo. Jest sprowadzanie owiec z powrotem z hali do...
1: Do właścicieli.
0: Do właścicieli. Tak. A to jest tak, że właściciel ma owce i on ją oddaje bacy, czy komu?
1: Tak, dokładnie tak. No, baca jak ma te owce, to zazwyczaj to nie są wszystkie jego owce, aha, tylko po prostu są owce jeszcze od innych właścicieli. On je bierze w kupę i je zabiera na halę. A potem jak schodzi, czyli jest redyk, no to jedzie potem oddać właścicielom.
0: No dobrze, a kiedy? On je tam w kwietniu, w maju zaprowadza na halę?
1: Tak, to zależy, kiedy będzie trawka, no bo one sobie tam muszą
0: spływać
1: trawkę.
0: I one tam 5 miesięcy same siedzą?
1: No tam z juhasami są, także juhasy to jest... Bycie juhasem to jest bardzo ciężka robota.
0: Naprawdę? Ale podobno te juhasy są przystojne chłopaki, tak czy nie?
1: Wiesz co, teraz jak byłam, to poznałam. Na oko pan miał 80 lat,
0: no
1: nie
0: i co?
1: Miał...
0: No i gdzie jest problem?
1: Nie miał zębów, no ale był bardzo wesoły, sympatyczny był. I powiedział mi, że praca w telewizji to nie praca.
0: Tak? A ja się zgadzam z tym juhasem. Ja chyba kiedyś też na starość zostanę juhasem. Wiesz, mam plan. Radio
2: SK. Autopromocja. Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. SK Live Remix. SK Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. SK Live Remix w SC. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
3: Autopromocja.
4: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
5: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot kuchenny Kenwood teraz za 1499 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
4: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86, Katowice, Home Concept, ulica Rozdzińskiego 191. Teraz twój sen w stylu Italiano!
7: Gdańsk, tankowanie na Orlenie. Poznań, płatność zakończona.
8: Kraków, ruszamy dalej.
9: Wiele dróg i jedna karta flotowa. Orlen Flota to marka, która od ponad 25 lat wyznacza standardy w zarządzaniu flotą pojazdów w firmach. Rozliczaj paliwo, towary i usługi wygodnie, mobilnie i bezgotówkowo na wszystkich stacjach Orlen. Sprawdź ofertę programów flotowych dla swojej firmy na flota.orlen.pl. Orlen z energią dla twojego biznesu.
10: Tanio Weekend w Aldi. Od czwartku awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 7,98 za opakowanie. Dwie sztuki. Cena sprzed obniżki 13,99. A kawa ziarnista Dallmayr Home Barista. 1 kg. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Panie Pascalu,
12: tak?
11: Powie mi pan, kiedy kupić taniej?
12: Teraz, pani Barbaro, teraz, bo jeszcze tylko 2 dni przeceń na urodziny w Media Expert.
11: A to pan zalecę, pa!
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra, Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUVy MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Well Fitness rośnie w regionie. 3 nowe kluby w Oświęcimiu, Żorach i Jastrzębiu-Zdroju już otwarte. Trenuj 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Korzystaj z programu wprowadzającego i zajęć grupowych bez limitu. Sprawdź aktualną ofertę dostępną tylko do 20 października. W Well Fitness trenujesz także z pakietem Medicover Sport. Szczegóły na wellfitness.pl.
3: i po reklamie.

0: Ed Sheeran w Radiu SK. Kochani, za 28 minut 18, czyli to trzeba już powoli wychodzić z roboty do domu. Mam nadzieję, że już wyszliście. Tymczasem mam informację, która może zawrócić w głowach ludziom, którzy mają psy. Wiesz, ty masz psa, nie?
1: I nawet dzisiaj jest tutaj z nami.
0: Jest w studiu, tak. Nazywa się Chudy. I jest chudy, prawda?
1: Jest chudy, ale może kiedyś być gruby. No mam nadzieję, że tak nie będzie.
0: Ale słuchaj tego. Psy mają dominującą łapę. Samce zwykle są lewołapne, a samice prawołapne. Wiedziałaś o tym?
1: Nie wiedziałam. No, no. Tak jakby, że ludzie, no to wiadomo sprawa. Jedni piszą prawą, no, drudzy lewą. Ale
0: psy też. A weź go zawołaj i powiedz
1: chudy,
0: mu, żeby dał łapę.
1: Chodź tutaj.
0: I powiedz, żeby dał łapę. Którą da?
1: Łapa. Lewa.
0: Lewa. No to jest samiec.
1: To jest samiec.
0: To jest samiec alfa, powiem ci.

0: September w Radiu SK. Proszę Państwa, niechętnie ludzie przyznają się do swoich błędów, do swoich gaf, ale Ola Kot to jest osoba wysokiej kultury i też tak niezwykle pokorna. Teraz chciałaby się przyznać, że nie zawsze była idealna.
1: Nie zawsze byłam idealna, przyznaję się do tego. Ja po prostu świetnie kombinowałam i kiedyś się w liceum, ja miałam bardzo zgraną klasę w liceum, postanowiliśmy, że na WOS-ie podłożymy gotowca.
0: To jest wiedza o społeczeństwie.
1: Tak, tak. Była grupa A, grupa B, przygotowaliśmy sobie pytania. Pytań było 4, więc wszyscy zgrani podłożyliśmy tego gotowca, mimo tego, że pan 10 pytań zadał, a na gotowcu były tylko 4, ale stwierdziliśmy, że dobra, podkładamy. No i potem mija tydzień, pan mówi, że doszło do dziwnej sytuacji w sprawie tych kartkówek, my już cali w strachu, że on się zorientował, a on mówi, że jeden chłopak napisał 10 pytań i on nie rozumie, o co chodzi, że dlaczego ten jeden chłopak myślał, że czego oszuka, że podłoży inne pytania, a on co, da mu 5 i nie dał mu 1.
0: Słuchaj, mam nadzieję, że ten jeden chłopak słuchał teraz tej historii.
1: Łukasz, pozdrawiam cię bardzo serdecznie.
0: I ten Łukasz teraz myśli sobie, Olka, ty świnio, wiesz, on tak pewnie myśli.
2: Promocja. O tej porze roku samiec Nosela budzi się wyjątkowo wcześnie. Tylko po to, żeby wkręcić jak najwięcej ludzi.
3: Ja sobie nie wyobrażam na przykład jakieś spuszczanie się po linie.
4: Ale chwileczkę, to jest do rozwiązania. To jest do rozwiązania, proszę pani. Pani się spuszcza na linię, a później druga osoba, jeśli oczywiście jest z panią, rzuca pani dziecko.
2: Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie u Jankesa, Kamy i Wiktora i zgłaszaj się już teraz na sk.pl albo w aplikacji.
5: Autopromocja. Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić?
6: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
5: No dobrze, a taki fajny prezent?
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
6: Na mediaexpert.pl. Włączamy niskie ceny.
7: Masz ochotę na modową inspirację? A może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.pl.
8: Ile można szukać tej roboty?
9: No właśnie, wszędzie chcą doświadczenia.
8: Nie wszędzie! Avalon Logistics rekrutuje kurierów dla Glovo, Pyszne.pl i Uber Eats. I mogę zacząć od razu? Nawet jutro! Bez CV, bez doświadczenia, natychmiastowe wypłaty z Instant Pay.
9: Avalon-logistics.pl.
8: Nie czekaj, zgłoś się!
10: Czasem najlepszy kierunek to ten, w którym można po prostu zwolnić. Podkarpackie, gdzie jesień mieni się barwami, a zima otula ciszą i spokojem. Górskie szlaki i widoki, które zostają w pamięci. Przytulne miejsca i smaki, dla których warto zostać dłużej. Zabierz ze sobą tych, z którymi najlepiej dzielić czas i ruszaj. Tu jesień i zima mają zupełnie inny rytm. Podkarpackie. Zmień sezon, złap klimat. Więcej na podkarpackie.eu.

0: Właśnie tak brzmi szkoła dla dzieci z neuroatypowością. W Polsce uczy się ich niemal 500 000. Zadzwoń do Fundacji Avalon 530 001 130 i zrozum, że neuroatypowość to nie powód do wykluczenia. Inny rytm to nie błąd, to nowa piosenka. Głównym partnerem kampanii jest Kaufland.
1: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
2: Jakie to jest dobre.
3: O, co chrupiesz?
2: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
3: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
2: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
4: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu Italiano!
5: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Brio. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Brio. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Brio. Zapraszamy do salonu Brio w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Brio. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week. Najlepsze wyjście do top restauracji. Trzy dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
8: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.

0: Watch this, watch this. To jest SK. Za 5 minut 18 będą newsy, a później jak zwykle imprezka. Zapraszamy. Radio
1: SK. Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Super Rafi. Dolina Noteci.
2: Reklama.
3: Pani Pascalo, a zna pan przepis na oszczędzanie?
4: Pani Barbaro, to proste. Kupuje pani sprzęt Hisense na promocji w Media Expert i zyskuje.
3: I voilà. To ja może wezmę tematową płytę indukcyjną z wbudowanym okapem i matowy piekarnik z funkcją pizzy.
4: Magnifique!
3: I jeszcze lodówkę z ciemnym wnętrzem, zmywarkę do zabudowy, pralkę i suszarkę.
4: No, Hisense Media Expert to ma sens.
5: Kup w Media Expert AGD Hisense w promocji i zyskaj nawet 5550 zł zwrotu na konto. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Oto Marcin, bohater biznesu. Na co dzień prowadzi kawiarnię, ale czasem prowadzi też samochód dostawczy albo księgowość. Zna koszty prowadzenia biznesu i wie, że każda złotówka się liczy.
7: Bank Millennium też to wie. Otwórz konto Mój Biznes i prowadź je za 0 zł przez 2 lata w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Rozwiń swój biznes z kontem Mój Biznes, która trwa do odwołania. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
8: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
9: Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
10: Ulkusz, gotowi na coś naprawdę big? Już 22 października o 10 otwieramy park handlowy Big Olkusz. Od 14 czekają na Was spektakularne pokazy specjalne, akrobacje w powietrzu, pokaz ognia i widowiskowe triki na rowerze. A do tego mnóstwo darmowych atrakcji dla całej rodziny. Dmuchańce, koło fortuny, Big Grill, popcorn, wata cukrowa, DJ i atrakcje dla dzieci. Wstęp wolny. Widzimy się w Big Olkusz przy ulicy Sławkowskiej 36.
11: No to proszę pana, tynki gotowe, podłoga gotowa, możemy drzwi montować.
12: Ale że już?
11: No już.
12: A bo myśmy jeszcze nawet tych drzwi nie zamówili.
11: Ale to żaden problem. Młody, skocz na chwilę z panem do Brickomana.
12: Ale my 6 potrzebujemy, to da się tak od ręki?
11: No oczywiście. Fachowcy dobrze wiedzą, że jak potrzeba czegoś od ręki i niedrogo, to tylko w Brickomanie. I kupują białe skrzydło pokojowe Dream Soft już za 169 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
13: Jakie to jest dobre.
14: O, co chrupiesz?
13: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
14: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
13: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Kto powiedział, że z wyprzedażą trzeba czekać do końca roku? BYD Krotoski już wystartował. Wyprzedaż rocznika 2026 trwa w najlepsze. Sprawdź bezkonkurencyjną ofertę na modele BYD, a wśród nich hybrydy plug-in Atto Dolphin G oraz Silvio z rabatami aż do 46 tysięcy złotych. Nie minie, nie zacznę. Ty będziesz już po zakupie. BYD Krotoski. Sosnowiec, Area Zagłębia, Dąbrowskiego 19 oraz Katowice, Kościuszki 229. Centrum Handlowe Libero. Grupa Krotoski. Zbudowani na zaufaniu.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach.
20: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie. Ulica Pogorska 8.
21: Wszystkim zmotoryzowanym, którzy podróżują na co dzień po Chorzowie, przypominam, że mamy remont ulicy Bolesława Chrobrego. Trzeba wybrać objazdy, między innymi Władysława Truchana czy Strzelców Bytomskich. Jutro na termometrach w miastach Śląska i Zagłębia zobaczymy maksymalnie 14 stopni Celsjusza.
20: Sponsorem programu jest właściciel drogerii DM w Chrzanowie.
19: Sponsorem programu jest Ganinex, autoryzowany dealer Leap Motor w Katowicach, oferujący nowy model Leap Motor B10.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Elektrowit 6-7.
0: Jest 18. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. Utrudnienia na S17 w stronę Lublina. Przed węzłem na Łęczów zderzyły się bus i ciężarówka. Dwie osoby są ranne, a korek ma kilka kilometrów. Leki psychotropowe mogły trafiać do uczniów. Zatrzymano 44-letniego nauczyciela z Krakowa. Miał współpracować z lekarzem wystawiającym recepty na opioidy. Sprawa może mieć związek ze śmiercią 4 młodych kobiet.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca.
22: SK Sport News.
0: Manchester City zmierzy się dziś z PSG, a Roma zagra z Realem Madryt. Porto powalczy na wyjeździe z Realem Betis. Wszystkie mecze rozpoczną się o 21:00. Iga Świątek poznała rywalkę w 1/8 finału turnieju w Wuhan. Polka zmierzy się z Amerykanką Ashlyn Kruger, a mecz jutro nie wcześniej niż o godzinie 13:00.
17: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX Praca, oferujący technologię AI w rekrutacji.
22: SK Śląsk News.
21: W Polsce mamy do czynienia z poważnym kryzysem adopcyjnym. Liczba dzieci czekających na dom rośnie, a kandydatów na rodziców systematycznie ubywa. Powodów jest kilka.
23: Myślę, że i sytuacja ekonomiczna, i też to, co się dzieje wokół, jeśli chodzi o taki niepokój co do przyszłości.
21: Mówiła Joanna Dziurewicz ze Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach. Do użytku zostały oddane 74 mieszkania w Świętochłowicach przy ulicy Śląskiej. To w ramach SIM Śląsk. To pierwsza od 60 lat tak duża inwestycja mieszkaniowa w tym mieście.
24: Imprezka.
25: Ja wiem, że pogoda to już taka totalnie jesienna, ja wiem, że nie wszystko się zgadza, ja wiem, że czasem są problemy i wszystko inne, ale są też hity na czasie i ja tymi hitami na czasie będę starał się was leczyć, a przynajmniej wprawiać w dobry nastrój. Mati Fuczyło, dzień dobry, cześć, to Tate McRae, Just Keep Watching.

0: To David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait, Vesta, 10 minut po godzinie 18. Ja wiem, wspomniałem już o tej pogodzie, że ona nie taka przyjemna, że ona nie taka fajna, ale zastanawiam się, co fajnego dzisiaj u was się zdarzyło. 10 minut już po 18 to predestynuje mnie do tego, żeby zapytać. To po prostu sprawia, że no coś mogło się już dzisiaj wydarzyć. Szef mógł być miły, wyjątkowo miły dzisiaj, albo coś innego się wydarzyło, co sprawiło, że uśmiechnęliście się, albo ktoś był miły na ulicy, albo wy byliście dla kogoś mili. No po prostu cokolwiek się wydarzyło, to mi o tym koniecznie opowiedzcie. Wyślijcie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Ja chętnie o tym posłucham, chętnie się dowiem, chętnie też pokażę innym. I może wszyscy będziemy już do siebie mili i będzie to piękny dzień. Mimo najlepszych chęci. To znaczy, tak nazywa się ten hit, który teraz zagram. Vito Bambino.
1: A u mnie wszystko się kręci, tak nagle mi wstyd. Mimo najlepszych chęci, ja nie umiem jak ty. To mi za szybko pędzi, to mi za głośno gra.

0: końca.
1: I bez końca to Oskar Cymse w Radiu SK. 21 minut po 18 to jest imprezka Mati Futuro. Cześć, słuchajcie, jest rekord w chodzeniu, albo raczej wjeżdżeniu, albo może eksplorowaniu. Słuchajcie, łazik marsjański Perseverance właśnie przeszedł do historii, a to dlatego, że stał się rekordzistą pod względem odległości przejechanej na kołach na innej planecie. No nie miał zbyt dużej konkurencji, ale już teraz łazik pokonał ponad 45 km. W 5 lat, no to wychodzi 25 metrów dziennie. No to niezłe korki na tym Marsie muszą być. Avicii, Rita Ora, Lonely Together, to już za chwilę.
2: Autopromocja.
3: Cel podróży nieznany. Emocje gwarantowane.
4: Zgłoś się na odlot ściśle tajny.
2: Tylko w Radiu SK.
4: Słuchaj Jankesa, Kamy i Wiktora i ruszaj z nimi w nieznane. Zgłoszenia tylko w apce Radia SK.
5: Sponsorem programu jest Automobile Torino, dealer samochodów marek Changan oraz Jetour. Chorzów, Aleja Wojska Polskiego 20.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Masz ochotę na modową inspirację? A może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
8: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
9: Szukasz czegoś pięknego? Zajrzyj do Briu. W Centrum Handlowym Tarnowskie Góry czeka już na Was nowy salon biżuterii i zegarków Briu. A na dobry początek mamy dla Was wyjątkową ofertę. Minus 30% na biżuterię i minus 15% na zegarki. Nowy salon, nowe kolekcje i wyjątkowe okazje. Wszystko znajdziesz w Briu. Zapraszamy do salonu Briu w Centrum Handlowym Tarnowskie Góry. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
10: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
11: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie. To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK. Uwaga, Chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
12: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Świętochłowice. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Świętochłowice, ulica DTS 2. Oferta ograniczona czasowo.
13: A co to właściwie jest Vice Tacos?
14: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
15: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
16: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
17: I po reklamie.

0: i właśnie tak brzmią hity na czasie 23 minuty przed 19. To Eben, Easy Bizy, We All My Love. A dziś Dzień Nauczyciela i to jest ten dzień, kiedy zazwyczaj przynosi się nauczycielom kwiatki albo czekoladę, ale od razu zacząłem wspominać swoich nauczycieli i szkołę i tu pojawia się moje pytanie do Was. Jakie mieliście najbardziej szalone historie ze szkoły z nauczycielami w tle? Albo ewentualnie w głównej roli. Co kiedyś udało Wam się wywinąć? Albo ewentualnie co kolega wywinął? No bo wiadomo, po czasie to już się wszystko przedawniło, można się ewentualnie przyznać. Dajcie znać, wysyłajcie głosówki na eskowym Messengerze. Mamy eskowe nagrody. Radio SK. Można się przyznawać, uwagi już nie będzie.
1: Jesteś ze Świętokrzyskiego? Służysz w policji, wojsku czy PSP? Zdobądź europejskie uprawnienia pilota drona w kategorii szczególnej STS 01 i STS 02. Szkolimy w systemie 1 na 1. To aż 10 godzin praktycznej nauki wyłącznie z instruktorem. Co ważne, możesz uzyskać nawet 90% dofinansowania na to szkolenie z WUP Kielce. Nabór już ruszył. Szczegóły na eurodron.com.pl. Nie czekaj. eurodron.com.pl.
2: Reklama. Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
3: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
2: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
4: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być. Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży, polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
6: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
7: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
8: Z wyprzedażą rocznika nie czekamy do końca roku. W MG Krotowski już wystartowaliśmy. Wielka wyprzedaż rocznika 2026 w salonach MG Krotowski. Suma rabatów aż do 42 tysięcy złotych. Promocyjne finansowanie i pakiety benefitów. Ogromny wybór samochodów dostępnych od ręki, w tym SUV MG HS i MG ZS w wersjach hybrydowych i spalinowych. MG Krotowski. Katowice, Kościuszki 261. Dojazd przez stację benzynową. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Jakie to jest dobre.
10: O, co chrupiesz?
9: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
10: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
9: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
11: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
12: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
13: Wielkie otwarcie salonu Briu w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Briu w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
14: To będzie ostatnia reklama. Szukasz miejsca, które naprawdę możesz nazwać swoim domem? Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą w Sosnowcu. Nowoczesne mieszkania, prywatne ogródki, balkony, lodżie i duże tarasy. A do tego przestronna strefa relaksu na dachu, gdzie możesz odpocząć z widokiem na otaczającą zieleń przy samej rzece. Spokój, przestrzeń i miejsce stworzone do życia. Poznaj Śnieżną, osiedle nad Przemszą. www.śnieżna.pl.
15: I po reklamie.

0: Sobie Romeo i Fly High. I 5 minut już prawie do 19:00. W Dzień Nauczyciela sprawdzam i szukam waszych śmiesznych wspomnień ze szkoły. Wysyłacie w tej sprawie głosówki na eskowym Messengerze. Cały czas można się przyznawać do rzeczy, które lata temu wam się udało zrobić albo nie udało się zrobić. Do wszystkich przypałów czekam na głosówki. Wysyłajcie. Dokładnie tak zrobił też Marek.
1: Ja kiedyś na lekcji matematyki w szkole średniej powiedziałem brzydko na panią. No i w sumie za karę miałem tak, że miałem zakaz przychodzenia na lekcje matematyki. Mogłem przychodzić tylko na kartkówki i sprawdziany. No i dla świętego spokoju mnie przepuściła w trzeciej klasie. Ale z maturą już było trochę gorzej.
0: Marek, gdyby nie ostatnie zdanie, to uznałbym, że nauczycielka postanowiła zrobić tobie prezent. Kto by tak nie chciał?
2: Reklama.
3: Teraz w RTV Euro AGD dwie raty gratis. Kup smartfon Samsung Galaxy S25 w 30 ratach. RRSO 0%. A my spłacimy za Ciebie dwie raty. Teraz za 2999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3199. W promocji ratalnej zapłacisz tylko 2800 zł. Promocja na wybrane towary do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Jesteśmy w sklepie Netto. Czy wie pani, jaka jest różnica między zapisem najlepiej spożyć przed, a należy spożyć do?
5: Wydaje mi się, że oznacza jedno i to samo, tylko inaczej zapisane.
4: Błąd.
6: Należy spożyć do to informacja o terminie przydatności produktu. Po jego upływie nie należy go spożywać, ponieważ może być szkodliwy dla naszego zdrowia. Co innego w przypadku najlepiej spożyć przed. To informacja, do kiedy produkt zachowuje pełnię swoich właściwości, a po tym terminie nie powinien nam zaszkodzić.
4: Organizatorem akcji mającej na celu ograniczenie marnowania żywności jest Netto.
7: Więcej na netto.pl.

0: cenach remont zrobisz. Teraz szyna oświetleniowa Paris 97, lamelna filcu 89 i panele podłogowe Dąb Pura 31,99 za metr kwadratowy. Wszystko do remontu i to w niskich cenach. Leroy Merlin.
1: Jak kupują orły oszczędzania? Przebojowo!
2: Bo teraz w Auchan na Dzień Nauczyciela znane hity, niskie ceny. Alpejskie mleczko Milka, wybrane rodzaje, drugi produkt gratis. A roślina Strelitzia Nicolai teraz 50% taniej, tylko 79 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 159. Oferta do 14 października. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
4: Uwaga, chorzów! Cyrk na wodzie. Od 14 do 25 października Park Śląski przed halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
5: Jakie to jest dobre.
6: O, co chrupiesz?
5: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
6: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
5: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Dr. Materac, Jaworzna Opiekelska 6, Dąbrowa Górnicza S1 Dąbrowia, ulica Porozumienia Dąbrowskiego 1980. Teraz twój sen w stylu Italiano!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jesień w dobrym stylu z Villaro. Nowa kolekcja stworzona z myślą o mężczyznach, którzy cenią dobry styl. Garnitury, marynarki, koszule, spodnie i płaszcze. Wszystko, czego potrzebujesz na nowy sezon. Ponad 55 salonów w całej Polsce. Adresy znajdziesz na villaro.pl.
10: I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
11: Śląsk na czasie.
12: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie ponownie. To ma być wieczór dla kobiet i o kobietach. W czwartek, 15 października w Galerii Sztuki Współczesnej Elektrownia odbędzie się wydarzenie zatytułowane Różowa Czeladź razem dla zdrowia kobiet. Będzie tam o zdrowiu, profilaktyce i o emocjach.
13: Nie zabraknie tematów dotyczących dobrostanu psychicznego, kosmetyków naturalnych.
12: Mówiła Beata Marcinkowska ze stowarzyszenia Łączy Nas Czeladź.
10: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
14: Muzyką się żyje.
15: Już mamy imprezowe plany na lato. 19 czerwca w Warszawie zagra Tiesto. To znany na całym świecie producent i DJ, autor takich hitów jak The Business czy Lay Low. Tiesto jest pierwszą ogłoszoną gwiazdą przyszłorocznego Warsaw Music Festival. Ostatnio miałem okazję z nim pogadać na Ibizie i zapytałem go o jego ulubione miejsce w Polsce.
16: I really like Gdańsk.
15: Bardzo lubię Gdańsk. Tam jest bardzo ładnie. Naprawdę lubię tam spacerować. A okolica to chyba jedno z moich ulubionych miejsc, ale Warszawę też lubię.
16: I like Warsaw as well.
15: Niedawno Tiesto wydał nowy numer Hard to be Around, który na pewno dziś wieczorem usłyszycie na naszej antenie, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Polski rap zdominował internet. Mata i Taco Hemingway wygenerowali najwięcej interakcji w mediach społecznościowych wśród artystów, którzy wystąpili w tym roku na PGE Narodowym. Tak wynika z raportu Instytutu Monitorowania Mediów. Mata wygenerował prawie 2,5 miliona interakcji, a Taco 1,5 miliona. Podium zamyka Sanach. Tym samym polscy artyści zdeklasowali zagraniczne gwiazdy, które zagrały na narodowym, jak na przykład Pitbull czy The Weeknd. A The Weeknd to na razie jedyny, który możemy mieć, bo do weekendu to jeszcze chwila, prawda? W końcu środa, ale minuta po 19, więc to już prawie czwartek. Zalia, Tylko kochaj mnie, Calvin Harris, My Way. Tak zaczynamy godzina 19. Mati Fuczyło, cześć!

0: To jeden z tych hitów, których przedstawiać chyba nie trzeba. Ale to zrobię. Akcent i Kylie West, 14 minut po 19. Ja dzisiaj zbieram wasze historie ze szkoły, w końcu to dzień nauczyciela. Szymon nagrał głosówkę na eskowym messengerze.
1: Mnie jak kiedyś nauczyciel języka angielskiego zdenerwował, to do kawy wsypałem mu pokruszoną kredę. Do tego stopnia mu chyba tak smakowało, że prawie z fusami wybił.
0: Ja powiem tylko tyle, nie róbcie tego w domu albo w szkole. A wy jakie mieliście historie? O co chodzi, Lolek, i nienawidzę Warszawy.

0: Sylwia Grzeszczak i Mango.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
0: A teraz zrobi się strasznie śmiesznie, bo weste szukamy waszych historii, które zaczęły się strasznie, jak w horrorze, ale ostatecznie było śmiesznie. Na SK.pl możecie się zgłaszać i opisywać swoje wspomnienia. I dokładnie tak zrobiła też Natalia. Cześć Natalia.
2: Cześć.
0: Dzisiaj jest Dzień Nauczyciela i historia trochę z tym powiązana, bo ty jesteś nauczycielką, prawda? Dobrze rozumiem?
2: Tak, zgadza się. No to podstawowej.
0: No to wszystkiego najpiękniejszego w takim razie. No i teraz najważniejsze pytanie z mojej strony, to jaka była ta historia, co się wydarzyło?
2: No wiesz, jak to bywa na wycieczce szkolnej, pojechaliśmy sobie w góry w wieczór, no dzieciaki dokazywały do gdzieś tam godziny drugiej w nocy, no i stwierdziliśmy z koleżanką, że coś słychać, więc sprawdzimy, czy jest bezpiecznie. Zapomnieliśmy tylko o jednej rzeczy, że drzwi się otwierają tylko od środka, więc my na zewnątrz, noc, gdzieś tam szczekającym psy, mgła, no i była opcja, jak tutaj się dostać do środka.
0: No jak się udało?
2: Jak się udało, mieliśmy dwie opcje. Albo zapukać do dzieciaków, albo zadzwonić do koleżanki. Na szczęście odebrała telefon, także zostało się uratowane.
0: Czyli sukces, ale pytanie brzmi, czy uczniowie śmiali się następnego dnia?
2: Wiesz, to było zabawnie.
0: No, ale teraz będą mogli zazdrościć. Słuchaj, pomarańczowe słuchawki JBL i dwa zaproszenia na film Upadek wieloryba są twoje.
2: Super, bardzo się cieszę.
0: To pięknie, a jeżeli wy chcecie, drodzy słuchacze, to zgłaszajcie się już teraz na sk.pl za darmo.
1: Sponsorem konkursu był dystrybutor filmu Upadek wieloryba.
3: Autopromocja.
4: Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na sk.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela. Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
5: Reklama. Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
6: Wielka wyprzedaż rocznika w Volkswagen Porsche Sosnowiec. Zyskaj aż do 29 tysięcy złotych rabatu. Oferta dotyczy modeli dostępnych od ręki. Nie czekaj. Sprawdź modele na wyprzedaży rocznika. Volkswagen Porsche Sosnowiec, ulica Jabłoniowa 2A. Oferta ograniczona czasowo.
7: Powierzono jej znalezienie najlepszych zawodników na świecie.
8: We must fight again.
7: To będzie walka bez odwrotu. Street Fighter. Uliczny wojownik. Film Kitao Sakurai na podstawie serii legendarnych gier. W kinach od 16 października. Poleca Radio SK.
9: A co to właściwie jest Vice Tacos?
10: Vice Tacos to nocny Miami lat 80. Neony, dobra muzyka i konkretny Tex-Mex. Tacos, burrito, birria. Dużo smaku, dużo charakteru i zero nudy. Podajcie ze znajomymi albo zamówcie prosto do domu. Znajdziecie nas w Katowicach, Gliwicach i Sosnowcu.
11: Vice Tacos. Poczuj klimat Miami i sprawdź, jak smakuje Vice. Vicetacos.pl.
12: Sosnowiec, tego jeszcze nie było. Wielkie otwarcie najbardziej szokującego sklepu Off-Price. Już w tę sobotę 17 października o 9 w Sosnowiec Plaza przy ulicy Henryka Sienkiewicza 2. Poznaj Shock Price i odkryj nowy wymiar zakupów, który łączy znane marki, ceny niskie, że szok oraz asortyment, że wow. Od odzieży po dodatki do domu. Vouchery o wartości do 100 zł dla 1000 pierwszych klientów, a także gratisy i inne atrakcje. Do zobaczenia 17 października o 9 w Shock Price. Przyjdź i przekonaj się, że cena czyni cuda.
13: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Kato Ramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Kato Ramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
1: Sponsorem programu jest deweloper Trust Investment, oferujący mieszkania w Katowicach. www.trustinvestment.pl.
3: Uwaga Chorzów! Cyrk na wodzie! Od 14 do 25 października Park Śląski przed Halą Kapelusz. W środę i czwartek bilety w promocyjnej cenie. Widowisko inne niż wszystkie. Cyrk na wodzie. Zapraszamy!
14: Wielkie otwarcie salonu Briu w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Z tej okazji wyjątkowe promocje. Aż 30% rabatu na całą biżuterię oraz 15% rabatu na wszystkie zegarki. Odkryj wyjątkowe kolekcje i znajdź coś dla siebie lub wyjątkowy prezent dla bliskiej osoby. Wielkie otwarcie Briu w centrum handlowym Forum w Gliwicach. Briu. Zawsze jest okazja, by kupić coś pięknego.
15: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Jakie to jest dobre.
16: O, co chrupiesz?
17: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich.
16: Wiejską przekąskową od Dobrowolskich? A co to jest?
17: To więcej niż kabanos. Krucha mięsna przekąska. Idealna na każdy głód. W domu, w szkole, w pracy, w pojedynkę, z rodziną lub przyjaciółmi. Po prostu musisz tego spróbować. Wiejska przekąskowa. Dobrze przekąszone. Zapytaj w swoim sklepie o produkty od Dobrowolskich.
18: I po reklamie.

na błysk to Dawid Podsiadło w Radiu SK. I 14 minut przed 20. Mamy 14 października, mamy Dzień Nauczyciela. Napisała do mnie na eskowym messengerze Kasia. Dzień Nauczyciela, a ja jako nauczycielka przygotowuję właśnie przepyszny smalec na jutrzejszą wycieczkę szkoleniowo-integracyjną dla swoich kochanych nauczycieli z Łęczycy. Kasia, nie wiem czy wiesz, ale właśnie zapragnąłem być nauczycielem z Łęczycy. Pozdrawiam oczywiście wszystkich, nie tylko z Łęczycy, ale też z całej Polski i w ogóle zewsząd naszych kochanych nauczycieli. Ale słuchajcie, jeżeli chcielibyście też na taką wycieczkę się wybrać, może nie szkoleniowo-integracyjną z nauczycielami z Łęczycy, ale za to, no właśnie, gdzieś, nie wiadomo dokąd, ale z naszą eskową ekipą, to da się to zrobić. Cały czas zbieramy ekipę do odlotu ściśle tajnego. Zbieramy naszą ekipę, która poleci razem z nami. Wiemy kiedy, 23 października, wiemy też z kim, czyli z naszą eskową ekipą, no ale do ostatniego momentu nie wiadomo dokąd. Tego dowiecie się dopiero na lotnisku. Chcecie czegoś takiego szalonego, to już teraz wpadnijcie do aplikacji Radia SK i zgłaszajcie się za darmo.

0: 7.30 Hanjo i Malik Montana, Mami. To nowość od tych panów. Oni niedawno zajrzeli do Eski, mieli okazję m.in. zagrać w Państwa Miasta. Wyszło im to świetnie. 8 minut zostało do godziny 20. Ja mam dla Was kolejne hity na czasie. Będzie m.in. Dawid Kwiatkowski i Margaret. Będzie też Panic at the Disco, ale zagramy też jeden z ostatnich hitów, a więc Deli Supreme od MJ Deliego. Zostańcie z nami, zostańcie z Eską, no bo tutaj hitów nie brakuje.
1: Radio Eska. Eska. Eska.
2: Autopromocja.
3: Najlepsi DJ-e świata w klubowym show numer 1 w Polsce. Eska Live Remix. Eska Live Remix. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę o północy miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kygo, Alan Walker, Steve Aoki, Robin Schulz, James Hype i inni. Eska Live Remix w Esce. Co tydzień w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
6: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
7: Zastanawiałeś się kiedyś nad przyszłością?
8: Pewnie. Ostatnio myślałem, jak będzie wyglądało Śląskie w 2040 albo 2050 roku.
7: A tak bliżej, za 5 lat.
8: Po studiach? Możliwości mam tu mnóstwo. Robotyka, energetyka, inteligentne miasta, kosmos. Kto wie?
7: A ja?
8: Ty też. Mamy energię, zdobędziemy umiejętności. Będziemy

0: tworzyć przyszłość. Ja tu, ty tu.
1: Śląskie. Studiuj.
2: Zostań. Twórz. Poznaj możliwości na studiujeśląskie.pl. Spotfinansowany przez Unię Europejską.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę. 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Czas na jesienne przeceny na Allegro. Łap okazję na nowy sezon w najpopularniejszych kategoriach. Teraz odzież i obuwie, produkty do domu i ogrodu, zabawki i więcej kupisz z super rabatami. Wskakuj na Allegro i kupuj taniej.
7: Poznajcie Martę, bohaterkę biznesu. Na co dzień florystka, czasami administratorka, specjalistka od reklamy.
8: Doradczyni klienta.
7: Sporo tych ról. Przyda się jej jakieś wsparcie.
9: Bank Millennium ma na to sposób. Otwórz konto Mój Biznes i otrzymaj do 6000 zł premii w promocji. Warunki promocji znajdziesz w regulaminie Otwórz konto Mój Biznes z bonusem do 6000 zł, która trwa do 28 lutego 2027 roku. Regulamin i cennik dostępne na www.bankmillennium.pl. Bank Millennium. Inspirowany tobą.
10: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
11: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
12: Masz ochotę na modową inspirację? A może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
13: Są na świecie miejsca, w których słońce świeci przez 250 dni w roku, gdzie klasztory wiszą na skałach, a do morza prowadzą morskie organy grające na falach i wietrze. Tam możesz być z Vitasan, siecią słonecznych hoteli w Chorwacji i Grecji. W ofercie kolonie wycieczki dla klientów indywidualnych i grup zorganizowanych, klubów sportowych, zakładów pracy, seniorów, stowarzyszeń, biur podróży. Polska obsługa, domowe jedzenie, moc atrakcji, bezkonkurencyjne ceny. Więcej na vitasan.pl.
14: Szukasz pomysłu na wyjątkowy wieczór w Katowicach? Nieważne, czy planujesz wyjście ze znajomymi, urodziny czy imprezę firmową. W Katoramen możesz wynająć prywatną salę karaoke na wyłączność nawet dla 20 osób i spędzić wieczór pełen atrakcji i pysznej kuchni. Jedz, pij, śpiewaj, poczuj Japonię. Katoramen. Katowice, Mariacka 37. Sprawdź na katoramen.pl.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Pędzina.
19: Śląsk na czasie.
20: Natalia Czarnuch, cześć, witajcie. Nasza pomarańczowa eskowa ekipa ponownie rusza w trasę. Już jutro pojawimy się z rana na placu Chrobrego w Bielsku-Białej. A tam, gdzie się pojawiamy, tam wy dostajecie niespodzianki. Co więcej, będziecie mogli z nami pogadać i oczywiście usłyszeć się na antenie Radia SK, więc koniecznie wypatrujcie naszych pomarańczowych plus. Przypomnę, jutro ekipa Radia SK wyruszy z Sosnowca i trafi do Bielska-Białej na plac Chrobrego.
18: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl.
21: Muzyką się żyje.
22: Mamy nowy girls band na polskiej scenie. To Lale, czyli ekipa bardzo utalentowanych dziewczyn. Pomysłodawczynią tego projektu jest znana influencerka Monika Kociołek. W składzie jest też tancerka Maja Ciesielska, wicemis Polski Julia Czesak i finalistka pierwszej odsłony The Voice Kids Olivia Kopiec. Dziewczyny wydały właśnie swój debiutancki singiel Ej Lala. Monika Kociołek przyznała w Radiu SK, że już od dłuższego czasu chodził za nią pomysł stworzenia zespołu.
23: Ja już od kilku lat chciałam stworzyć girls band. W końcu to się udało i jestem niesamowicie wdzięczna, bo debiut jest taki, jak sobie wymarzyłam.
22: Czyli jaki?
23: Czyli duży. Wszyscy nagrywają TikToki, wspierają nas, wysyłają mi DM-y, ja wszystko czytam, bardzo wam dziękuję, widzę wszystkie opinie, klip ma już ponad 500 000 wyświetleń.
22: Dziewczyny zapowiedziały w naszym studiu, że to dopiero początek, zamierzają tworzyć dalej, a ich celem jest koncertowanie. Debiutancki singiel zespołu Lale mogliście premierowo usłyszeć w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ej Lala, czeka na wasze głosy w propozycjach do gorącej dwudziestki na sk.pl. A ten hit już nieraz wiele waszych głosów zgarnął. Zresztą teraz jest na 7 miejscu gorącej dwudziestki. Ten hit to później ci opowiem, a więc Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później będzie też MJ Deli czy Alex Warren. Ja jestem też Mati Puczyło. Cześć, 20 równo.
1: Nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Alex Warren i Fever Dream. 11 minut po 20. Teraz mam dla was jednak coś zupełnie innego i nowego.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: W każdy piątkowy wieczór, ale też w nocy, z soboty na niedzielę gramy w Ameska Live Remix, a więc program, w którym to najlepsi światowi DJ-e grają swoje światowe, najlepsze sety, ale właśnie. Jednym z najlepszych DJ-ów na świecie ewidentnie jest Tiesto. Tego pana znamy już od wielu, wielu lat. On niedługo, bo 19 czerwca, zagra też w Polsce, w Warszawie. Ja miałem okazję z nim niedawno porozmawiać na eskowym Instagramie. Możecie zobaczyć moją rozmowę z nim właśnie, ale on tam opowiadał m.in. o tym, że pracuje nad nowościami. I faktycznie nie kłamał. Właśnie wypuścił nowy kawałek, on nazywa się Hard to be Around, a to Tiesto, Chain i Cleopard 2000. Posłuchajcie już teraz. Bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Cariel, Paco Amoroso, Pink Panthers i Fred Again. Sexy Magic, tak nazywa się ten hit. 26 minut po 20, to jest Deskowa Imprezka. Ja tylko podam jedną datę, 16 listopada, jeszcze troszkę ponad miesiąc. Coś mi mówi, że tego dnia ten hit usłyszycie nie raz, bo to jest kawałek z oficjalnej tracklisty GTA 6 i to jest kawałek z gry, na której premierę Ludzie biorą urlop, a właśnie ta premiera 16 listopada. Na całym świecie ludzie biorą urlop właśnie po to, żeby pograć w dzień premiery. Ktoś nawet podliczył, jakie straty na całym świecie wygenerują te masowe urlopy i podobno to będzie nawet miliard dolarów. Szefie, nie będzie mnie w pracy, mam ważną misję i nie mogę jej przełożyć. Miliard dolarów, rozumiecie?
1: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
2: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farmadyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
3: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
4: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
5: Osiągnięcie jubileuszowe. Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
4: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
5: Poleca Radio SK.
6: Przyszłość jest bliżej niż myślisz. W dniach 21-24 października 2026 w Krakowie, w stolicy Małopolski, odbędzie się Science and Technology Film Festival. Sztuczna inteligencja, kosmos, nowe technologie i świat, który zmienia się szybciej niż kiedykolwiek. 4 dni pokazów filmowych, paneli eksperckich i wystaw. Zobacz przyszłość z bliska. Wstęp wolny. Zapraszają partner regionalny, województwo małopolskie, Krakowski Park Technologiczny oraz Radio SK.
7: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materas. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu Italiano!
8: Szukasz dobrego planu na jesienny wieczór? Postaw na Restaurant Week! Najlepsze wyjście do top restauracji! 3 dania i prezent do 50% taniej niż w regularnym menu. Twój stolik już czeka. Rezerwuj na restaurantweek.pl.
9: Udaj się na wyprawę w głąb zielonej dżungli. Wyrusz w dzikie ostępy pustyni. Jeszcze dziś wraz z bliskimi odwiedź sosnowieckie egzotarium. Miejsce, gdzie egzotyczne gatunki z całego świata spotykają się, by zabrać cię na prawdziwą przygodę. Wyjątkowe ryby, fascynujące gady, tropikalne papugi oraz węże. Przyjdź, a kiedy odkryjesz skarby natury, usiądź w kawiarni Botanika lub kinie dla dzieci. Egzotarium. Przygoda czeka blisko ciebie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: 18,47,12.
10: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
10: To ja też chcę! 24,39.
12: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: I po reklamie.
14: Eska.

0: Benson Boone, Sorry I'm Here for Someone Else. To jest imprezka, Mati Fuczyło, cześć. 20 minut zostało przed 21. Przed chwilą opowiadałam o tym, że pół świata bierze urlop na dzień premiery GTA 6. No bo wiadomo,
1: będę grał w grę.
2: A w jaką?
1: Tomb Raider.
0: No tylko akurat nie w Tomb Raidera, ale w inną. Będę grał w grę, też nazywa się konkurs, który trwa u nas. Już w piątek ktoś z was zgarnie komputer gamingowy warty ponad 11 tysięcy złotych. Haha, to nie są małe pieniądze, prawda? No w sam raz do odpalenia też tej wyczekiwanej od lat gry, więc jeżeli chcielibyście takiego kompa mieć, to nic prostszego. Zgłoszenie na sk.pl za darmo. A potem hit wcale zgłaszać się nie trzeba, już jest. Majestic, Boney M, Rasputin.

0: jesteś tą jedną.
1: O, panowie wysłali do was buziaki. Bezos, Jan Marczewski, Hugo Tares, Wesce 6 minut przed 21, ale ja chciałem powiedzieć, że zanim ta imprezka się skończy, to przed nami jeszcze naprawdę kolejne hity na czasie i będzie ich bardzo dużo. Będzie Ilenium i Ellie Goulding, będzie też Oscar Sims bez końca. Jak dobrze jest go słyszeć, prawda? A do tego Wiz Khalifa i Charlie Puth, See You Again, to jest hit zawsze na czasie, a hity zawsze na czasie gramy właśnie Wesce. Ja to Mati Fuczyło, słyszymy się już niedługo, już jutro po 23, bo jutro wszyscy Wszystkie hity zaczynają się w Wesce. Tak nazywa się nasz nowy jeszcze program, w którym to gramy najnowsze kawałki od waszych

0: naszych ulubionych artystów. Oni zazwyczaj w nocy z czwartku na piątek o północy wypuszczają nowe utwory i my zagramy wam je jako pierwsi we wszechświecie. To co, brzmi dobrze? Mam nadzieję. Do usłyszenia.
1: Autopromocja. Żeby móc powiedzieć klasyczne, będę grał w grę. Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 17 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sojty i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Computronic, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Computronic.pl.
3: Autopromocja.
4: Reklama. Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
6: Poznań Game Arena. Wejdź do gry. Gracz 2 dołączył. Gracz 3 dołączył. Dołączyło dziesiątki tysięcy graczy.
7: Zagraj w gry, zanim trafią do sklepów. Zobacz ekscytujące finały sportowe na żywo. Zrób zdjęcie z ulubionym cosplayerem.
8: Osiągnięcie jubileuszowe? Byłem na 20 edycji. Do zdobycia tylko raz.
7: Poznań Game Arena. 23 do 25 października. MTP Poznań. Bilety na tobilet.pl.
9: Poleca Radio SK.
10: Masz ochotę na modową inspirację, a może po prostu chcesz spojrzeć na swoją szafę trochę inaczej? Wpadnij do Style ID Studio w Silesia City Center. Już w sobotę, 17 października od 15 do 18 na Placu Tropikalnym czekają na Ciebie profesjonalne stylistki. Porozmawiaj, zainspiruj się i odkryj rozwiązania, w których naprawdę poczujesz się sobą. Bez zapisów i bez rezerwacji. Po prostu przyjdź. Silesia City Center. Odkryj swoje Style ID. Więcej na silesiacitycenter.com.pl.
11: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Dr. Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Dr. Materas, Tychy, Galeria Kwiatowa, ulica Oświęcimska, 15. Dr. Materas, teraz twój sen w stylu italiano!
12: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także ocenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ. Już 15 października poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
15: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina.
18: Śląsk na czasie.
19: No cześć, tutaj Przemek Kopiejka. Dawid Kwiatkowski powraca z nową trasą koncertową promującą jego nadchodzący album. Trasa Proszę Tańcz Tour to zaproszenie do świata, w którym muzyka łączy się z niesamowitą energią sceniczną. Koncert Dawida w Katowicach w MCK-u 30 października. A już w ten piątek w kinie Helios w Dąbrowie Górniczej dwie premiery na ekranie: Street Fighter, Uliczny Wojownik, a także Czas, który nie nadszedł.
17: Sponsorem programu jest właściciel sieci hoteli Vitasan z Będzina, posiadający hotele w Chorwacji i Grecji. www.vitasan.pl
20: SK Śląsk News.
3: Natalia Czarnuch, zapraszam na godzinny magazyn reporterów Radia SK. Porozmawiamy o tym, że Katowicki Centrum Onkologii ma powody do świętowania. Blisko 600 operacji robotycznych na koncie, w asyście robota Da Vinci. Ten materiał za chwilę. W Polsce mamy do czynienia z poważnym kryzysem adopcyjnym. Liczba dzieci czekających na dom rośnie, a kandydatów na rodziców adopcyjnych systematycznie ubywa. O tym również porozmawiamy za chwilę. Ruszyła Mała Akademia Prawa. Kto wymyśla prawo? Czy dzieci mają głos? Kim jest sędzia? Tego dowiemy się od posłanki Barbary Dolniak, która była pomysłodawczynią. Zaczynamy, zostańcie z nami na antenie.
9: SK Śląsk.
3: Blisko 600 operacji robotycznych na koncie. Katowickie Centrum Onkologii świętuje przełomowe osiągnięcie w dziedzinie chirurgii małoinwazyjnej. Oprócz operacji ginekologicznych w asyście robota Da Vinci, od roku możemy ratować życie pacjentom z całej Polski z rakiem jelita grubego oraz walczyć z endometriozą. Materiał przygotował Darek Brombosz.
16: Włodzimierz Migacz, Katowickie Centrum Onkologii. No, 500 teraz, ale już jest 590. Idziemy szybko, leczymy pacjentów z rakiem trzonu macicy, z rakiem jelita grubego i endometriozą głęboko naciekającą. To są duże potrzeby dla pacjentów nie tylko województwa śląskiego, ale z całej Polski przyjeżdżają również pacjentki i pacjenci celem poddania się tym operacjom. Mamy dobry zespół, szkolony, rozwijamy się i dzięki temu, że jest wykorzystywany dobrze ten robot, będziemy, myślę, rozwijali dalsze operacje robotowe. Duży skok technologiczny, nowoczesność europejska. Powiem szczerze, ja akurat często jestem we Włoszech, byłem w takim dużym szpitalu, widziałem, jak tam jest skok technologiczny, bo oni mają od 90 roku do robota Da Vinci. My w 2003 żeśmy dopiero zaczęli. W Polsce ten robot, roboty wszystkie operacyjne z trudem wchodziły. Dopiero teraz od 3-4 lat dopiero zaczęło się to rozwijać i dzięki temu ten pociąg technologii medycznej, my dobiegamy do tej Europy, która cały czas ucieka. Niestety. Wydaje nam się, że jesteśmy szybko, ale jesteśmy daleko. No tak, oczywiście. Robimy 4 dziurki, zamiast rozkładać pacjenta od spojenia łonowa do łuków żebrowych. Są operacje, które są konieczne wykonanie na otwarto, ale niektóre operacje robotowe są znakomite. No, pan słyszał. Pacjent, który po 3 dniach wstał, jechał do domu, czy pacjentka po endometriozie głęboko naciekającej, drugiego dnia idzie do domu. No to jest coś niesamowitego. To jest, nie trzeba go wtedy rehabilitować, on od razu wraca do życia, do rodziny i do pracy.
18: Dzień dobry, Jacek Sztylc, jestem chirurgiem onkologicznym Katowickiego Centrum Onkologii. Jako operator 14 zabiegów, jako asysta to już około 70. Ja mogę tylko mówić w superlatywach, ponieważ jest to precyzyjna chirurgia, pacjent czuje się zdecydowanie lepiej po zabiegu, jest mniej uszkodzonych tkanek, realnie mniej powikłań. Tak jest dokładnie. Rana jest zdecydowanie mniejsza. Nie uszkadzamy praktycznie żadnych tkanek związanych z powłokami ciała. Ogólnie współpraca i praca szpitalu musi być zespołowa. I to jest od pani salowej, która pracuje i jest odpowiedzialna za roznoszenie posiłków, do dyrekcji, która nadzoruje i szuka funduszy, żeby można było operować jak najlepszą technologią. Dzisiaj piękny wschód słońca, piękne pomarańczowe niebo.
20: Jestem Ireneusz Nowak z Zabrze. I bardzo dobrze. No minął rok, w zasadzie jestem pół roku po chemioterapii i już w zasadzie doszłem do, można powiedzieć, 90% sprawności, którą miałem, powiedzmy, wcześniej, 10 lat temu. Tak jest, wszystko jest okej. Okay. Tak, zostałem, jak tu właśnie wcześniej powiedziałem, bo ja, dostawając się do pana doktora, nie miałem w ogóle pojęcia, że takie operacje robotyczne są robione na, powiedzmy, z rakiem jelita grubego. Ale, bo ja przez przypadek tam w zasadzie trafiłem do doktora doktor powiedział tak, jeżeli spełnię, bo tutaj oficjalnie mówię, spełnię pewne warunki, że kwalifikacyjne i się załapię, to mi wytłumaczył właśnie, jak to będzie wyglądało robotyczne. No i się zakwalifikowałem, dostałem pełne informacje, jak to będzie wyglądało, jaka będzie rehabilitacja ten. Nie miałem nic przeciwko temu. Tak, powiem panu tak. Przychodziłem miesiąc po operacji robotycznej, bo ja mam te leczenie kompleksowe, miałem chemioterapię i miałem do czynienia z pacjentami, którzy byli operowani metodą klasyczną. i widziałem, że niektórzy mieli stomię, bo ja na przykład nie miałem stomii, nie miałem nic. No, ten, ja już powiedziałem, że po 3 dniach po zabiegu już chodziłem. Tydzień po zabiegu zostałem wypuszczony do domu. W zasadzie po miesiącu już moja aktywność życiowa była normalnie w normie. Nie? A ja widziałem, że tak jak tutaj też mówiłem właśnie, widziałem w szpitalu różne po tych klasycznych, oni są rozcięci, tak, wie pan, jakieś tam przepukliny im tam jakieś wychodzą, różne takie, wie pan, no, nie będę w takie drastyczne sprawy wchodził, to tak sobie pomyślałem, że normalnie jestem szczęściarzem. Po prostu weszłem w odpowiednim czasie, w odpowiednie dźwięki. Jestem Ireneusz Nowak z Zabrze.
0: Magda Brymerska, cudownie. Przez kilkanaście lat odwiedzałam różne oddziały szpitalne, byłam operowana i nikt nie był w stanie mi powiedzieć, dlaczego źle się czuję. Finalnie w 2022 roku pierwszy raz usłyszałam słowo endometrioza. Było to dosyć enigmatyczne, bo świadomość wtedy o endometriozie była niewielka. I tak metodą prób i błędów, trafiania do różnych specjalistów, trafiłam tutaj do KCO, do Katowic i miałam możliwość bycia zoperowaną w pierwszym roku uruchomienia programu dla endometriozy. To, co wcześniej już powiedziałam, na dobrą sprawę nie wiedziałam, że można żyć bez bólu i że choroba, tak jak endometrioza, jest chorobą bólu i jest to jedna z bardziej bolesnych chorób świata. Na to się nie umiera, ale bardzo mocno wpływa na dyskomfort i funkcjonowanie na co dzień. I teraz mogę śmiało powiedzieć, że nie wiem, co to ból.
21: Których główna część to jest właśnie to niezwykłe urządzenie Da Vinci, ten robot, który pozwala na mało inwazyjną operację bardzo trudnych przypadków, a skala, że tych operacji przeprowadzono już 500, świadczy o tym, że Katolickie Centrum Onkologii to znakomita placówka w województwie śląskim, ale która szczyci się nie tylko znakomitymi urządzeniami, ale przede wszystkim znakomitą kadrą lekarską i całą obsługą całej służby zdrowia tutaj, która funkcjonuje od lat i daje pacjentom poczucie spokoju przy bardzo trudnych zabiegach operacyjnych. W efekcie uzyskujemy szybkie operacje, które prowadzą do wyzdrowienia wszelkich chorób onkologicznych, w szczególności raka jelita grubego, ale nie tylko, bo tych operacji jest znacznie więcej dzięki temu znakomitemu urządzeniu i precyzji chirurgów, którzy fizycznie na nim na co dzień funkcjonują.
3: W Polsce mamy do czynienia z poważnym kryzysem adopcyjnym. Liczba dzieci czekających na dom rośnie, a kandydatów na rodziców adopcyjnych systematycznie ubywa. W ostatnich latach liczba osób zgłaszających się do ośrodków adopcyjnych spadła o około połowę. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
22: Dzień dobry, Joanna Dziurowicz, pedagog w Śląskim Ośrodku Adopcyjnym w Katowicach.
23: Coraz częściej brakuje rodzin chętnych, żeby zaadoptować dziecko.
22: Tak, to prawda. Widzimy, że jest mniej kandydatów niż to było w ubiegłych latach.
23: Z czego to wynika?
22: Trudno powiedzieć. Wydaje mi się, że to jest bardzo złożony problem i na to mogło się nałożyć kilka czynników. Myślę, że i sytuacja ekonomiczna i też to, co się dzieje wokół, jeśli chodzi o taki niepokój co do przyszłości. Czasami zadają nas pytanie, czy to jest kwestia, nie wiem, odpłat jakby in vitro i tego programu. Myślę, że nie, bo ja mam takie doświadczenie, wiele lat temu ten program również był i nie brakowało nam kandydatów, więc myślę, że to nie jest główna przyczyna.
23: A dzieci niestety potrzebujących nowych rodzin nie ubywa.
22: Nie ubywa. Dzieci są zgłaszane do ośrodka z taką pełną już gotowością do tego, żeby znaleźć rodzinę. No i bardzo potrzebni byliby kandydaci na adopcję.
23: W jakim wieku najczęściej dzieci trafiają do Was, które poszukują rodzin?
22: Bardzo różnie. Są też dzieci starsze, dla których coraz trudniej oczywiście znaleźć rodzinę, ale też chyba wszyscy mamy świadomość tego, że no najszybciej do adopcji mogą trafić dzieci, które są w takim wieku, no do wieku szkolnego, tak? To jakby tutaj najłatwiej jeszcze pozyskać kandydatów dla takich dzieci.
23: Nie ma też co oszukiwać, to są dzieciaki często po przejściach. Dzieciaki obciążone czasami wieloma chorobami.
22: Tak, to prawda i zdarza się, że nawet jeśli to jest zdrowe dziecko, zdrowe fizycznie i jego rozwój przebiega w miarę prawidłowo, powiedzmy, że jest jakoś nieharmonijny, ale nie ma jakby większych trudności, to jakby to, co trzeba wziąć pod uwagę, to takie trudności emocjonalne, czyli doświadczenia, które te dzieci miały, to jakby jak dorośli traktowali ich, często te dzieci nie mają zaufania do dorosłych i to jest jakby bardzo duży problem.
23: Na szczęście jest też dużo osób, które rozważają, myślą o tym, żeby jednak podjąć się tego wyzwania i wy tym osobom to ułatwiacie, organizując taki dzień otwarty.
22: Tak, właśnie chcemy nie tylko pozyskać kandydatów, ale wiemy, że bardzo dużo osób mierzy się z takim pytaniem, czy adopcja jest dla mnie, tak? Albo obawiają się tego, że to jest bardzo długi proces, taki nie do przejścia. No i my chcemy zdementować te informacje. Przede wszystkim zachęcamy do tego, żeby przyjść do źródła, czyli do Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego w Katowicach. Dni otwarte, które dla Państwa w najbliższym czasie właśnie będą otwarte, to 24 października o godzinach od 9 do godziny 13. I tutaj będziecie Państwo mogli zupełnie swobodnie, tak, skorzystać ze spotkania ze specjalistami. To jest niezobowiązujące spotkanie. Możecie Państwo zadać wszelkie możliwe pytania. Od tego my tutaj będziemy. Jest jeszcze taka wyjątkowa okazja, bo w godzinach od 10 do 11 zaprosiliśmy rodzinę, która już jest po adopcji. No i ona może ze swojej perspektywy opowiedzieć, jak to było, jak oni to przeżywali, tak, może się z Państwem podzielić swoim doświadczeniem. Myślę, że to jest wyjątkowa okazja.
23: A o co pytają najczęściej osoby, które tutaj przychodzą podczas takich dni?
22: Najczęściej o to, jak to długo trwa, bo niestety nadal pokutuje taka opinia, że się latami czeka na dziecko. No i to jest nieprawda, ale no najczęściej te informacje pozyskują w internecie albo jakichś takich przypadkowych źródeł, a my zachęcamy do tego, żeby właśnie przyjść podczas tych dni otwartych chociażby, bo oczywiście do ośrodka można zadzwonić i umówić się w każdej chwili. Natomiast podczas dni otwartych to jest takie swobodne.

0: tą adopcją. Najczęstsze pytania, no to właśnie o ten okres czasowy, no i jak to w ogóle wygląda, jak cała procedura przebiega, tak? Czy to jest trudne, czy to jest do przejścia? No więc to są najczęstsze pytania.
1: Jeśli już ktoś przyjdzie na ten dzień otwarty, przemyśli sobie to, porozmawia w domu, powie tak, to jest dla mnie, na jaką pomoc z waszej strony będzie mógł liczyć?
0: To na pewno jakby zgodnie z ustawą i z kodeksem rodzinnym my musimy przeprowadzić całą procedurę adopcyjną. Podczas tych dni otwartych wyjaśnimy też, jakie dokumenty trzeba złożyć, z czym muszą kandydaci przyjść i to naprawdę nie są dokumenty, których nie da się, że tak powiem, zgromadzić. Robią to dość szybko kandydaci, więc jeśli ktoś jest zmotywowany, jakby spełnia takie formalne wymogi, chociażby to, że musi być w związku małżeńskim, to jakby gromadzi te dokumenty, przychodzi tutaj do nas, my rozpoczynamy cały proces i przeprowadzamy go w taki, no, przystępny dla kandydatów, bo oczywiście większość osób boi się tego, jak będą testy wyglądały, czy my to przejdziemy, natomiast to, co jakby najbardziej

0: że tak powiem, ten temat, ale my też w tym pomagamy, zwracamy uwagę na to, czy to jest dobry moment, czy też nie.
1: A kto może adoptować dziecko?
0: Każda rodzina, znaczy może źle to powiedziałam, rodzina, osoby, które są w związku małżeńskim, bądź osoby samotne, które przede wszystkim no, mają taką gotowość do tego, żeby zostać tą rodziną adopcyjną, ale też spełniają takie formalne wymogi, tak? Czyli w miarę dobrym stanem zdrowia się cieszą, mają źródło dochodu, mają oczywiście gdzie mieszkać i nie ma tutaj jakichś ani widełek co do dochodów w Polsce, ani tego, jaki to musi być metraż. Natomiast

0: rodzinnej systemie pieczy zastępczej.
1: Jak się zmienia życie takich osób, które adoptują dziecko? Co oni mówią, jak tu przychodzą potem?
2: Oj, zmieniło się o 180 stopni.
0: I ja myślę, że jak w każdym rodzicielstwie, czy to biologicznym, czy adopcyjnym, jest to wywrót dla małżonków, no bo do tej pory dwójka sami i jakby byli sobie panami tego swojego czasu, natomiast tutaj jakby wszystkim, całym ich czasem zarządza dziecko, no jakby na to trzeba być gotowym, nie? Że to nie jest dziecko, które się wpisze, nie wiem, w nasz rytm dnia, tylko bardziej my musimy go dostosować do dziecka, do jego przeszłości, do tego, jakie ono ma potrzeby.
1: Gdzie można z wami rozmawiać, gdzie się znajdujecie?
0: Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach mieści się na ulicy Granicznej 29. Wszystkie informacje znajdziecie Państwo również na naszej stronie internetowej i na Facebooku. Serdecznie zapraszam.
1: O tym dniu otwartym również.
0: O tym dniu otwartym również, dokładnie. Jest tam informacja, że 24 października czekamy tutaj na Państwa.
3: Karolina Jaworska-Supernak, Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach. Rodzice, którzy adoptowali dziecko poprzez nasz ośrodek, mogą korzystać z grup wsparcia. To są różnorodne grupy. Są grupy dla mam, dla ojców jeszcze się nie zebrała u nas akurat w katowickim oddziale, natomiast wszystko przed nami. I to są takie cykliczne spotkania, na które zapraszamy mamy adopcyjne, rodziców adopcyjnych. Tutaj bez dzieci, tak? Bo to jest taka forma typowo wsparciowa dla osób dorosłych. I pod pieczą naszego specjalisty z ośrodka można rozmawiać, wspierać się wzajemnie, nawiązywać sieć kontaktów, to też jest bardzo ważne w trudnych sytuacjach, żeby mieć to takie zaplecze nie tylko specjalistów, ale też osób, które są w podobnej sytuacji, mają podobne doświadczenia, borykają się z podobnymi problemami, jest to bardzo, bardzo ważne.
1: O czym na przykład rozmawiacie?
3: O wszystkim. Zakres tematyczny, akurat każde spotkanie ma jakiś swój tytuł, temat, natomiast co tam się dzieje potem, no to już tylko wiedzą osoby, które przychodzą na grupy. Można mówić o wszystkim, o wszystkich swoich troskach, problemach, radościach.
1: Jak to jest ważne dla takich rodzin, że takie wsparcie otrzymują, że co, wiedzą, że nie są sami.
3: Można patrzeć na to bardzo wielowymiarowo, bo z jednej strony właśnie jest to możliwość spotkania się ze specjalistą, z osobą, która poprzez lata swojej pracy zawodowej spotkała się już z takimi przypadkami, wie jak zareagować, gdzie pokierować, co powiedzieć, gdzie wysłać do, może do innego specjalisty, a może po prostu spotkać się z dzieckiem, więc po pierwsze możliwość spotkania ze specjalistą, po drugie z rodzicem, innym rodzicem, który tak samo jest po przysposobieniu, też być może borykał się z takimi kwestiami, więc tutaj tworzą się po prostu też pewne znajomości, grupy wsparcia, sieci kontaktów. Mamy taki przypadek, że osoby, które się zapoznały na grupie wsparcia, które wcześniej się nie znały, rodzice adopcyjni, później założyli swoją grupę na WhatsAppie, więc mogli wymieniać się wiadomościami, a ostatecznie w ostatnim czasie wyjechali też na wspólne wakacje.
1: Czyli dla nich samych to jest też ważne, żeby mieć kontakt z kimś, kto jest w takiej samej sytuacji jak oni.
3: Tak, dokładnie. Oni czują, że nie są sami z danym problemem, że nie są jedyni, których to spotyka. My też mówimy tutaj o problemach, ale czasem to są rzeczywiście cięższego kalibru tematy, a czasami po prostu jakaś taka samotność i niezrozumienie, bo no jednak to rodzicielstwo adopcyjne jest inne niż rodzicielstwo biologiczne i czasami część osób, które tutaj u nas się spotykają, mówią, że nie czują tego właśnie zrozumienia ze strony rodziców biologicznych. Czasem są bagatelizowane te ich kwestie, więc tutaj w tej sali mają możliwość spotkania się z osobami, które mogą podobnie jak one myśleć, reagować, też spotykać się z danymi sytuacjami.
1: Nie ma co ukrywać, dziecko wywraca życie do góry nogami.
3: Tak, myślę, że pojawienie się dziecka w rodzinie, czy to jest rodzina biologiczna, zastępcza, adopcyjna, zmienia wszystko w tej rodzinie. A w przypadku dziecka przysposobionego, no to tutaj zazwyczaj są to dzieci bardzo rzadko, malutkie niemowlaczki, często są to kilkulatki już, dzieci ze swoją historią, ze swoim bagażem doświadczeń i też nie ma tego czasu ciąży, tak? Tych 9 miesięcy, w których się można przygotować, poczuć to, wejść gdzieś tam ten temat. Tutaj czasami ten telefon jest bardzo szybko po ukończeniu szkolenia, które przechodzą kandydaci, więc tego czasu czasami jest naprawdę mało, żeby sobie to wszystko po prostu poukładać.
1: Często te rodziny mierzą się z problemami. Jakie to są problemy? To są głównie pewnie jakieś problemy wychowawcze, prawda?
3: Bardzo różne. Jeżeli sobie pomyślimy, część pewnie ze słuchających ma swoje dzieci, więc sobie może wyobrazić, jakie to mogą być problemy. Przy mniejszych dzieciach no to są jakieś problemy adaptacyjne, regulacje emocji, generalnie szereg problemów, natomiast wraz z wiekiem te problemy się nawarstwiają, pojawiają się nowe, gdzieś tam kwestie tożsamości dziecka, tej potrzeby takiego osadzenia się w rodzinie, zrozumienia skąd się jest, poznania swoich korzeni, więc te takie problemy związane z małymi dziećmi jeszcze dostają tą nakładkę tego dorastania, więc tutaj kolejna, bunty, no naprawdę tych problemów jest, musiałabym zająć tutaj cały program, żeby opowiedzieć, co się może dziać, ale część rzeczy jest po prostu zwykłych, rozwojowych, tak, to nie jest tak, że dzieci przysposobione się, tylko one się spotykają z takim problemem, to są generalnie tematy, z którymi się pracuje z dziećmi, plus plus oczywiście świadomość doświadczeń dzieci przysposobionych, tak, ich wcześniejszych, tego oddzielenia od rodziców biologicznych.

0: Więc to spektrum problemów może być szerokie, ale my staramy się robić wszystko, żeby jakkolwiek ulżyć rodzicom i wesprzeć ich w tej codzienności.
1: A jak często się spotykacie?
0: Bardzo różnie, to jest czasami raz w miesiącu, czasami dwa razy w miesiącu. Tutaj te terminy są ustalane, bo mówimy o oddziale katowickim, ale też każdy nasz oddział, rybnicki, częstochowski i bielski, mają też swoje grupy wsparcia, więc tam te bardzo różnie jest tą częstotliwością, czasem rzadziej, czasem częściej, jak jest potrzeba.
2: SK Śląsk.
3: Szkoła podstawowa nr 26 w Dąbrowie Górniczej została gruntownie przebudowana i rozbudowana. Zamiast dawnej placówki uczniowie mają do dyspozycji odnowiony kompleks z nowym przedszkolem, windą, poddaszem użytkowym oraz instalacją fotowoltaiczną. Inwestycja objęła także stołówkę, kuchnię, parking i teren przed wejściem. Do pełnego zaplecza brakuje jeszcze hali sportowej. Materiał Kasi Ziółkowskiej.
4: Sylwia Dębska, dyrektor szkoły podstawowej nr 26 z oddziałami przedszkolnymi imienia Marii Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej. To jest budynek z 1958 roku i on w zasadzie od momentu powstania nie było żadnego gruntownego remontu. To były doraźne remonty. Oczywiście państwo dyrektorzy bardzo dbali, żeby mimo braku kompleksowej modernizacji, żeby dzieci uczyły się w godziwych warunkach, więc oczywiście sale były odnawiane, były kupowane meble nowe, no ale no dzięki tutaj temu, że miasto podjęło decyzję o kompleksowej modernizacji tego budynku, to zupełnie no teraz po remoncie jesteśmy w budynku na miarę XXI, a nawet jak powiedział pan prezydent, na miarę XXI wieku.
1: Co się zmieniło?
4: Bardzo dużo. To znaczy same może układ sal niekoniecznie, natomiast mamy funkcjonalne, olbrzymie poddasze, gdzie powstały dwa nowe pomieszczenia, czyli pełnowymiarowa biblioteka i wspaniała świetlica doświetlona. Mamy też windę, czyli mamy udogodnienie dla osób niepełnosprawnych, czyli została zupełnie przebudowana klatka. No, z takich technicznych kwestii mamy też własną kotłownię, nie jesteśmy już zależni od firm zewnętrznych. No, jesteśmy na tyle nowocześni, że mamy fotowoltaikę, mamy pompy ciepła, mamy też kilkanaście zbiorników, gdzie magazynujemy wodę. One są wkopane przy tej drodze wjazdowej do szkoły. No, dzieci były bardzo zaskoczone. Troszeczkę kolory budzą niepokój, te wszystkie szarości. No, ale mamy kolory w klasach, więc wiadomo, żeby dzieci nie były przebodźcowane, to gdzieś odpocząć muszą. My docelowo chcemy im kolorowe pufki tutaj kupić jeszcze do siedzenia, więc te kolory gdzieś się tutaj też się pojawią.
1: Winda w szkole.
4: Tak, to znaczy teraz generalnie miasto, jeśli chodzi o Dąbrowę Górniczą, we wszystkich remontowanych szkołach wiem, że windy są już planowane. Także te dostosowania, jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, bo w ubiegłym roku oddano też budynek oddziałów przedszkolnych i tam z kolei mamy dźwig osobowy, tak zwany schodołaz. No i mamy dwie windy towarowe, które dostarczają posiłki do sal.
1: A jeśli chodzi o te rozwiązania ekologiczne, o których pani wspomniała, co dla was to oznacza?
4: Pobieramy mniej wody z sieci wodociągowej, bo możemy wykorzystywać tę wodę do spłuczek po prostu. Do podlewania, bo też no, mamy obsadzoną skarpę iglakami, no i w okresie suszy, no wiadomo, że je nawadniamy. Trawę też, bo tutaj grunt jest dość wymagający. No ale przede wszystkim właśnie do spłukiwania, więc oszczędzamy wodę. Rynny są tak podpięte, że ta woda, która tam spływa z dachu, jest odprowadzana do tych zbiorników. Tam działają pompy, które z kolei tłoczą wodę, no i przy spłukiwaniu jest wykorzystywana do spłuczek.
1: Jeśli chodzi o takie rozwiązania ekologiczne, na przykład związane z ogrzewaniem.
4: To znaczy tutaj funkcjonowała, to czasy zamieszka, ja tu pracuję ponad 20 lat, to oczywiście byli panowie palacze na sezon grzewczy i były klasyczne piece na węgiel. No ale nie pamiętam dokładnie, w którymś momencie wprowadzono kotły i obsługiwała nas firma zewnętrzna, która kiedy poprosiliśmy, zgłaszaliśmy, przyjeżdżała, włączała, potem w okresie, kiedy kończył się sezon grzewczy, wyłączała nam ogrzewanie. Było bardzo ciepło w szkole, mimo że nie było termomodernizacji, ale i tak było bardzo ciepło. Natomiast teraz to miasto jest właścicielem tej nowej kotłowni i w zasadzie nasz pan konserwator będzie wszystko obsługiwał. Czyli taka niezależność. Mamy klimakonwektory, więc niekonwencjonalne rozwiązanie, nie mamy pojedyncze, tylko klasyczne grzejniki. A tak to klimakonwektory, które są połączone zarówno z kotłownią, jak i z tymi pompami ciepła. Mamy też magazyn energii, ponieważ cała połać południowa dachu jest pokryta fotowoltaiką, więc też korzystamy z tego źródła energii.
1: Czyli duże oszczędności finansowe przede wszystkim, tak?
4: Miejmy nadzieję, bo wszystko jesteśmy dopiero na etapie sprawdzania, więc po pierwszym, drugim sezonie będziemy w stanie powiedzieć coś więcej na ten temat.
1: Zmieniło się dużo w szkole?
5: Bardzo dużo. Wszystko na pozytywnie.
1: Jakie fajne rozwiązania tu w tej chwili są?
5: Myślę, że cały budynek jest przystosowany do osób nawet z niepełnosprawnościami. Wszystko przebiega tak jak ma być. Stosujemy dietę planetarną zgodnie z wytycznymi ministra od 1 września, także stosujemy się do nowych przepisów. Wszystko robimy zgodnie z wytycznymi.
1: Co takiego jest w tej diecie, że ona się różni od tego, co do tej pory dzieci jadły?
6: To znaczy mamy więcej warzyw strączkowych, no i do każdego posiłku dodajemy owoce, warzywa. Także dzieci są bardzo zadowolone, jedzą, nie grymaszą.
1: Zmieniło się, że jest mniej mięsa, więcej warzyw, tak?
6: Mamy tylko jeden dzień w tygodniu smażone, a resztę mamy albo duszone, albo gotowane. Z pieca konwekcyjnego więcej robimy. Nie robimy tak z patelni, beztłuszczowo robimy, po prostu zdrowo.
1: A proszę powiedzieć, skąd takie głosy krytyki jeszcze do tej pory są, że to dzieci nie lubią, że im szkodzi? Tu pani mówi, że smakuje dzieciom.
6: To znaczy, u nas dzieci są bardzo zadowolone, pytają nawet, jak to robimy, że takie smaczne gotujemy. My tutaj krytyki nie widzimy żadnej.
7: Brokuła robimy na parze, posypujemy czosnkiem troszeczkę takim granulowanym. No i dzieciom smakuje.
1: To jest kwestia, żeby to doprawić, prawda? I wtedy wszystko smakuje.
7: Trzeba doprawić, tak.
6: Przemycamy, czasami blendujemy różne rzeczy tak, żeby dzieci nie widziały pewnych rzeczy, a zjadają.
1: Czyli zupy kremy, rozumiem, wchodzą.
7: Tak, zupy krem wchodzą w grę z grzankami pełnoziarnistymi lub z dynią, ze słonecznikiem prażonym. Dzieci zjadają.
1: Jak to wpłynęło na dzieci, ta zmiana tych nawyków żywieniowych, tego, co one teraz jedzą? Czy to będzie miało jakieś konsekwencje w przyszłości? Dla nich?
8: Na plus dzieci, no. Lubią jeść to, co my robimy. One były, w początku jak przyszły, to były takie, że o, nie wiedziały, co ich tu spotka, prawda? A jak przyszły i to jeden do drugiego, no to jest dobre, to jest dobre. No.
1: Czyli co, nie trzeba jeść tłusto, nie trzeba jeść słodko?
8: Trzeba jeść tłusto, słodko. U nas tak słodko, tak dzieci nie jadły, tak?
6: Tłuszcz i cukier to myśmy już, i sól to żeśmy ograniczały już dawno, dawno temu. Także u nas
7: dzieci są problemu nie mamy. Od zerówki, tak?
1: A co do picia dzieci mają?
7: Kompocik wieloowocowy, wodę z cytryną.
1: Czyli nie jakieś sztuczne napoje, wszystko to, co zdrowe.
7: Wszystko naturalne, naturalnych owoców, mleko roślinne, migdałowe, owsiane.
6: My robimy wszystko na gotowo tutaj. Nie mamy żadnych takich mrożonek, nie mamy żadnych takich gotowych produktów. My wszystko robimy.
7: Sosy też, że robimy z cukinii, z marchewki, gotujemy, blendujemy.
1: Jak się kuchnia różni od tego, co było wcześniej?
6: To znaczy kuchnię poprzednią żeśmy miały, no ciężko się pracowało, nie mieliśmy takich pomieszczeń, bo żeśmy miały w kuchni, było zmywalnia, była wydawalnia, było gotowanie. A w tej chwili mamy wszystko nowe, także jesteśmy bardzo zadowolone z nowych urządzeń i w ogóle. No.
1: Lepiej się pracuje.
6: Bardzo, bardzo to jest bez porównania, co było kiedyś. Na dzień dzisiejszy, no to byśmy też były ciężko, na przykład to beztłuszczowo, bez tego ugotować, bo ani pieców konwekcyjnych nie było, ani nic, jedynie patelnia tylko była i nic więcej. A w tej chwili, no to mamy warunki, jakie mamy i cieszymy się z tego bardzo.
1: A ile posiłków dziennie wydajecie?
6: 130.
1: Czyli trochę gotowania jest?
6: Jest.
1: I to jest dwudaniowy obiad?
6: To znaczy szkoła ma jednodaniowy, przedszkole ma śniadanie, obiad, podwieczorek. Obiad ma z dwóch dań, szkoła ma z jednego dania.
5: Agnieszka przybyła.
1: Jakie tu ekologiczne rozwiązania się pojawiły? Bo jesteście, można powiedzieć, szkołą w tej chwili już ekologiczną.
5: Tak, jesteśmy szkołą, a przede wszystkim przedszkolem ekologicznym, gdzie no, w przedszkolu są maluszki, są starszaki. Według nas nie powinniśmy używać niektórych środków czystości, dlatego sprzątamy samą wodą i to w zupełności wystarczy.
1: Przy dzieciach to wystarcza? Samo mycie tylko wodą?
5: No oczywiście są miejsca, w których nie możemy używać samej wody, czyli to są toalety. Mamy też płyny, ale oczywiście bezpieczne dla dzieci do dezynfekcji. Natomiast wszystkie rzeczy poza typu kurze, mycie podłóg, stosujemy tylko i wyłącznie samą wodę. Nasze ścierki zdecydowanie sobie z tym radzą.
9: Ja jestem tutaj konserwatorem, nazywam się Grzegorz Prosek. No, pracuję tutaj już prawie od 30 lat w tej szkole. Także no, jestem tutaj na bieżąco z tymi wszystkimi sprawami technicznymi. Mamy teraz taką nową instalację z odzyskiwania wody takiej deszczowej, prawda? Jest zainstalowane 180 metrów w sumie sześciennych, są zbiorniki w stanie przyjąć. No i ta woda ma być docelowo do podlewania tutaj różnych roślinności na zewnątrz, no i ma być też wykorzystywana przy spłukiwaniu toalet, prawda? No będzie to znaczący jakiś tam, powiedzmy, oszczędność tej wody takiej bieżącej, pitnej. Są tutaj takie podziemne, wiadomo, zbiorniki, które są zbierane poprzez rury i system rynnowy z dachu, prawda, i tutaj z całego tego placu. No i następnie są takie pompa, jest tutaj w zbiorniku zainstalowana z pływakiem, która po prostu bezpośrednio do instalacji to tłoczy tą wodę. Takie nowe rozwiązania myślę, że są potrzebne, prawda, no w pewien sposób jakoś szanujemy swoje środowisko. środowisko, prawda?
1: Przy spłukiwaniu toalety nie musi być taka woda, jaką pijemy, prawda, z kranów, więc chyba to nie ma problemu, że taka woda leci.
9: No tutaj będą zainstalowane pewne jakieś filtry, prawda, żeby tą wodę też filtrować, żeby to była ta woda taka w miarę zdatna do tych właśnie potrzeb takich sanitarnych, no żeby nie zatykała tych wszystkich spłuczek i tak dalej, prawda? Myślę, że będzie to działało w sposób dobry.
1: A jeśli chodzi o inne rozwiązania ekologiczne, coś tu jeszcze pan wyłapał, jakieś zmiany?
9: Jest tutaj fotowoltaika, wiadomo, mamy też właśnie zainstalowaną na jednym tutaj właśnie skrzydle dachu dosyć dużo paneli fotowoltaicznych, także będą też pompy ciepła, no jest wiadomo ekologiczne już ogrzewanie, prawda? No i będzie to już takie no, duża tutaj powiedzmy ulga dla tego środowiska naturalnego.
1: Już się trochę chłodno na dworze zrobiło, tu w budynku cieplutko, to wszystko efekt pompy.
9: To tak, to są wszystko efekt pompy, tak?
1: Trudno w takim starym budynku było utrzymać temperaturę?
9: No różnie bywało, prawda? No wiadomo, były to piece, na początku były to piece na paliwa stałe, później były też gazowe, no budynek był nieocieplony, więc to też miało swój wpływ, prawda? No koszty ogrzewania były większe na pewno niż teraz.
1: Magazyn energii, który posiadacie tutaj, też pomaga, bo ta energia się nie marnuje.
9: No nie, na pewno nie. Nie marnuje się, ona jest magazynowana, no i no też wykorzystywana jest później do klimatyzacji, prawda, no do chłodzenia latem. Także są te wszystkie panele wykorzystywane na bieżąco, prawda, ta energia. W lato chłodzi, w zimę grzeje.
10: Ja jestem zachwycona tą szkołą.
1: A pamiętam pani, jak ona wcześniej wyglądała?
10: Tak, jak najbardziej. No to przecież różnica od razu się rzuca w oczy, tak?
1: A z czym różnica przede wszystkim? Wygląd zewnętrzny w środku?
10: W środku i wygląd zewnętrzny też. Widać dobudowane przedszkole, które jest no urocze, tak? Pamiętam w ubiegłym roku, jak zawsze stałam na dyżurze i patrzyłam przez okno i widziałam, jak ta szkoła rośnie. Przedszkole, plac zabaw. W środku też. Bardzo podoba mi się świetlica, bardzo podobają mi się nowe sale. Czuć świeżość i nowoczesność.
2: SK Śląsk.
3: Kto wymyśla prawo? Czy dzieci mają głos? Kim jest sędzia, prokurator, adwokat czy radca prawny? Tego nauczą się dąbrowskie przedszkolaki podczas Małej Akademii Prawa, mówi pomysłodawczyni Akademii posłanka Barbara Dolniak.
11: Właśnie rozpoczynamy trzecią edycję Małej Akademii Prawa. Mała Akademia Prawa powstała z przekonania, że o sprawiedliwości, odpowiedzialności i szacunku należy rozmawiać od najmłodszych lat. Zresztą znamy wszyscy powiedzenie, czego się Jaś nie nauczy, tego Jan nie będzie wiedział. I dlatego postanowiłam rozmawiać z najmłodszymi, z sześciolatkami, którzy za moment wchodzą do szkoły, którzy za moment rozpoczną naukę, by rozmawiać z nimi o tym, co jest ważne, czyli jakie dzieci mają prawa i jakie mają obowiązki. Łatwo się zapamiętuje prawa, trudniej o obowiązkach. Dzieci rozmawiają w domu, w przedszkolu o tym, co mogą, a czego im nie wolno, ale uważam, że powtarzanie, rozmowa o różnych przykładach daje szerokie możliwości, łatwiejszy sposób zapamiętywania. Zaczynam spotkania od przedstawienia się, od tego, jak dzieci mają na imię, jak ja mam na imię. Dlaczego? Dlatego, że mówię dzieciom, iż mówienie do siebie brzydkimi słowami, wykluczanie kogoś z grupy jest przykre i pytam dzieci, czy doświadczyły takiego zdarzenia i na przykładzie dzieci dochodzą do wniosku, rozumieją potrzebę mówienia do koleżanki czy do kolegi właśnie po imieniu. Ale rozmawiamy też o tym, jakie działania, co dzieci mogą robić, by dbać o ziemię. Czego im nie wolno, czyli oddalać się od dorosłych, pływać w wodzie bez opiekunów, podchodzić do niebezpiecznych miejsc. Mówimy o tym, że trzeba dbać o zdrowie i myć zęby, albo wychodząc z toalety umyć ręce. Wydaje się, że to są banalne rzeczy, ale przypominam, rozmawiamy z sześciolatkami i uczymy ich tego, rozmawiamy o tym, co dla sześciolatka, dla dzieci jest ważne, by zdrowo żyć, by żyć bezpiecznie, ale także mieć szacunek dla drugiego człowieka, umieć się w sposób właściwy bawić, a kiedyś w przyszłości przenieść te reguły i te zasady do szkoły, a potem w dorosłe życie. Im więcej rozmawia się o szacunku, o odpowiedzialności, o sprawiedliwości, tym większe szanse, że dzieci stając się coraz starsze, będą umiały zastosować te reguły w swoim życiu. Patrzymy na to, co dzieje się dzisiaj w szkołach, wśród młodych ludzi. jeszcze bardziej utwierdza mnie w przekonaniu o słuszności podjętej decyzji i rozmawianiu o prawach i obowiązkach dzieci, o prowadzeniu Małej Akademii Prawa. Ja już byłam w ponad 20 przedszkolach, rozmawiałam z ponad 400 przedszkolakami, to już ogromna rzesza młodych ludzi i mam nadzieję, że dzieci wynoszą z tych spotkań jak najwięcej wiadomości. Dzieciom tłumaczymy nie teoretycznie, bo to za małe osoby, dzieciom tłumaczymy na przykład, mówiąc na przykład już wcześniej przekazane o tym, jak masz na imię, czy lubisz, jak się do ciebie mówi po imieniu, czy wolisz, jak się ciebie przezywa, wymyślając jakieś przyzwisko. I dziecko wie, że lubi, jak mówi się do niego po imieniu, a nie jak używa się brzydkich słów. Dzieci wiedzą, dlaczego trzeba myć zęby, w związku z tym lub ręce wychodząc z toalety. Przykłady. Dzieci uczą się na przykładach. Im więcej jest tych przykładów, im bardziej prostym językiem rozmawiamy z dziećmi, tym bardziej łatwiej zapamiętywać. A właśnie cała sztuka polega na tym, żeby dzieci nie przeszły obojętnie, czy też przez chwilę rozmawiając o ważnych tematach, a za moment zupełnie o tym zapomniały, odrzuciły te kwestie. Ważne jest, żeby zapamiętywały i poprzez proste przykłady dzieci zapamiętują. Uczą się tego, co Jaś powinien się nauczyć, a potem Jan, będąc dorosłym, wiedzieć. Mówimy dzieciom, że dzieci nie wolno bić, nie wolno straszyć, nie wolno stosować przemocy. Bo jak dzieci się nauczą, że jest przemoc, to potem niestety bardzo często mogą ją zastosować, będąc starszymi, w szkole, dorosłymi. Nie przemocy. Ma być pokazane, że należy rozmawiać, stąd też często prowadzę zajęcia już ze starszymi dziećmi, z młodzieżą na temat mediacji, mediacji szkolnej, mediacji koleżeńskiej. Rozmawiamy, mówimy dzieciom, czego nie wolno, bo jakie mogą być z tego skutki. Przemoc zawsze przyniesie w przyszłości przemoc.
1: Szczególnego znaczenia te zajęcia nabierają w tej chwili po tych ostatnich wydarzeniach w szkołach. To ważne, żeby z dziećmi rozmawiać na temat właśnie konsekwencji ich zachowań.
11: Pomysł na Małą Akademię Prawa powstał także dlatego, by podejmować wszelkiego rodzaju działania, które będą przeciwdziałać wszelkim negatywnym zjawiskom. Rozmawiamy o prawach, obowiązkach właśnie dlatego, bo dzieci nauczyły się, czego im wolno, a czego nie, bo wyrządzamy krzywdę drugiemu człowiekowi. Uczenie o tym, że przemoc jest zła i powtarzanie tego od najmłodszych lat wpaja nam w miarę upływu czasu wiedzę, przekonanie, że takie postępowanie, postępowanie w agresji, postępowanie wrogo wobec drugiego człowieka jest złe. Od słuszności mojej decyzji jestem przekonana, że to także przyczyni się do pozytywnych relacji rówieśniczych. Świadczy fakt, że wychodząc, dzieci zaczynają rozmawiać ze sobą, mówić o tym, co usłyszały, mówić do siebie cześć Marek albo Ania, a ja mam na ziemię Zosia. To pokazuje, że dzieci słuchają, są aktywne, chcą się dowiedzieć. Zabieramy, proszę Państwa, na te zajęcia książeczki, z których czytamy wierszyki, żeby dzieci zachęcić do słuchania, i zabieramy ze sobą togi sędziego, adwokata i prokuratora. Małe, takie pasujące na sześciolatków, mówiąc o tym, czym zajmuje się każda z osób, ubierając swoją togę. Robimy zdjęcia, dzieci są zachwycone, ustawiają się w kolejce, żeby togę przymierzyć, bo jest to dla nich coś nowego. Ale przy okazji mówimy, co każda z tych osób wykonuje, czym się zajmuje, że można mieć obrońcę, który nas będzie bronił, ale jak robimy coś złego, to pan prokurator będzie nam to przypominał. A pan sędzia, czy pani sędzia wyda sprawiedliwy wyrok, mówiąc: nie, nie, Zosia nic złego nie zrobiła, albo Janek niestety nie zachował się źle, bo odezwał się do koleżanki brzydkimi słowami.
1: Sylwia Dębska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26 z oddziałami przedszkolnymi imienia Marii Konopnickiej w Dąbrowie Górniczej. Jak potrzebne są dzieciakom takie spotkania, takie zajęcia?
12: Myślę, że są bardzo ważne, dlatego że od początku w zasadzie powinniśmy je przygotowywać do życia i oczywiście, że poruszana z młodszymi dziećmi tematyka będzie znacznie łatwiejsza, ale też umożliwi im potem takie swobodne wejście na kolejne etapy edukacji.
1: A myśli Pani, że dzieci takiej wiedzy w ogóle nie mają, czy zdarza się tak, że z rodzicami rozmawiają?
12: Myślę, że mają, ale jest ona chyba troszkę przypadkowa. A takie spotkania myślę, że służą też usystematyzowaniu na miarę możliwości takich dzieci oczywiście, takiej wiedzy.
3: Rozpoczął się sezon infekcyjny. Wbrew powszechnym mitom, przeziębienie nie jest skutkiem narażenia na chłód czy przemarznięcia. Do rozwoju choroby niezbędny jest kontakt z wirusem. Zarazić się można drogą kropelkową, czyli podczas kontaktu z chorą osobą, która kaszląc lub kichając rozprzestrzenia kropelki wydzieliny zawierającej wirusy. Materiał przygotowała Kasia Ziółkowska.
13: Banaś Paweł, specjalista chorób wewnętrznych.
1: Zaczął się taki kiepski okres dla naszego zdrowia. Bardzo zimne noce, czasami w ciągu dnia robi się ciepło. No jesteśmy narażeni na te skoki temperatury, często dochodzi do przeziębień.
13: Tak, zgadza się, wchodzimy w ten okres jesienno-zimowy, kiedy ilość przeziębień, z którymi się spotykamy w naszej praktyce klinicznej, jest zdecydowanie większa niż w tych miesiącach cieplejszych. Warto zwrócić uwagę, że przeziębienie zazwyczaj charakteryzuje się wieloma objawami, takimi przede wszystkim z górnych dróg oddechowych. Jest to katar, pobolewanie gardła, troszeczkę suchego kaszlu zazwyczaj, stan podgorączkowy. Pacjenci zazwyczaj są w stanie sobie poradzić z tymi objawami na własną rękę, chociaż w dużej mierze wymagają, jeżeli są oczywiście rozsądni, wymagają konsultacji z lekarzem nawet po to, żeby uzyskać zwolnienie z pracy, co jest bardzo rozsądnym postępowaniem, żeby nie przenosić tych wirusów na inne osoby.
1: W jaki sposób się ustrzec przed przeziębieniem? Czy jesteśmy w ogóle w stanie to zrobić?
13: Jak najbardziej zdrowy tryb życia, na pewno zdrowa dieta, unikanie w tym okresie infekcyjnym dużych skupisk ludzi, częste mycie rąk, to na pewno są takie rzeczy, z którymi jesteśmy w stanie ograniczyć ryzyko wystąpienia przeziębienia, chociaż, tak jak mówię, żaden z nas nie jest w 100% w stanie się uszczyć z tego przeziębienia.
1: Czy z przeziębieniem idziemy do lekarza?
13: Jeżeli te objawy gdzieś trwają zbyt długo, jeżeli zaczyna coś nas niepokoić, temperatura po kilku dniach zaczyna nam wzrastać, zamiast czuć się lepiej, czujemy się gorzej, warto to skonsultować, myślę, z lekarzem.
1: Ten okres grypowy jest dopiero przed nami. W tej chwili mówimy o przeziębieniach. Grypa to już gorszy przeciwnik.
13: Grypa troszeczkę gorszy przeciwnik i przeciwnik, na którego bezpośrednio mamy broń, więc jeżeli chodzi o przeziębienie, leczymy je objawowo, na grypę mamy lek celowany, więc jeżeli grypę rozpoznajemy, można to zrobić na podstawie szybkiego wymazu z nosa, wtedy możemy wdrożyć adekwatne leczenie i przy grypie istotne jest to, żeby to leczenie wdrożyć stosunkowo szybko, bo ten okres, który jest najbardziej skuteczny, to leczenie to jest pierwsze 48 godzin.
1: A jeśli chodzi o przeziębienie, mówiliśmy o tej profilaktyce, czy coś na przykład z apteki możemy zażyć, czy nie wiem, witamina D może pomóc?
13: Znaczy suplementowanie witaminy D jak najbardziej w tym okresie jesienno-zimowym, przede wszystkim przez osoby starsze czy osoby otyłe, na pewno ma jak najbardziej uzasadnienie, bo na pewno gdzieś ta odporność będzie troszeczkę większa, ale przede wszystkim spojrzenie na to, uważanie na siebie, mycie częste rąk, unikanie kontaktów z osobami kaszlącymi, posiadającymi katar. I też ten rozsądek, o którym mówiłem, czyli jeżeli jesteśmy chorzy, dajmy sobie troszeczkę odpocząć, zostańmy w domu. Jeżeli możemy, to weźmy urlop lub zwolnienie lekarskie, żebyśmy mogli spokojnie wyzdrowieć i żeby nie przenosić dalej tego wirusa na inne osoby.
1: Niestety czasami tego nie unikniemy, bo mamy dzieci, które chodzą do szkoły i no niestety, jak się zaczyna szkoła, to chorują już całe rodziny.
13: Tak, zgadza się. Zazwyczaj, jeżeli chodzi o przeziębienie, przenoszenie wirusów jest zdecydowanie prostsze niż bakterii. Wiadomo, jak zachowują się dzieciaczki w przedszkolu, więc ten bliski kontakt tych dzieci zazwyczaj usposabia do tego, żeby większa grupa tych dzieci chorowała. Sam mam dziecko w wieku przedszkolnym, wiem, że jak jedno przyjdzie chore, to za chwilkę zamiast 20 na drugi dzień jest 5 w szkole, więc na pewno na to też trzeba uważać. Wiadomo, że czasem nie mamy możliwości, żeby zostać w domu, ale to pamiętać wtedy, żebyśmy zachowywali jakiekolwiek ostrożność w kontakcie z innymi ludźmi, żeby nie transmitować dalej tych wirusów.
1: Wspomagać się takimi babcinymi sposobami?
13: Myślę, że babcine sposoby jak najbardziej, jakaś dodatkowa suplementacja poza witaminą D, myślę, nie jest konieczna, ale te babcine sposoby, mleko z miodem czy cytryna gdzieś, myślę, jak najbardziej nie zaszkodzą, a jeżeli pomogą, to będzie super.
2: SK Śląsk.
3: Będzińska Fundacja Zapisane w Mózgu stworzyła niezwykły film dokumentalny zatytułowany Pamiętaj o mnie, przybliżający problem demencji. Pokazuje on życie chorych, ale przede wszystkim ich opiekunów. Materiał przygotowała nasza reporterka Kasia Ziółkowska.
14: Witam, Sabina Owiosło-Budzyń, Fundacja Zapisane w Mózgu. Stworzyliśmy film Pamiętaj o mnie. To jest film, który... On się różnie rodził. Najpierw mieliśmy pokazywać pacjentów, ale potem cały głos oddaliśmy przede wszystkim opiekunom i to pamiętaj o mnie ma dwojaki wydźwięk. Pamiętaj o mnie, osobie chorej, że może jestem chora, może sobie nie radzę z wieloma rzeczami, może cię nie poznaję, ale wciąż jestem tą samą osobą, którą byłam, ale przede wszystkim pamiętaj o mnie, o tym, kto tej osobie towarzyszy, bo dźwiga ogromny ciężar. I ten film jest zwróceniem uwagi w ogóle na temat demencji, ale w dużej mierze na opiekunów osób z demencją żyjących.
1: Jak długo powstawał ten film?
14: Pomysł na film zrodził się, za chwilkę będzie 2 lata temu. Musieliśmy go zawiesić, bo ciągle coś było nie tak, bo nie ci bohaterowie, w sensie trudno było nakłonić osoby do tego, żeby zabrały głos. A potem, gdy rozwijała się fundacja, gdy rozwijały się grupy wsparcia, mam wrażenie, że coraz więcej osób zaczęło mieć odwagę i też ochotę mówić o tym, że w ich życiu jest demencja, że towarzyszą komuś, którzy jest demencją. I ostatecznie, gdy do filmu w październiku ubiegłego roku zaprosiłam nasze wspaniałe bohaterki i bohatera, ponieważ jednym pacjentem jest mężczyzna, który też ma ogromną odwagę, Włodek, mówić o tym, że jest chory, co jest niesamowite w ogóle, kiedy jeszcze chora osoba jest na tyle świadoma, że mówi, jestem chory i chcę się swoimi doświadczeniami dzielić. Więc w październiku zaprosiłam bohaterki. Pierwsze zdjęcia były w grudniu ubiegłego roku.
1: Jaki cel wam przyświecał, kręcąc ten film? Co chcieliście przekazać? Co było takim głównym przesłaniem?
14: Dla mnie najważniejsze jest to, żeby nie stygmatyzować demencji. I ten film ma pokazać, mimo wielkiego trudu życia z demencją, dać nadzieję. Mówić o tym, że życie nie kończy się wraz z diagnozą, że zaczyna się bardzo trudne życie, ale nie koszmarne, bo są produkcje, które pokazują, i to polskie produkcje, które pokazują demencję w koszmarny sposób. Pokazują upiornego pacjenta, który katuje rodzinę, pokazują koszmarne zakończenia, gdzie dochodzi do rozszerzonych samobójstw. Ja uważam, że to w ogóle absolutnie nie powinno było zaistnieć i nie powinno być dalej pokazywane, bo jak my mamy skończyć ze stygmatyzacją, kiedy pokazujemy coś takiego? I jak my mamy zachęcić ludzi do tego, żeby byli bardziej uważni, żeby obserwowali siebie i bliskich i mówili, ojej, dostrzegam pewne niepokojące sygnały, sprawdźmy, czy to nie jest to, no bo wczesna diagnoza ma ogromne znaczenie. Kiedy my będziemy straszyć demencją, demencja jest bardzo trudna. Towarzyszenie komuś, kto żyje z demencją, jest ogromnym wyzwaniem, ogromnym poświęceniem. Ale demencja to nie jest horror. To jest choroba jak każda inna i życie z demencją to nie jest życie w upiorności jakiejś. I to chcieliśmy pokazać. Pokazać niezwykłe poświęcenie i siłę osób, które towarzyszą pacjentowi, ale pokazać miłość, która jest. Pokazać samego pacjenta, który kocha, który wiele rzeczy nie rozumie i wiele reakcji, które są. Tego nie ma oczywiście w naszym filmie, ale tu bym chciała jeszcze do tego nawiązać. Nie możemy mówić, że pacjenci z demencją są agresywni. Ta agresja bardzo często wywołana jest nieświadomością opiekuna. A nasz film pokazuje właśnie opiekunów, którzy pięknie towarzyszą swoim bliskim. Świadomi, rozumiejący i pokazują życie pełne miłości, bo ono takie nadal może być.
1: Często tak jest, że jak przychodzi choroba i to taka choroba, no wiemy, że ona jest nieuleczalna, tak? Ludzie zamykają się w domach, nie chcą o tym mówić. Wy wyciągacie ich z tych domów, pokazujecie, jesteśmy, to my opiekunowie, to my chorzy, zauważcie nas.
14: I to jest bardzo ważne i taki był właśnie też cel tego filmu. Pamiętaj o mnie, też zwróć na mnie uwagę, nie zapominajcie o nas. Jesteśmy, jest nas coraz więcej i tak chcemy, żeby ten film dawał odwagę do tego, żeby ktoś powiedział, okej, to jeszcze ja, to jeszcze ja, to jeszcze ja. Żeby te osoby wyszły z tych swoich trudnych 4 ścian, żeby się nie zamykały. To, co nam się udało też, jakby nie chcę przypisywać sobie zasług, ale ostatnio tak bardzo się cieszę, bo jedna z naszych bohaterek pojawia się w różnych też miejscach. Pojechała do Sejmu, pojechała do radia po to, żeby też powiedzieć jestem i mówię też w imieniu innych. I taki cel ma też ten film. I moim marzeniem jest, żeby zobaczyło go, on nie powstał do celów komercyjnych. on będzie udostępniany bezpłatnie tam, gdzie się będzie dało. Jeśli kino go będzie chciało od nas, proszę bardzo. Jeśli go będzie chciała telewizja, proszę bardzo. W ogóle nie chcemy za to pobierać żadnych pieniędzy, bo moim marzeniem jest, żeby go zobaczyło jak najwięcej osób i tak. Osób, które żyją z demencją, żeby im dać odwagę, ale osób, które być może jeszcze nie wiedzą, że żyją z demencją, że już może w ich rodzinie ona się rozwija, ale też osób, które w ogóle nie będą nigdy i z tego całego serca życzę, miały z nią nic wspólnego, ale żeby spojrzeć na innych i powiedzieć, jejku, no to ja Cię rozumiem i chcę Ci w tej Twojej drodze towarzyszyć.
3: Teraz porozmawiamy o pregoreksji. Ta pojawia się głównie u kobiet, które już wcześniej miały zaburzony obraz własnej sylwetki, a w ciąży, kiedy kilogramów zaczyna przybywać, ciężarne panicznie zaczynają się odchudzać. Na szczegółach posłuchacie w materiale naszej reporterki Agnieszki Kucjas.
13: Mateusz Grajek, doktor nauk o zdrowiu, Zakład Zdrowia Publicznego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
15: Robili Państwo badania na temat anoreksji w ciąży. Wydawałoby się, że każda kobieta zachodząc w ciąży liczy się z tym, że tych dodatkowych kilogramów musi przybyć, no bo przecież dziecko swoje waży, wody płodowe i tak dalej, ale jednak jest to problem dla wielu kobiet.
13: Wydaje się, że tym podstawowym problemem, jeżeli chodzi o kobiety w ciąży, są współczesne media, ponieważ w mediach panuje pewien trend takiego kultu, nawet powiedziałbym szczupłości. Obserwujemy wiele celebrytek, gwiazd, które zaraz po urodzeniu dziecka wracają do swojej pracy, do dawnej figury, więc myślę, że to jest taki ważny czynnik, który predysponuje kobiety w ciąży do zapadania na różnego rodzaju zaburzenia odżywiania i warto tutaj podkreślić, że ważnym czynnikiem takim wywołującym zaburzenia odżywiania w ciąży, czyli tą pregoreksję, o której tutaj rozmawiamy i będziemy rozmawiać, jest przede wszystkim sam fakt zachodzenia w ciąży. Bo pamiętajmy, że najwięcej pregorektyczek to są kobiety, które wcześniej cierpiały na anoreksję i właśnie samo zajście w ciążę może być takim czynnikiem, który spowoduje nawrót do tych zaburzeń.
15: Ta choroba zdarza się tylko u kobiet, które właśnie przechodziły wcześniej przez jakieś zaburzenia odżywiania. Czy tak naprawdę każda kobieta, która gdzieś jak zauważy, że biodra zaczynają obrastać tłuszczykiem, może też się z tym zmierzyć?
13: Ciężko jest powiedzieć tak jednoznacznie. Wydaje mi się, że tak jak tutaj pokazują dane, że najczęściej jednak występuje to zjawisko u kobiet, które wcześniej cierpiały na zaburzenia odżywiania i pamiętajmy, że to nie tylko anoreksja, tylko tendencje, predyspozycje do różnych zaburzeń odżywiania, takich jak bulimia, kompulsywne objadanie, ortoreksja, bo mamy całą gamę tych zaburzeń odżywiania, więc te kobiety są bardziej predysponowane. Ale pamiętajmy również o tym, że żyjemy w czasach, tak jak powiedziałem, gdzie ten kult szczupłej sylwetki jest

0: zachorowań, bo powinniśmy tutaj mówić o predyspozycjach, bo diagnozę zostawmy lekarzom, a także innym specjalistom z zakresu zdrowia psychicznego. Takie podstawowe wskazówki to jest, jak ja to mówię, takie zafiksowanie na tematyce żywieniowej. Kobiety, które mogą zapadać na zaburzenia odżywiania, bo jak pokazują dane, zaburzenia odżywiania dotyczą również mężczyzn, ale 10-krotnie częściej dotyczą kobiet, no a pregoreksja no, z tego powodu, że fizjologicznie kobiety rodzą dzieci, zatem no, będzie dotyczyła tutaj kobiet. Takimi ważnymi przesłankami jest mówienie na przykład o swojej sylwetce i o tym niedostatku. Na przykład będzie taka kobieta mówiła cały czas o jedzeniu, o tym, co spożywa, a czego nie spożywa. Będzie liczyła kilokalorie i będzie pokazywała taki negatywny obraz swojej sylwetki, czyli wizualnie wszystko będzie z nią w porządku, ale cały czas będzie na przykład mówiła o tym, że tu, ówdzie jest za gruba, że gdzieś jej wystają fałdki, że w lustrze widzi zupełnie inną sylwetkę. No i oprócz tego, no takim najbardziej widocznym efektem zaburzeń odżywiania będzie szybka strata masy ciała w bardzo krótkim czasie. To mówimy tutaj ogólnie o zaburzeniach odżywiania, a w przypadku pregoreksji, no to już sam fakt, że ktoś odchudza się, będąc w ciąży, gdzie to, myślę, że tutaj pani doktor za chwilkę dopowie, no nie jest zbyt pożądanym zjawiskiem.
1: Często na początku ciąży i tak tracimy kilogramy, no bo mdłości przeszkadzają w jedzeniu, plus dochodzą wymioty. Czy to też może być taka pułapka, że tutaj, mimo że jestem w ciąży, chudnę, a za chwilę, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, z dnia na dzień tak naprawdę tych kilogramów przybywa?
2: Agnieszka Białek-Dratwa, doktor nauk medycznych, Katedra Dietetyki, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach. To wszystko zależy od tego, jak kobieta przechodzi ten pierwszy trymestr ciąży, bo u wielu kobiet ze względu na zmiany hormonalne po prostu dochodzi do zmniejszonego apetytu, wymiotów czy też mdłości i te kobiety faktycznie nie spożywają odpowiedniej ilości kalorii, odpowiedniej ilości białek, tłuszczy i węglowodanów oraz witamin. Natomiast jest taki moment, w którym hormony jakby troszeczkę się obniżają, te, które odpowiadają między innymi za pojawianie się wymiotów i wtedy wraca normalny apetyt. To najczęściej dzieje się w drugim trymestrze ciąży. No i faktycznie po pierwsze, zaczynamy odbudowywać kilogramy, które wynikają z odwodnienia, bo kiedy wymiotujemy, to tak naprawdę odwadniamy swój organizm, więc one szybko wracają, a do tego ze względu na bardzo intensywny wzrost płodu w brzuchu mamy, wzrasta ilość kilogramów, które kobiety widzą na wadze. Ale to jest jakby prawidłowe, bo przez cały okres ciąży te kilogramy powinny się pojawiać wraz z rozwojem dziecka.
0: Wydaje mi się, że to jest taka pewna pułapka, bo na początku widzimy, że faktycznie tracimy te kilogramy, więc dla osoby, która wykazuje już wcześniej objawy zaburzeń odżywiania, może być to dla niej taki efekt korzystny, bym to tak nazwał, ponieważ będzie uważała, że o super, teraz chudnę. A później te kilogramy zaczynają bardzo szybko przybywać, ponieważ tak jak tutaj pani doktor wspomniała, powiększa się płód, też nasze zapotrzebowanie w pewien sposób jest podyktowane tym, że jest to odpowiedzialność organizmu za drugiego człowieka, który się w łonie matki rozwija i wtedy dochodzimy do takiego punktu, który tutaj w literaturze nazywa się czynnikami podtrzymującymi w zaburzeniach odżywiania. Czyli widzę, że tyję, zatem muszę coś z tym zrobić, więc podejmuję różnego rodzaju praktyki. I teraz w zależności, jeżeli pregoreksja będzie przebiegała z objawami anorektycznymi, to taka kobieta będzie jadła bardzo skromnie albo przejdzie na głodówki. Jeżeli będzie to na przykład pregoreksja z objawami bulimicznymi, to taka kobieta będzie wykazywała różnego rodzaju zachowania kompensacyjne, czyli na przykład będzie prowokowała wymioty, będzie intensywnie uprawiała sport, bądź też będzie stosowała różnego rodzaju środki. I pamiętajmy, że takie praktyki są bardzo niebezpieczne dla rozwijającego się płodu, bo już tutaj pomijając te kwestie związane z niedożywieniem, to na przykład stosowanie różnego rodzaju medykamentów takich przeczyszczających, czy też diuretycznych, one również mogą wpłynąć negatywnie na płód, ponieważ będą działały teratogennie, czyli toksycznie dla płodu.
1: W takim razie jak się odżywiać w ciągu, żeby zadbać o swój organizm no i o rozwijający się w nas płód?
2: Przede wszystkim nie można odżywiać się za dwojga, tylko dla dwojga i ta dieta powinna być zbilansowana, czyli dostarczać wszystkich niezbędnych składników odżywczych, produktów, które będą zawierały i węglowodany, takie jak pełnoziarniste pieczywo, pełnoziarniste kasze, makarony. Dalej ważne jest to, żeby dostarczać odpowiednią ilość białka, bo zapotrzebowanie w ciąży jest zwiększone na białko, w związku z tym produkty takie jak mięso, ryby są ważne ze względu na zawartość kwasów tłuszczowych omega-3, które również mają wpływ na płód. No i ważne jest też to, żeby dostarczać odpowiednich tłuszczy w diecie, które mogą być podyktowane na przykład za pomocą podania orzechów, pestek dyni, nasion słonecznika i nie możemy zapominać o najważniejszej grupie produktów spożywczych, które wszyscy powinniśmy spożywać, czyli warzywa i owoce, po to, aby dostarczyć odpowiednią ilość witamin, składników mineralnych,

0: ale przede wszystkim antyoksydantów. Musimy pamiętać, że dieta kobiety ciężarnej jest różna w każdym trymestrze, bo ile pierwszy trymestr będzie podyktowany tymi wszystkimi zaburzeniami, takimi jak wymioty, zmniejszony apetyt, to już od drugiego trymestru ciąży, kiedy to samopoczucie kobiety jest lepsze, to jest dobry okres na to, żeby dieta była naprawdę zbilansowana i dobrze skomponowana. Natomiast trzeci trymestr ciąży będzie tutaj podyktowany też samopoczuciem pacjentki i tego, jak kobieta po prostu odczuwa ciążę, czy dziecko nie uciska na przykład na przełyk, na żołądek, bo tutaj mogą się pojawić wzgaga, jakieś też zmniejszone żołądek, w związku z tym nie jest w stanie przyjmować posiłków o takiej normalnej, standardowej objętości, tylko te posiłki po prostu muszą być mniejsze, a częściej spożywane.
1: Powiedziała tutaj Pani bardzo ważną rzecz, odżywiamy się dla dwojga, a nie za dwoje. Co to znaczy?
0: To znaczy, że nie możemy sobie pozwolić na to, żeby nagle jeść bardzo duże ilości pożywienia, bo ta kaloryczność diety wzrasta o około 450 kilokalorii w trzecim trymestrze, w związku z tym to nie są duże ilości pożywienia, tak naprawdę jeden dodatkowy posiłek, ale musimy zadbać o to, żeby w diecie były wszystkie niezbędne składniki, czyli po prostu jemy bardzo różnorodnie, to jedzenie powinno być urozmaicone, bogate w warzywa i owoce, o których często my zapominamy, o ile owoce są w naszym społeczeństwie często spożywane, to jednak warzywa są jakby tylko dodatkiem, a one powinny być podstawą naszego codziennego żywienia, zwłaszcza u kobiet ciężarnych.
1: W ciąży, jak każda kobieta, która była w takiej sytuacji wie, pojawiają się zachcianki, często ciągnie nas na słodkie albo niezdrowe przekąski. Czy to jest dobry pomysł, żeby po nie sięgać, czy lepiej zastąpić je czymś innym?
0: To zależy znowu od trymestru ciąży, bo jeśli to jest pierwszy trymestr, to tutaj pierwszy trymestr po prostu trzeba przetrwać, zminimalizować ilość wymiotów, no bo one niekoniecznie są właściwe dla rozwoju płodu, bo kobieta nie przyjmuje odpowiedniej ilości kalorii. Natomiast co do zachcianek, to jest kwestia tego, jakie my słodycze czy słone przekąski wybieramy, bo jeśli to będą słodycze, które są podawane raz na tydzień, nie ma z tym najmniejszego problemu, tak? Jeśli my kilka razy w ciągu dnia jemy słodkie, no to trzeba byłoby się zastanowić, czy tutaj nie ma już zaburzeń związanych z glikemią i czy nie warto byłoby się zwrócić do lekarza, diabetologa, bo być może występuje cukrzyca ciążowa, ale możemy sobie wspomóc za pomocą na przykład spożywania owoców, spożywania jogurtów właśnie z owocami, z jakimiś suszonymi owocami, czy też dostarczać odpowiednią ilość orzechów jako forma słonych przekąsek.
1: Badania nad pregoreksją prowadziliście na Śląskim Uniwersytecie Medycznym. A jak sytuacja wygląda na Śląsku? Czy dużo kobiet cierpi z powodu zaburzeń odżywiania w ciąży?
0: Czy my nie możemy w ogóle powiedzieć o takiej populacji śląskiej, tylko bardziej populacji ogólnopolskiej, czy też europejskiej? Bo takie badania są rzadkimi badaniami i też nie do końca są doszacowane. Natomiast z różnych publikacji naukowych wynika, że od 1,5 do 7% kobiet ciężarnych zapada na anoreksję w ciąży, czyli na pregoreksję. Tutaj też musimy mieć na uwadze, że wiele kobiet nie chce się przyznać do tych zaburzeń odżywiania, więc musimy mieć na uwadze to, że te dane są jednak niedoszacowane i ta ilość kobiet z pregoreksją jest zdecydowanie większa.
1: Na jakiej grupie kobiet były prowadzone te badania Śląskiego Uniwersytetu Medycznego?
2: Była to grupa kobiet między 21 a 45 rokiem życia. Było ich około 300. Wszystkie te kobiety wykazywały prawidłowe BMI, ale 70% z nich było niezadowolonych ze swojej aktualnej masy ciała i wyglądu.
1: Czy wpływ na to, czy one były zadowolone z własnego ciała, czy nie, miało to, w jaki sposób rodziły?
2: Owszem, 50% z tych kobiet rodziło przy pomocy cesarskiego cięcia i to też był ważny czynnik, który powodował ich niezadowolenie.

0: Reklama.
1: Szukasz nowoczesnych rozwiązań dla swojej firmy? Dołącz do wydarzenia Dzień dla Biznesu o Moda JQ już 15 października. Poznaj modele stworzone z myślą o potrzebach firm. Sprawdź elastyczne formy finansowania oraz 7-letnią gwarancję. W programie prezentacja oferty flotowej, spotkania z ekspertami i jazdy testowe. O Moda JQ. Rozwiązania, które napędzają Twój biznes.
2: Zapraszamy do salonu O Moda JQ. Autobus, Chorzów, drogowa trasa średnicowa 51. Najlepsze ceny na Śląsku.
3: Tysiące jesiennych kolorów i oczywiście dynie. Dużo dyń. Farma Dyń wraca na plac do radości w Libero. Czekają tam na Was jesienne dekoracje, wyjątkowy klimat i mnóstwo atrakcji. Wpadajcie, jesień właśnie tutaj wygląda najlepiej. Szczegóły na naszym Facebooku i stronie www. Libero. Kupuj, baw się, jedz. Katowice, Kościuszki 229.
4: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materac odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji! Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%! Doktor Materac, Bytom S1 Center, ulica Chorzowska 86, Katowice, Home Concept, ulica Rozdzińskiego 191. Teraz twój sen w stylu Italiano!
5: Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceni, jaką moc mają w sobie kobiety.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Ona ma wiele do stracenia. On ma wiele do ukrycia. Uwikłani Marfil. To kolejna powieść Mercedes Ron, autorki bestsellerowej trylogii winnych. Uzależniająca i nasycona napięciem historia o miłości i przetrwaniu, pokusie i kontroli, a także o cenie odkrywania tego, co inni woleliby zachować w ukryciu. Uwikłani Marfil od Mercedes Ron. Już w księgarniach.
8: I po reklamie.

0: Zgadzałeś tam sobie?
1: ESK Śląsk.
2: Reklama. Poznaliśmy już nominowane w plebiscycie wszechmocne serwisu WP Kobieta. Teraz to ty wybierasz, do kogo trafią statuetki. Oddaj swój głos, wejdź na wszechmocne.wp.pl i doceń, jaką moc mają w sobie kobiety.
3: 18,47, 12.
4: Co liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 11 milionów złotych.
4: To ja też chcę! 24, 39.
5: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 11 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: Ciao Italia! To nie tylko Włochy, to także sen doskonały! W Doktor Materas odkryjesz włoską jakość snu w wyjątkowej promocji. Teraz wybrane materace marki Moliflex z rabatem minus 25%. Doktor Materas. Zawiercie, Brama Jury, ulica Zagłębiowska 4. Katowice, Fabryka Park, ulica Armii Krajowej 41. Teraz twój sen w stylu Italiano!
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Wydawnictwo Harde przedstawia. Czwarta i ostatnia część bestsellerowej serii No Better Friends. Roni wreszcie trafia do wymarzonej szkoły. Ale szybko okazuje się, że marzenia mają swoją cenę. Presja, tęsknota za bliskimi i kilka decyzji, których będzie naprawdę żałować. Kamila Kolińska. Roni nie wierzyła w przyszłość. Finał bestsellerowej serii No Better Friends. Już w księgarniach.
9: Wszyscy oczekują, że dasz radę. A co, jeśli już nie możesz?
10: I po reklamie.

0: możesz powiedzieć klasyczne
1: będę grał w grę.
0: Trzeba mieć w co i trzeba mieć na czym. W tym tygodniu w ESCE po 15 do zgarnięcia zaproszenia na kultowe TGA i komputer gamingowy wart 11 tysięcy. Zgłoś się na SK.pl, a potem słuchaj po południu w Radiu SK. Sądy i Kościela.
2: Sponsorem konkursu jest Komputronik, producent komputerów gamingowych Level i dystrybutor głośników Hama. Komputronik.pl.
3: Autopromocja.